0: Blaszbelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refreny.

0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

chciałem sikać. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn reporterów SK Płock.
0: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK wędrujemy śladami znanych płotczanek. Joasia Pęsik, przewodniczka turystyczna, a jednocześnie członkini grupy Herstoria Płocka jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię, Asiu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Dzisiaj podobno na tapetę bierzemy Kazimierę Skopowicz. Kim była, dlaczego to była zasłużona płotczanka i dlaczego w ogóle warto o niej mówić?
2: Tak, myślę, że wiele osób już teraz współcześnie może o Kazimierze Skopowicz nic nie wiedzieć, a była to kobieta, której pierwsze lata życia były mocno związane z Płockiem, bo w Płocku się urodziła i w Płocku wychowywała. Później wyjechała z mężem, no i chciałabym troszeczkę trochę jej historię, a właściwie herstorię przytoczyć, bo na jej temat nawet Milena Górda-Jaruszewska napisała książkę, ona została wydana przez Urząd Miasta Płocka w 1993 roku. Żyj dla mnie, a to Żyj dla mnie będzie się pojawiało w tej mojej opowieści kilkukrotnie i wiąże się bardzo mocno z mężem Kazimiery Skopowicz, Hipolitem Skopowiczem. Natomiast jako podtytuł jest Opowieść o Kazimierze Skopowicz, nauczycielce.
1: Żyj dla mnie, przepraszam, że ci przerwę, rozumiem, że mówiła to do męża?
2: Tak, tak. Znaczy mąż mówił to do Kazimiery, ale w jakim kontekście, to zaraz do tego dojdziemy. Żyj dla mnie, opowieść o Kazimierze Skopowicz, nauczycielce z Płocka, matce 100 dzieci z polskiego sierocińca w Kazachstanie. No i zacznijmy od początków. Ona wraz z rodziną mieszkała w kamienicy przy ulicy Zduńskiej. Była świadkinią wydarzeń 1920 roku, czyli wojny polsko-bolszewickiej, i w swoich wspomnieniach, w swoich listach opisywała, że widziała ciało młodego harcerza powieszone za nogi z rozprutym brzuchem, czy widziała śmierć Aleksandra Pokrzywnickiego. Akurat w tym czasie schroniła się w aptece przy ulicy Grodzkiej. No i później jako młoda dziewczyna, bo ona wtedy była uczennicą gimnazjum, brała udział w grzebaniu ciał na cmentarzu garnizonowym. To Jadwiga Stypułkowska, wtedy Staszewska, też to opisywała. I z tych wspomnień wyziera taki tragiczny obraz, tak, tych młodych ludzi, którzy uczestniczyli w takich wydarzeniach.
1: Skoro była młodą dziewczyną, to na pewno te wydarzenia bardzo zapadły w pamięć jej i wywarły jakieś piętno.
2: Tak, wywarły piętno i tak naprawdę to było dopiero wstęp do tych kolejnych tragicznych przeżyć, które były jej udziałem, ale do tego jeszcze dojdziemy. Opisywała sam moment grzebania ciał właśnie na cmentarzu garnizonowym, kiedy to było bardzo gorące, upalne, sierpniowe lato i te ciała już były w stanie rozkładu, w oczach kłębiły się, tak jak to właśnie w jej wspomnieniach pozostało, miliony białych robaczków, także musiało to być to bardzo trudne przeżycie dla młodych ludzi, które na pewno zostało w nich do końca życia. Brat Hipolita Skopowicza, czyli późniejszego męża, też zginął w wyniku represji. To jeszcze było przed wojną polsko-bolszewicką, bo po prostu brał udział w akcjach przeciwko caratowi, bo nie zapominajmy, że wtedy 1920 rok to już jest odzyskanie niepodległości, ale wcześniej, do 1918, to oczywiście byliśmy pod zaborami, więc brat właśnie Hipolita Skopowicza został też w okrutny sposób zamordowany. A to też jest ciekawa historia, bo on świetnie mówił po rosyjsku. I grupa osób, między innymi z Płocka, które brały udział w takich akcjach dywersyjnych, została aresztowana. No i brat Hipolita Skopowicza, podając się za Rosjanina, za wysoko postawionego urzędnika wojskowego, kazał przywieźć więźniów z Pawiaka do Cytadeli. Po tej rozmowie przecięto kable telefoniczne, no i odbito więźniów z konwoju, natomiast później po prostu poszukiwano osób zaangażowanych w tą sprawę i między innymi właśnie brat Hipolita zginął na Kępie Wiślanej, niedaleko kościoła Farnego. Ten kościół Farny też będzie się w tej opowieści pojawiał. No ale wracamy do Kazimiery i do Hipolita.
1: I do Płocka.
2: Tak, i do Płocka. Zakochali się w sobie i niestety bardzo szybko z tego Płocka wyjechali. Kazimiera do Płocka wraca, ale to wiele lat później. Wyjeżdżają do Nowogródka. Hipolit jest lekarzem, więc świadczy pomoc medyczną osobom mieszkającym w Nowogródku i w okolicach. No i te pierwsze lata ich małżeństwa to są opisywane właśnie przez Kazimierę jako takie sielskie w tym właśnie mickiewiczowskim Nowogródku, pełne miłości. Oni byli też bardzo kochającym się małżeństwem. To naprawdę, pomimo tego, że bardzo szybko, bo to już w 1939 roku zostają rozłączeni, to tej korespondencji, która pozostała, wyziera taka naprawdę ogromna miłość. No i Hipolit Skopowicz jako lekarz był oczywiście bardzo mocno zaangażowany w życie lokalnych społeczności, ale tak samo Kazimiera. Była członkinią różnych organizacji charytatywnych i czasami mąż do niej żartował, jak wracała późnym wieczorem, że rano wyszła, wieczór przyszła.
1: No czyli to gdzieś tam na randkę pewnie się wybrała.
2: Nie, raczej to właśnie angażowała się w tą działalność i pomoc. I ona wtedy się przytulała do niego i mówiła, że tatulek się cieszył, że żona na noc do domu wróciła. No ale przychodzi 39 rok, zaczynają się różne straszne rzeczy, tak, związane właśnie z II wojną światową. No i wtedy jest taki moment, gdzie Kazimiera chciała uciekać, po prostu wyjeżdżać, natomiast mąż ją przekonywał, że za tyle dobra, które zrobił, bo on pomagał i wszystkim bez względu na narodowość, Polakom, Żydom, Rosjanom, uważał, że nic złego go nie spotka. No, tak się niestety nie stało. W ogóle po jakimś czasie też oczywiście jest agresja sowiecka na Polskę, naprzeciwko domu Skopowiczów ma swoją siedzibę NKWD, więc po jakimś czasie zostaje mąż właśnie Kazimiery aresztowany. No i ona się domyśla tego, że za chwileczkę taki sam ją los spotka i też zostanie wywieziona. Wtedy Polacy z reguły byli wywożeni do łagrów w głąb Rosji, w głąb Kazachstanu i tam po prostu doświadczali katorżniczej pracy. Przez pewien czas jeszcze Kazimiera przybywa sama w tym Nowogródku, ale już też są takie sytuacje, że kiedy udaje się do swoich przyjaciół, z którymi byli zaprzyjaźnieni bardzo mocno przed wojną, to nie ma

0: bo po prostu podkradały pszenicę z magazynów z racji głodu ogromnego. Nie dostawały bardzo często od naczelnika nic do jedzenia. No i się okazało, że władza zaczęła tą pszenicę zatruwać. Była moczona w jakimś płynie. No i Kazimiera w swoich wspomnieniach opisuje, że któregoś razu kucharka nieświadomie ugotowała zupę zacierkową właśnie z tej pszenicy. I że kobiety to zjadły. Ona czuła jakiś dziwny posmak, więc mimo ogromnego głodu zjadła tylko kilka łyżek. No i kilka kobiet zmarło. Kazimiera trafiła do szpitala, w którym spędziła kilka miesięcy. Była naprawdę bardzo bliska śmierci. To było w Aktiubińsku. Ale to finalnie, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale sprawiło, że spotkała się z mężem jeszcze na kilka miesięcy. Bo w tymże Aktiubińsku właśnie, jak dochodziła do zdrowia, to opiekowała się dziewczynką z pewnej zamożnej rodziny. I jej mąż, który później na podstawie amnestii został zwolniony, no bo wiemy, był układ sikorski-majski, to poszukiwał właśnie młodej, średniego wzrostu, o ciemnych włosach, Polki, ciemnowłosej Polki. I tak trafił do tej rodziny i to był 40 któryś rok, nie pamiętam dokładnie który, oni się na moment znowu spotykają, bo po tej Morozowce, po tym pieleniu słoneczników właśnie jest w Aktiubińsku Kazimiera Skopowicz, a później została skierowana do lżejszej pracy, bo otrzymała orzeczenie, że jest niezdolna do ciężkich robót, więc wypasała krowy. I miała swoją ulubioną wielbłódkę, do której się przytulała i z rozrzewnieniem jej opowiadała o trudach swojego życia, że jest odłączona od rodziny, od ojczyzny, nie wie, co się dzieje z jej mężem. I też tutaj warto podkreślić, że Kazimiera Skopowicz była bardzo wierzącą kobietą i ta wiara częstokroć ją ratowała po prostu przed jakimiś pochopnymi decyzjami, bo do tej wielbłódki wracając, to opisywała w swoich wspomnieniach sytuację, gdy raz po prostu chciała popełnić samobójstwo z powodu położenia, w którym się znajdowała, no ale wtedy znalazła książeczkę modlitewną swojej babci i od tego zamiaru odstąpiła.
1: Asiu, mówiłaś tutaj o tych dzieciach. Jak doszło do tego, że zajęła się nimi, a to jest pokaźna liczba?
0: Tak, no właśnie o tych dzieciach zaraz opowiem, bo to jest niezwykle ciekawa historia. No tak jak wspomniałam przed chwilką, po jakimś czasie z mężem udało jej się spotkać na kilka miesięcy i to były takie bardzo szczęśliwe miesiące ich życia. Mąż wtedy, Hipolit Skopowicz, pracował w poliklinice, zajmując się chorymi. Z kolei Kazimiera pracowała w radzieckim szpitalu. Natomiast jej mąż miał przeczucie, że znowu zostaną wtrąceni do więzienia, do łagrów. No i tak też się stało. On został aresztowany. W ogóle jak wcześniej był aresztowany, to też Kazimiera opisywała, jak z innymi kobietami, Polkami, chodziły pod więzienie, ale niestety nie było możliwości spotkań z więźniami. No i więc mąż kolejny raz trafia do łagrów i to był też czas, gdy Polaków szantażowano, żeby przyjmowali obywatelstwo sowieckie. Oczywiście Polki, i nie tylko Polki, Polacy generalnie odmawiali przyjęcia tego obywatelstwa, więc Kazimiera wraz z innymi kobietami została wtrącona do więzienia. I to było okrutne więzienie, bo tam to było takie pomieszczenie betonowe, okratowane, ale bez szyby w oknach, a to był luty. Kilkudziesięciostopniowe mrozy, bo wiemy, że Rosja to jest tak rozległy kraj, że ta amplituda temperatur jest naprawdę ogromna. Także kilkudziesięciostopniowe mrozy i we wspomnieniach Kazimiery jest opisane, jak ona wraz z innymi kobietami leży na podłodze i na przykład przykrywały sobie głowy płaszczami, żeby ciepłem własnego oddechu się troszeczkę ogrzać. Oczywiście były w okrutny sposób bite i zmuszane do tego, żeby przyjąć to obywatelstwo, do tego stopnia, że jedna z kobiet musiała być noszona przez inne kobiety do wiadra, żeby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, bo nie była w stanie się poruszać, a mimo to wszystkie konsekwentnie odmawiały. A nie zapominajmy, że duża część z nich była matkami. I tutaj dochodzimy do tego, jak Kazimiera zaopiekowała się dziećmi. W którymś momencie
1: Własnych dzieci nie posiadała.
0: Własnych dzieci nie posiadała, tak. Z mężem dzieci potomstwa nie posiadali. I w którymś momencie do Kazimiery przyszła taka, można to nawet być myśl, że ona musi się tymi dziećmi zaopiekować. Bo jak te matki, które dumnie odmawiają przyjęcia obywatelstwa sowieckiego, poumierają po prostu w tych więzieniach, to te dzieci zostaną bez jakiejkolwiek opieki. Tak rzeczywiście było, że często te kobiety mające dwójkę, trójkę, piątkę dzieci umierały, a dzieci zostawały same, zagłodzone, brudne, zawszone. I ona wtedy to obywatelstwo przyjęła. Natomiast to też jest taka tragedia jej postaci, bo chwilę później wyszła amnestia dla Polaków. Naprawdę to się bardzo szybko wydarzyło. I

0: która no, czuła się bardzo rozdarta z powodu swojej decyzji, ale rzeczywiście te dzieci uratowała. W ogóle ten naczelnik więzienia też Worącow, który tak strasznie źle kobiety traktował, też został później postawiony przed sądem. No a Kazimiera zaczęła zbierać sieroty z ulic. Na początku to była czwórka rodzeństwa w wieku od 8 do 14 lat i to były dzieci w tak opłakanym stanie, że opisywała, jak dała im posiłek i po prostu całkowicie niestrawiony został przez te dzieci wydalony. No, nędza była okropna. Zaprzone, właśnie brudne, chore. W którymś momencie miała 17 dzieci i miała jedną parę bucików powiązaną drucikiem właśnie dla tych dzieci, a utrzymywała je w taki sposób, że bardzo szybko po okolicy rozeszła się wieść, że jest Polka, która właśnie zbiera polskie dzieci, w ogóle tą pierwszą czwórkę, tej pierwszej czwórce się dowiedziała od Rosjanki, sąsiadki, która jej powiedziała, że w okolicy tutaj właśnie pod jakimś, jakąś wierzbą czy gruszą czwórka wynędzniałych Polaków przybywa i tak powoli, powoli te dzieci zbierała. Pracowała też w takiej
1: spółdzielni. Nie rozumiem, że ludzie jej pomagali.
0: Ludzie jej pomagali, tak, i to pomagali i Rosjanie, i Polacy, i Kazacy. Pracowała w takiej spółdzielni tekstylnej w Dżambule. Tam robiła swetry dla tej spółdzielni, ale musiała zrobić 4 w miesiącu, ale jeden sweter w tygodniu robiła na własny użytek i sprzedawała później po prostu na jakimś bazarze i za to kupowała właśnie kaszę, mleko, śmietanę. Dostawała właśnie bardzo często od ludzi, którzy pamiętali ją i jej męża jeszcze z czasów przedwojennych i tą ogromną pomoc, którą jej mąż oferował medyczną ludziom też biednym, niezamożnym, bo on często kupował lekarstwa za własne pieniądze. Także miała naprawdę bardzo dużo szczęścia. Napisała też do Związku Patriotów Polskich, kontaktowała się z Wasilewską, z Wandą Wasilewską, czyli tą bliską współpracownicą Stalina, opowiadała o tych dzieciach. No i w pewnym momencie miała tych dzieci już prawie setkę. Oczywiście to też był, to wszystko się cały czas dzieje na terenie Związku Sowieckiego w Kazachstanie. No i ten 46 rok to jest możliwość, gdy oni mogą wrócić do Polski. Ona właśnie z tą prawie setką dzieci wraca. Zabiera je do domu dziecka w Kwidzynie i tam zajmuje się tymi dziećmi aż do emerytury. Natomiast...
1: Czyli do Płocka już nie wraca.
0: Wraca do Płocka. Zaraz tym powiem, na koniec swojego życia wraca do Płocka. Jej mąż umiera w Łagrze w 1956 roku i oni, oprócz tych kilku miesięcy, o których wspomniałam, tam w okolicach Aktiubińska, już się ze sobą nie spotykają. No, nawet się starała, chodziła do milicji obywatelskiej, przedstawiała świadectwa osób, którym jej mąż pomógł, żeby móc się z mężem zobaczyć, już wtedy wiedziała o jego ciężkiej chorobie. Niestety to się nie udało. W 1956 roku zmarł. No, ona do tej swojej emerytury pracowała w Kwidzyniu. Natomiast któregoś razu rozmawiała z matką przez telefon i powiedziała jej, że ona nad Wisłę to już chyba wróci dopiero w trumnie. A to była rozmowa prowadzona z kościoła farnego, z parafii kościoła farnego. Przy tej rozmowie był ksiądz Byczałkowski. On zabrał słuchawkę mamie Kazimiery i powiedział, żeby wracała do Płocka, bo on potrzebuje katechetki. No i tak wróciła. Wróciła i te ostatnie lata spędziła z matką. Najpierw mieszkała na ulicy Grodzkich, w starej kamienicy, niedaleko swojego domu rodzinnego, przy ulicy Zduńskiej, a później została przeniesiona na mieszkania na ulicy Słodowej i chociaż tam już miała takie wygody typowe dla bloków mieszkalnych, czyli bieżącą wodę, ogrzewanie, to opisywała, że bardzo trudno jej się było mimo tych wygód odnaleźć, bo serce zostawiła właśnie tam w centrum tego starego Płocka. No i na koniec życia, ale też w trakcie życia czasami zadawała takie pytanie, dlaczego tak życie ją bardzo doświadczyło i że nawet z tym mężem się nie mogła pożegnać. I jeden z jej spowiedników, bo tak jak podkreślałam, ona była osobą bardzo wierzącą, jeden z jej spowiedników, ksiądz Brudas, powiedział, że gdyby z mężem ponownie się spotkali i wrócili do siebie, to być może nie uratowałaby tylu dzieci i nie przywiozła ich do Polski, tylko zajęłaby się swoim życiem rodzinnym, życiem prywatnym. Że
1: czyli wybitnie, prawdopodobnie była to jej misja życiowa.
0: Tak, że to taka miała być właśnie misja Kazimiery Skopowicz.
1: No i na zakończenie może powiedzmy jeszcze, skąd wzięło się to powiedzenie Żyj dla mnie?
0: Żyj dla mnie, no bo taki też jest tytuł książki opowiadającej o Kazimierze Skopowicz. Wzięło się stąd, że jej mąż, gdy był aresztowany, to te ostatnie zdania, które wypowiedział właśnie do swojej żony, do Kazimiery, brzmiały: żyj dla mnie, proszę cię. I ona sobie tak po prostu powtarzała je przez następne lata, żeby marzyć dla niego.
1: Bardzo Ci dziękuję, Jasiu, za opowieść o Kazimierze Skopowicz dzisiaj na kolejną wędrówkę z kolejną osobą, z kolejną kobietą. Wyruszymy w następnym już odcinku. Dziękuję za przybycie do studia, a moim gościem była Joanna Pęsik z grupy Herst historia Płocka, a jednocześnie przewodnik turystyczny.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: Ponownie w studiu Radia SK witam Michała Stańczaka, przewodnika miejskiego. Michał, ostatnio zostawiliśmy naszych słuchaczy w katedrze przed drzwiami katedry. Cały czas jesteśmy na Wzgórzu Tumskim, zwiedzamy Płock, chcemy przybliżyć miasto nie tylko tym, którzy przyjeżdżają do nas, ale również tym, którzy tu mieszkają. Mówiliśmy o tym, że oryginał drzwi został wywieziony, mamy replikę, warto je obejrzeć, ale wejdźmy do katedry, do środka.
3: Okej. Pamiętajcie, że w tygodniu wejście do katedry jest możliwe tylko bocznym wejściem. W związku z tym, żeby zobaczyć te drzwi, o których rozmawialiśmy, no to trzeba przejść jakby do kruchty, do tego miejsca, gdzie jest główne wejście. Ono na ogół w tygodniu jest właśnie zamknięte i to nie są te drzwi, które jest widać z zewnątrz katedry, bo te pierwsze drewniane, no one stanowią po prostu taką naturalną barierę przed wejściem do kruchty.
1: Tak, mówiliśmy o tych drzwiach, które są środkowych.
3: Tak, piękne 12-wieczne drzwi. No, replika oczywiście tych 12-wiecznych drzwi jest w kruchcie. To taka też ciekawostka, bo w tym miejscu zaczynała się ta pierwsza murowana katedra, która powstała w XII wieku. Wyobraźcie sobie, wtedy większość ludzi przecież mieszkała w jakichś ziemiankach czy w budynkach częściowo wpuszczonych w ziemię, pewnie z jakąś tam drobną drewnianą nadbudową, a wchodzą i widzą potężną, murowaną katedrę. Ja już wspominałem w poprzedniej rozmowie o tym, że to była największa katedra, jaka powstała w ówczesnej Polsce. No to musiało robić niesamowite wrażenie. I sama katedra, i drzwi, bo tak naprawdę ona ciągnęła się mniej więcej do tego miejsca, gdzie teraz jest ambona. To naprawdę była ogromna budowla, zbudowana z potężnych granitowych ciosów. A teraz mam zagadkę dla ciebie. Powiedz, skąd te granitowe ciosy? Skąd materiał budowlany do wzniesienia tej średniowiecznej katedry?
1: Pojęcia nie mam.
3: No, widzisz.
1: Ale może z jakichś kamieniołomów?
3: Nie, właśnie nie z kamieniołomów, słuchaj, tylko z okolicznych pól.
1: Żartujesz?
3: Nie, oczywiście, że tak, ponieważ my mamy tę katedrę taką trochę, powiedziałbym, jak, no nie powiem, że z IKEA, ale na pewno Made in Sweden. Zawdzięczamy ją, słuchajcie, lądolodowi, który nacierał tutaj z północy, ze Skandynawii gdzieś na nas i to on tak naprawdę zbudował to wzgórze tumskie, na którym my się znajdujemy. To jest morena, ten, jak ten lądolód pchał przed sobą te masy ziemi, to i z przodu, i po bokach powstawała właśnie taka morena z ziemi, z głazów, z kamieni. I on tutaj dotarł do naszych terenów. Ten lądolód spodobało mu się chyba bardzo, bo tu się zatrzymał, a nie przewidział tego, że tu jest ciepło latem, no i się roztopił. No i
1: pozostało. A tak a propos, to wzgórze tumskie to chyba najwyższe, tak? Wzgórze w Polsce.
3: Tego typu, tak, słuchajcie, my mamy unikatowe położenie, tylko i wyłącznie w Płocku patrzymy na ptaki z góry. Słuchajcie, 50 metrów, to naprawdę, to jest gigantyczna skarpa, na której ulokowana została właśnie ta katedra. I te głazy, z których ona została wykonana, to one właśnie z północy, ze Skandynawii, gdzieś tam ten lądolód je poprzynosił, zostały wykorzystane do wybudowania katedry, która oczywiście na przestrzeni wieków wielokrotnie ulegała, czy to zniszczeniu na skutek najazdów. Wspominałem o tych wycieczkach, które tutaj do nas plemiona z północy i ze wschodu sobie urządzały, ale również na skutek naturalnych jakichś zdarzeń, a to piorun, a to po prostu pracująca skarpa, bo oczywiście też pamiętajcie, że ciągle jesteśmy u podnóża Wisły. Ta Wisła pracuje, powoduje, że skarpa też nie jest bardzo stabilna. Zresztą wielokrotnie gdzieś tam pewnie jak schodzicie po schodach, żeby usiąść sobie i popatrzeć na ładny widok, widzicie, że te schody zaczynają się gdzieś tam rozjeżdżać, zaczynają się obsuwać. To nie dlatego, że zostały źle zrobione, tylko dlatego, że skarpa przez cały czas pracuje. No, amfiteatr przecież, w którym odbywają się koncerty, to tak naprawdę jest taka jedna wielka przypora, która trzyma skarpę, żeby ona się nie obsuwała. No i wracając do tej katedry, obecny wygląd to efekt ostatniej przebudowy 100 lat temu. Na przestrzeni wieków katedra różnie wyglądała. Mogła się podobać mniej lub bardziej, natomiast podczas tej ostatniej przebudowy podjęto decyzję, żeby przywrócić jej renesansowy wygląd, czyli przywrócić jej wygląd z XVI wieku. Wtedy katedra chyba była najpiękniejsza. No i wykonano to. Stefan Schiller, który podjął się przebudowy katedry na początku XX wieku, przywrócił jej renesansowy wygląd i teraz, słuchajcie, u nas w Płocku jest... Mamy, możemy się z tym naprawdę też znowu niesamowicie szczycić, że mamy najbardziej na północ od Alp wysuniętą renesansową katedrę w Europie. Dalej już nie ma. Nie, dalej już nie ma. To na nas się kończy po prostu.
4: Czyli ta katedra cały czas jest w centrum zainteresowania.
3: Tak, i ona jest w centrum zainteresowania wszystkich, a jak ktoś tak łapie trochę style w architekturze, to spojrzycie, to tam są i elementy romańskie, i elementy gotyckie i właśnie jakieś tam renesansowe, jest trochę barokowych. Ona jest taka w ogóle eklektyczna, ta katedra. Uh-huh. Czasami zdarza mi się gdzieś tam oprowadzać jakichś na przykład studentów architektury, to oni tak patrzą i mówią: ajajaja, jaką macie piękną tę katedrę. I wszystkie style tutaj są. No tak, ale to jest zgrabnie skomponowane. Katedra bardzo się
4: nie
3: podoba.
4: Razi.
3: Nie, nie razi absolutnie i ona robi naprawdę wielkie wrażenie na ludziach, którzy przyjeżdżają do Płocka, ale myślę też na nas, na płocczanach. Od kilkuset lat stoi w tym miejscu nieprzerwanie i przypomina o niezwykle ważnych wydarzeniach.
4: Przepiękne polichromie w środku.
3: Tak, a wiesz, że po raz pierwszy dopiero katedra była pomalowana właśnie po tym remoncie, po tej ostatniej przebudowie, bo wcześniej nie była nigdy pomalowana. No, ona wcześniej wyglądała trochę tak jak te kolumny czy filary, które zobaczycie w środku. Natomiast kapituła katedralna podjęła decyzję, żeby katedrę pomalować. Ogłoszono oczywiście konkurs. Do konkursu zgłosiło się kilku znanych projektantów, artystów, między innymi niejaki Mehofer. Myślę, że takie znane nazwisko. No ale Mehofer zaprojektował wystrój katedry taki bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy, bardzo odważny. No i kapituła katedralna niekoniecznie chciała, żeby nie spodobał się ten projekt. On był za bardzo ludowy, za dużo było nawiązań do takiej tradycyjnej kultury. Teraz pewnie by przeszedł. Myślę, że mógłby być uznany za awangardowy wręcz nawet. Natomiast w tamtych czasach jeszcze nie. Zresztą z Mehoferem tam drobna awantura z ówczesnym biskupem. Biskup zwrócił się do Mehofera niezbyt grzecznie. Niech no malarz zejdzie tam z rusztowania, żeby z biskupem porozmawiać. Malarz się obraził, rzucił pędzlami, wyszedł i już do katedry nie wrócił.
4: Ale jeżeli ktoś uwielbia secesję, to oczywiście mamy dla niego dobrą wiadomość, bo w Muzeum Secesji też zobaczymy Mehofera, prawda?
3: Tak, i zobaczymy ten projekt. Zobaczymy projekt właśnie tego, jak katedra mogła wyglądać. Zresztą polichromie powstawały w tym okresie, kiedy secesja ciągle jeszcze dosyć silnie oddziaływała, więc znajdziecie mnóstwo elementów właśnie nawiązujących do tego okresu. Secesja, no to piękne kształty, miękkie linie, jakieś kształty kobiece, roślinne motywy. To bardzo ładnie jest tam wszystko zakomponowane i pomimo tego, że częściowo przekazuje oczywiście ta polichromia przesłanie związane z religią. W tej głównej części katedry, czyli jak staniecie, wejdziecie do środka i staniecie w tej głównej, wysokiej nawie, w tej wielkiej hali, no to tam mamy wszystkie te polichromie, czyli obrazy na ścianach związane z życiem Jezusa. Natomiast w drugiej części, czyli w prezbiterium, teraz się wymądrzę, będzie mądre słowo, w prezbiterium, tam rzadko można zaglądać, bo tam jest, to jest miejsce do odprawiania mszy i tam kapituła katedralna zasiada w przepięknych dębowych stalach. Ale tam z kolei polichromie są poświęcone życiu Maryi, więc tam są maryjne polichromie. Ale warto jest je obejrzeć, warto na nie popatrzeć, bo przekazują bardzo interesujące fakty z historii, nie tylko z historii życia Jezusa, ale z historii Płocka. I już teraz podpowiadam właśnie, tak, jeden z obrazów, jak sobie staniecie tak, żeby zobaczyć scenę kazania na górze. To jest taka scena, gdzie z prawej strony zobaczycie grupę, tam będzie stał Jezus w otoczeniu apostołów, to poznacie po aureolach, nie ma z tym problemu, a po lewej stronie będzie grupa słuchaczy. No i słuchajcie, wśród tych słuchaczy znaleźć można twarze płoczczan sprzed 100 lat. Oni oczywiście pozowali artyście do tych polichromii, no po to, żeby zróżnicować te twarze, żeby one wszystkie nie wyglądały tak samo. I taką anegdotkę opowiem związaną z tymi polichromiami. Jak spojrzycie, tam taka będzie postać małej dziewczynki. Bez problemu ją znajdziecie, stoi z przodu. Ta dziewczynka tam, kiedy dorosła, napisała swoje pamiętniki i w pamiętnikach właśnie wspomniała takie zdarzenie, kiedy biegała wokół katedry, to pan malarz poprosił ją, żeby tutaj podeszła do niego i mu zapozowała do obrazu, który maluje na ścianie. No a ta dziewczynka to Mira Zimińska-Zgietyńska, czyli współzałożycielka zespołu Mazowsze. No to taki zespół związany, co prawda muzyka ludowa, ale związany bardzo z Płockiem i postać Miry Zimińskiej. Z kolei spotkacie na deptaku, na Tumskiej, właśnie przed Muzeum Mazowieckim. Mhm. Tak, stoi Mira. Można sobie stanąć tam Mirę, wziąć pod rękę
4: i zrobić sobie z nią zdjęcie.
3: Zrobić sobie fotkę, tak, jak najbardziej.
4: Mhm. I trochę pogłaskać ją.
3: Można, tak. Ja zdecydowanie mówię tak, pod rękę z Mirą, selfiaczka, można sobie strzelić i... A anegdotka o selfiaczku teraz będzie, poczekaj chwilę. Wrócę na chwilę do drzwi do katedry. One powstawały w XII wieku, wiecie, tam to średniowiecze, ora et labora i tak dalej, tam módl się i pracuj i wszystko ku większej chwale Bożej, no i generalnie no, nie uchodziło gdzieś tam siebie wstawiać, pokazywać, ale to tak nie do końca w tamtych czasach też było, jak nas w szkole uczyli, słuchajcie, bo na drzwiach znajdziecie podobiznę fundatora tych drzwi i budowniczego katedry Aleksandra Smalone. On tam jest tuż pod kołatką, taką lwią głową, stoi w otoczeniu diakonów, jest wyraźnie wyższy niż ci diakoni, którzy przy nim stoją. Słuchajcie, nie dlatego, że on był taki bardzo wysoki, przystojny, tylko to taki średniowieczny sposób obrazowania rangi społecznej człowieka, czyli jak ktoś był ważniejszy, to był wyższy.
4: Michał, w katedrze mamy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mamy kaplicę królewską. Skąd ci królowie tam się wzięli? Znaczy królowie. Książęta,
3: właściwie władcy. Myślę, że dobrze, jak powiemy władcy.
4: Bo królowie właśnie byśmy przekłamali, prawda?
3: Rzeczywiście nie byli koronowani, aczkolwiek pełnili funkcję ówczesnych władców Polski. Mhm. Więc to takie może lepsze słowo niż królowie, choć kaplica nazywa się królewska. Przy wejściu zobaczycie tablicę i na tablicy z lewej strony jest napisane, że to jest kaplica królewska.
4: Do tej kaplicy wrócimy w następnej rozmowie i myślę, że warto tam zajrzeć, bo nie tylko leżą tam Władysław Herman czy Bolesław Krzybousty, prawda?
3: Nie, no leżą w zacnym towarzystwie.
4: No właśnie, ale w jakim dowiecie się w następnym odcinku. Moim gościem Zapraszamy. Był Michał Stańczak, przewodnik miejski. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
2: SK Płock News.
4: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
2: SK Płock.
4: W studiu Radia SK Tomasz Piekarski, autor wielu publikacji o Płocku. Witam cię, Tomku.
5: Witam cię, dobry.
4: Tomasz Piekarski i Piotr Grzeszpanowicz wydali książkę o Radziwiu. Tomek, chciałbym, abyś właśnie historię Radziwia, osiedla przeszło 100 lat temu przyłączonego do naszego miasta, przybliżył dzisiaj słuchaczom Radia SK. Może zacznijmy od tego, kiedy pierwsi osadnicy pojawili się na tych terenach i jak myślisz, dlaczego właśnie tutaj się pojawili?
5: No to są bardzo ciekawe pytania, bo to są cały czas aktualne pytania badawcze, można powiedzieć. Cały czas jakieś nowe informacje na ten temat są odkrywane. W przypadku początków jest to pytanie, które przede wszystkim zadają sobie archeologowie. I takie badania były prowadzone wiele, wiele lat temu, zarówno przez archeologa takiego amatora, tutaj naszego płockiego Kazimierza Gielinka, jak i potem przez archeologów ze środowiska Uniwersytetu Warszawskiego i potem jeszcze Uniwersytetu Wrocławskiego. Radziwie jest prawdopodobnie taką osadą, która pojawiła się w czasach plemiennych, czyli no oczywiście plemienia Mazowszan tutaj w tym rejonie. IX-X wiek, mniej więcej w tym momencie, kiedy powstał Płock. Czyli Płock jako taka siedziba, główna siedziba plemienna Mazowszan, główny ośrodek władzy plemiennej. Natomiast Radziwie prawdopodobnie jako osada służebna, jak to miało wtedy, no to taką rolę te osady, te miejscowości podgrodowe pełniły. I ta osada znajdowała się albo na wyspie, albo po drugiej stronie Wisły. Trudno jest przypuszczać, czym w tym bardzo wczesnym średniowieczu mieszkańcy Radziwia się zajmowali, ale być może to była przeprawa brodu, być może to były jakieś, jakieś sprawy związane z rybołówstwem, z takimi zawodami bardziej dotyczącymi rzeki. To Radziwie właśnie z rzeką było bardzo mocno związane i osadnictwo te wczesnośredniowieczne często właśnie no, wokół rzek się rozwijało. Także tutaj Wisła oczywiście przyciągała również takich osadników, przy czym trzeba też pamiętać, że Wisła była no, taką rzeką trochę też graniczną, rozdzielającą różne regiony. Mazowsze, to Mazowsze Północne znajduje się za Wisłą. No tutaj po stronie Radziwia, Gostynina, tutaj mamy do czynienia bardziej z Mazowszem Zachodnim już. Trochę to jest inny region, taki powiedzmy geograficzno-historyczny, więc Radziwie można by wysnuć taką hipotezę, było wrotami Mazowsza i może takimi wrotami do głównej siedziby władz plemiennych. Także rozwijało się w średniowieczu jako osada służebna, a potem wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa po 966 roku, być może w Radziwiu mieli swoją siedzibę na krótko benedyktyni, którzy potem no, zajmowali się między innymi ewangelizacją Mazowszan, ale również stanowili taki pierwszy ośrodek kościelny ważny na Wzgórzu Tumskim i potem też stanowili trzon kapituły katedralnej wtedy, kiedy pojawiło się biskupstwo płockie w 1075 roku. I od razu Radziwie było właśnie własnością tej kapituły. Te powiązania właśnie benedyktynów z Radziwiem są przez niektórych badaczy właśnie wskazane.
4: Czy wiadomo, kiedy pojawiła się nazwa Radziwie?
5: No to jest pytanie takie, które często pojawia się gdzieś tam w takiej przestrzeni, powiedzmy, szkolno-historycznej, bo czasami ja się spotkałem nawet z taką pracą domową zadaną w szkole. To jest pytanie do językoznawców tak naprawdę. Najprawdopodobniej jest to nazwa pochodząca od jakiegoś założyciela, jakiejś osoby, która no była jakąś osobą, jakimś takim czynnikiem tworzącym osadę. Od jakiegoś, no trudno powiedzieć, radica, być może jest to jakieś imię pochodzenia słowiańskiego. Używano zresztą w średniowieczu nazwy radzice. Bardzo długo te radzice, jeszcze w XIX-wiecznych słownikach takie określenie zamiennie z tym określeniem Radziwie było zapisane. Tak, także to jest prawdopodobnie taka etymologia. No można tam oczywiście różne inne hipotezy wysnuwać, ale wydaje się, że to jest najbardziej prawdopodobne.
4: A kiedy ta nazwa zaczęła funkcjonować? Wiadomo coś o tym?
5: Ona funkcjonuje już w średniowieczu, więc musiała ukształtować się bardzo wcześnie. Średniowiecze i potem już w tym okresie nowożytnym, w XVI-XVII-wiecznych dokumentach kapituły, takich kapitułach wizytacyjnych, to ta Radziwie już funkcjonuje. I ta nazwa jak gdyby jest zapisywana, zresztą są też różne zapisy dotyczące fundacji, różnych osób duchownych, którzy właśnie mieli różne prebendy z Fundacji Radziwskiej i tam ta nazwa po prostu pada.
4: Generalnie teren Radziwia wyglądał troszkę inaczej niż dzisiaj, prawda, wówczas?
5: Tak, no inaczej płynęła Wisła, inaczej się rozlewała, ona płynęła w zależności też od pory roku, płynęła takim trochę węższym korytem, bardziej zakręcała. Tutaj pod Płockiem trzeba też pamiętać, że Wzgórze Tumskie wyglądało inaczej we wczesnym średniowieczu, inaczej później po tych osuwiskach, prawda, po tych zapadliskach, które się pojawiały, więc ta Wisła okalała to wzgórze bardziej w kierunku południowym i w związku z tym Radziwie też leżało bardziej tak w tym wschodnim kierunku, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w kierunku stadionu Stoczniowca dzisiejszego, czy w kierunku tego wału tam koło przystani jachtowej okalała ta Wisła również ten teren jak gdyby od strony południowej, jeżeli się rozlewała w tych momentach roztopów. Tak?
4: Tomek, to były tereny zalewowe. Dlaczego zdecydowano się, żeby tutaj się osadzić?
5: Trudno powiedzieć. Jeżeli była to osada służebna, jeżeli było pewne źródło dochodu, czyli jeżeli ci ludzie wiedzieli, że no, mają możliwość przeżycia, mają możliwość funkcjonowania, to nawet wylewy nie przeszkodziły takim osobom w osadnictwie. Trzeba też też pamiętać, że w tych czasach średniowiecznych, nowożytnych, no nie było tak do końca bezpiecznego miejsca w takim naszym współczesnym sposobie myślenia. Wojny, epidemie, zarazy, różnego rodzaju kataklizmy, pożary, no, były na porządku dziennym i w zasadzie dotykały wszystkie różne inne miejsca także.
4: Jak wyglądały dalsze dzieje Radziwia, bo mówimy tutaj o średniowieczu, do momentu, kiedy zostało przyłączone? Jaka była historia tego miejsca i jak się rozwijało?
5: Radziwie wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa i organizacji kościelnej stało się własnością kapituły katedralnej. I no, była to pewna zależność oczywiście feudalna. Wynikały z niej jednak trochę takie mniejsze uciążliwości niż w przypadku chłopów pańszczyźnianych. Mieszkańcy Radziwia musieli przede wszystkim pełnić stróże przy katedrze w określone dni tygodnia, dostarczać smarowidło do dzwonów, no i wykonywać tam różne drobniejsze jakieś, no oczywiście płacić również pewne opłaty wykonywać. Natomiast przez cały w zasadzie okres średniowiecza, okres nowożytny, ta własność w stosunku do kapituły katedralnej pozostała, czyli do jak gdyby do początków XX wieku, do końca XIX wieku. Radziwie było kilkakrotnie zalewane, najeżdżane, palone też w wyniku różnych kataklizmów, a to najazdu pruskiego, a to krzyżacko-czeskiego, a to później w okresie potopu szwedzkiego. I również tutaj pojawiały się, i w ogóle dzisiaj pojawiają się też hipotezy na temat jak gdyby położenia kościoła. Ten kościół, który tu obecnie stoi, to jest szósty lub siódmy z kolei, i ten kościół przesuwał się od Wisły w kierunku bardziej w głąb lądu, w kierunku takim mniej zalewowym. Dzisiaj stoi tak naprawdę na pewnym swoistym pagórku, wzgórzu. Ostatnia powódź go, przypomnę, nie zalała. Jak się patrzy na mapy powodziowe, to wokół kościoła ta przestrzeń jest niezalewowa tak naprawdę. To rzadko kto o tym pamięta. Także kościół wiedział w swojej mądrości o różnych też topograficznych rzeczach.
4: Gdzie po prostu ten kościół wybudować,
5: tak, tak,
4: prawda?
5: I uczył się, prawda, wraz z tymi kolejnymi wylewami. Dyskusja obecnie toczy się na temat pierwszego kościoła w Radziwiu, bo w zasadzie przeważa taki pogląd, że on nie znajdował się, że ten kościół świętego Benedykta nie znajdował się po lewej stronie Wisły, czyli w Radziwiu, tylko raczej po prawej stronie Wisły. Czyli powiedzmy tutaj mniej więcej, gdzie mamy ulicę Rybaki, albo u podnóża gdzieś tam dzisiejszego kościoła świętego Dominika. Więc no, to są takie dyskusje archeologiczne, związane też z nową interpretacją źródeł historycznych, z interpretacją sformułowania, że naprzeciwko, w porcie, naprzeciwko kościoła, książę Konrad Mazowiecki dokonał kaźni na scholastyku Janie Czapli. Takie zapisy no, spowodowały też dyskusję naukową, z której wynikają właśnie te różne historie. No, to są ciekawe rzeczy i z ostatnich lat tak naprawdę pewne ustalenia. Radziwie przeżywało właściwie, jeśli chodzi o ten rozwój taki osobowy, te wszystkie historyczne zawirowania razem z Płockiem tak naprawdę. Było to Radziwie powiązane i jeżeli pada pytanie dotyczące tych odbudowywania trudności po tych różnych wylewach, zalewach, to można też przypuszczać, że obecność jednak miasta, obecność Płocka pomagała, prawda, w odbudowywaniu życia nawet. W XVIII wieku po różnych wojnach, zniszczeniach, szczególnie początku XVIII wieku, liczba ludności Radziwia i Płocka nie była nawet taka duża, bo w Płocku mieszkało około 1500 osób tylko. Natomiast w Radziwiu tak gdzieś około, zarazem z dziećmi, odnotowywano około 700. Także w zasadzie można powiedzieć, że mieszkały naprzeciwko siebie dwie prawie że równoważne społeczności. Potem to się oczywiście zaczęło zmieniać w XIX wieku. Płock stał się miastem gubernialnym i ta taka urzędnicza aura spowodowała też pewien przyrost ludności. W przypadku Radziwia był to taki naturalny pewien przyrost ludności związany z rozwojem po prostu wsi.
4: Ważnym elementem było powstanie mostu, prawda?
5: Tak. W roku 1838 oddany został do użytku most Łyżwowy. On związany jest tutaj z postacią m.in. inżyniera Jana Marka Lajourdi, no, francuskiego inżyniera hydrologa, który został sprowadzony do Królestwa Polskiego i tutaj no, wykonał różnych wiele takich inwestycji, lokacji, zanim do Płocka trafił. Zdobył też doświadczenie wcześniej inne, m.in. przy budowie bulwaru na Solcu. I ten most po raz pierwszy połączył dwa brzegi taką stałą więzią i to też Radziwiakom ułatwiło komunikację z miastem i też umożliwiło im różne takie aspekty, różne powiedzmy czynności związane z zarabianiem pieniędzy. Mogli sprzedawać swoje towary. Wtedy się pojawiają te słynne starsze panie z tobołkami, prawda, które gdzieś tam krążyły na rynku i sprzedawały płody rolne. Jednocześnie ten most musiał być gdzieś konserwowany, musiał być gdzieś zabezpieczany i remontowany i to właśnie na terenie Radziwia pojawił się port, w którym ten most na przykład na zimę był zwijany i tam również właśnie po stronie radziwskiej pojawiły się prywatne firmy napraw różnych, takich związanych właśnie z komunikacją rzeczną, czyli napraw berlinek, takich stateczków, które w XIX wieku się pojawiły, napraw różnego rodzaju łodzi i tam również zaczęli być zatrudniani mieszkańcy Radziwia w tych różnych przedsiębiorstwach. Zresztą te zawody takie związane z Wisłą, to już również XVIII-XIX wiek dla Radziwia jest bardzo charakterystyczne. Wśród mieszkańców Radziwia bardzo dużo było oryli, czyli takich pomocników flisaków. Flisak to już była wyższa trochę, wyższa partia. Natomiast oryle z Radziwia w tych sezonach spławnych bardzo często się pojawiali. Do tego piaskarze, żwirnicy, wikliniarze, oczywiście rybacy. Tych zawodów w Radziwiu było bardzo sporo, związanych właśnie z rzeką.
4: To było o tym dalszym rozwoju Radziwia i przyłączeniu Radziwia do miasta. Opowiemy w następnej audycji, a teraz bardzo dziękuję Ci za przybycie do studia. Moim gościem był Tomasz Piekarski, współautor książki o płockim Radziwiu.
2: SK Płock.
4: W magazynie Radia SK Adam Załęski, badmintonista, zawodnik, a zarazem trener klubu sportowego Mazowia. Witam Cię serdecznie.
6: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Czym jest dla Ciebie badminton?
6: Badminton jest dla mnie przede wszystkim ogromną pasją. Ja zacząłem grać w badmintona w drugiej klasie szkoły podstawowej. Nie będę mówił, ile to już trwa lat, ale troszkę już trwa. Badminton staje się coraz bardziej popularny w Płocku. Myślę, że również w Polsce staje się coraz bardziej popularny w tych największych miastach, ośrodkach typu Warszawa, Wrocław, Gdańsk, no Katowice również. Żeby zapisać się na trening czy wynająć kort, to nie jest taka prosta sprawa. Czyli ten ruch amatorski bardzo jest popularny. No coraz więcej dzieci chce uprawiać badmintona, bo jest to dyscyplina bardzo wszechstronna, aczkolwiek wymagająca. To też trzeba podkreślić, że badminton jest dyscypliną wymagającą. Myślę, że może nie tylko ja, ale też to są na to różnego rodzaju artykuły, że jest jedną z bardziej wymagających dyscyplin sportowych na świecie. Znaczy wymaga bardzo dużo cech motorycznych, począwszy od tych, które wydają się nam oczywiste w grze w badmintona, czyli powiedzmy refleks, szybkość, dynamika, po takie, które mogą się wydawać takiemu odbiorcy, który pierwszy raz widział badmintona, nieoczywiste, czyli wytrzymałość, no, kondycja czy siła. Te wszystkie czynniki, te wszystkie cechy motoryczne, które składają się na takiego zawodowego badmintonistę, muszą być na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Stąd ten trening jest ogólnorozwojowy, może na pewno też, tylko ukierunkowany na te poszczególne cechy motoryczne, nie mówiąc już oczywiście o technice czy taktyce gry.
4: No z tego co mówisz, to co? To każdy może grać badmintona, czy niekoniecznie?
6: Właśnie, tutaj każdy może oczywiście zacząć badmintona. To jest dyscyplina sportowa dla wszystkich, naprawdę dla wszystkich, w różnym wieku, więc tutaj każdego zachęcam do tego. Taki przykład podam, bo chyba warto, na Mistrzostwach Polski seniorów, czy na zawodach seniorskich, gdzie jest podział na kategorie wiekowe, mamy zawodników, którzy kończą 80 lat. Tak więc to powinien być powód do tego, że każdy może taką dyscyplinę sportową uprawiać. Oczywiście ci zawodnicy, którzy mają to 70-80 lat, trenowali wcześniej, prawda? Coś, cały czas się ruszali. Oni praktycznie tego badmintona mieli pewnie od początku swojej przygody ze sportem, ale to pokazuje, że każdy może, każdy może. No podczas takiego amatorskiego meczu, czy godzinnego treningu badmintona, czy gry badmintona, spala się około 500 kalorii. To też jest takie 400-500 kalorii gdzieś tam takiego treningu, gdzie że trzeba trochę pobiegać.
4: Podobno to najszybszy sport świata.
6: Tak, to jest najszybsza dyscyplina sportowa na świecie.
4: Powiedzmy dlaczego właśnie.
6: Tak. Uderzona lotka przez zawodnika. Jest rekord świata w tym temacie. On jest pobijany zresztą co chwilę o jakieś tam 2, 3, 4 kilometry na godzinę. Teraz wynosi około 500 kilometrów na godzinę, czyli lotka uderzona przez zawodnika w początkowej fazie lotu leci około 500 kilometrów na godzinę, co naprawdę jest już takim wyśrubowanym dość mocno rekordem.
4: To czyli lepiej nie dostać taką lotką w trakcie gry.
6: Lepiej nie dostać taką lotką w trakcie gry, tak, to prawda. Byłem świadkiem, jeżeli tutaj mogę wtrącić taką właśnie dygresję odnośnie tego, co powiedziałeś. Byłem świadkiem podczas zgrupowania kadry narodowej. Jak ja sam jeszcze byłem zawodnikiem, że kolega, z którym trenowaliśmy, dostał lotką w okolicach oka. No i niestety 2 tygodnie później nie pojechał już na Mistrzostwa Europy juniorów młodszych bodajże. Wykluczyło go to po prostu, więc to, co powiedziałeś, jak się dostanie, no to jeszcze w takie punkty newralgiczne gdzieś tutaj w okolicach twarzy, to może się stać krzywda, no a, ale rzadko się coś takiego zdarza.
4: O,
6: może
4: no tak, właśnie, to też skoro mówimy o takich kontuzjach, czy kontuzje bywają też w tej dyscyplinie?
6: Znaczy bywają jak w każdej innej, to na pewno to trzeba podkreślić. Na tym amatorskim poziomie na pewno ich jest mniej, chociaż tutaj pewnie też się zdarzają ze względu na to, że dopiero ktoś wchodzi w tę dyscyplinę sportową, chce jak najbardziej ją chłonąć i grać co chwilę, więc ten organizm jest po prostu nieprzygotowany do tego i wtedy mogą się pojawiać kontuzje. Natomiast już zawodnicy profesjonalni na tyle mają rozbudowany trening siłowy i taki zapobiegający kontuzjom, że te kontuzje zdarzają się, ale nie aż tak często. Tutaj trzeba, no mówię, podkreślić to, żeby pokazać to, że ta dyscyplina jest bardzo dynamiczna, więc tych zmian kierunków jest dość sporo, skoków, wyskoków, lądowań i stąd mogą się pojawiać jakieś kontuzje. Natomiast jeżeli się do tego mocno dobrze przygotujemy pod względem fizycznym, również siłowym, to tych kontuzji na pewno będzie mniej.
4: Dla tych, którzy nie do końca wiedzą, nie znają zasad gry badmintona, właśnie, jak wygląda boisko, jak się gra badmintona sportowego, co jest potrzebne do tej gry?
6: Co jest potrzebne do tej gry? I to jest kolejna rzecz, która powinna zachęcić osoby, które chciałyby rozpocząć, czy dla dzieci swoich, czy dla siebie, przygodę z badmintonem, bo to tak naprawdę stosunkowo niedroga dyscyplina sportowa, gdzie rakietę można już spokojnie kupić, taką amatorską, w okolicach 100 zł. Nie polecam zakupów takich rakiet, że tak powiem, w cudzysłowie, w kiosku, gdyż tutaj jest to słaba jakość, lepiej dołożyć kilka złotych i mieć taką rakietę już za 100 zł, to myślę, że spokojnie można mieć rakietę, która posłuży.
4: No i tu mnie zaskoczyłeś, bo wydawało mi się, że jest to też dyscyplina podobnie droga jak tenis.
6: Znaczy, ja taką powiedziałem rakietę najtańszą, nie? Najtańszą. Mhm. Gdzieś my, czy zawodnicy zawodowi grają w okolicach 1000 zł, 900 zł, tak, czyli są te rakiety nieco droższe, natomiast tutaj nie ma znaczenia dla takiej osoby, czy dziecka, czy osoby dorosłej, dopiero zaczynającej przygody, czy ona będzie miała, czy będzie ważyła tyle, czy będzie miała balans taki i kosztowała oczywiście stosunkowo więcej. Czyli jesteśmy przy temacie rakiet, to jeszcze lotki, no bo trzeba
4: mieć lotki. No właśnie, ta lotka też jest ważna i jest inna od zwykłej kometki?
6: Lotka, tak. Znaczy, jeżeli chodzi o ten amatorski i początkowy dla dzieci trening, to są to lotki plastikowe, nylonowe. Takie pudełko 6 sztuk, które starczy naprawdę na bardzo długie, bo one się tak nie niszczą szybko. Tu w koszt w granicach 50-60 zł. Czyli mamy podsumowanie takie 100 zł rakieta, 60 zł lotki, 6 już tych lotek.
4: A później już profesjonalne lotki.
6: Lotki profesjonalne składające się z piór gęsich 16. Taka tuba lotek kosztuje w granicach 100 zł, 12 sztuk. Można też kupić tańszą w okolicach 80 zł, ale można też kupić i droższą w okolicach 200 zł. I tu już mogą, tu już te koszta są ciut większe, bo te lotki piórowe są mniej trwałe od tych lotek nylonowych.
4: No dobrze, skoro mamy już sprzęt, to co dalej? Jak wygląda boisko? Jak gramy?
6: Boisko jest w formie prostokąta, tak? Tutaj no, teoretycznie gramy na hali. To jest taka rzecz, którą trzeba pamiętać. Natomiast no, taką kometkę, którą wymieniłeś też teraz, powiedziałeś o kometce, no można grać sobie na dworzu, tak? Rekreacyjnie. Gdzieś na działce czy na plaży.
4: No tak, ale natomiast to nie ma takich konkretnych zasad, prawda?
6: Tak, konkretnych zasad. No to gramy na boisku. Jest siatka na wysokości 1,55 m. No i zaczynamy serwisem, czyli podobnie jak w tenisie, może tutaj będziemy próbowali też odnośnie tenisa. Zaczynamy z serwisem poprzekątnej, na połowę poprzekątnej, na stronę przeciwnika poprzekątnej. No i później gramy praktycznie wszędzie w obrębie boiska. Pierwszy, ta zagrywka, czyli ten serwis, musi być zaserwowana za linię serwisową, która jest oddalona od siatki około 1,5 metra. Gramy do 21 punktów, taki mecz profesjonalny, do dwóch wygranych setów. Przy stanie 20-20 muszą być dwa punkty przewagi, czyli kończymy dopiero przy 20-20 bądź 23-21, ale do 30, czyli nie może być 31-29. 30 kończy.
4: Adam, dlaczego wybrałeś akurat ten sport, a nie inny?
6: Znaczy, to się wszystko zaczęło w szkole podstawowej. To jest właśnie bardzo istotny też element tutaj, tak nawiązuje do obecnej sytuacji w szkolnictwie, że te wszystkie pasje, które później człowiek młody będzie gdzieś tam, będzie z nim w dalszej części swojego życia, zaczyna się tak naprawdę od szkoły podstawowej. Ja zacząłem od szkoły podstawowej, w szkole numer 6, szkoła podstawowa numer 6 u świętej pamięci pana Piotra Bytnera. I to była druga klasa szkoły podstawowej, więc tutaj zacząłem w drugiej klasie szkoły podstawowej i tak to się zaczęło. Bardzo mi się ta dyscyplina od razu spodobała. Myślę, że ta kwestia sportu indywidualnego jednak była dla mnie może znacząca. Próbowałem też wcześniej innych dyscyplin sportowych, jak to młody człowiek, natomiast będąc na hali po kilku treningach stwierdziłem, że to jest to. Odpowiadam sam za swoje błędy, tak? Nie zrzucam na kolegę, że mi nie podał, czy coś takiego. No, jeżeli ja zepsułem, to ja zepsułem. To było chyba w tym wszystkim najciekawsze.
4: A co zaważyło, że zostałeś trenerem tej dyscypliny?
6: Znaczy, trenerem zacząłem być praktycznie już prawnie, można tak powiedzieć, jeszcze w liceum. Byłem w szkole mistrzostwa sportowego, w jednej z, no, najlepszej szkole mistrzostwa sportowego w tamtych czasach w Głubczycach, w województwie opolskim. Tam była również kadra narodowa badmintonistów i była też szkoła mistrzostwa sportowego, którą kończyłem. W klasie byliśmy w 15 osób, wszyscy badmintoniści. Do tej pory oczywiście mamy kontakt. Były to osoby, które były na Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast w ostatnim roku, czyli w czwartej klasie liceum, pani dyrektor zorganizowała dla nas kurs instruktorski. To był taki prezent od niej dla nas i wtedy już prawnie, bo skończyłem ten kurs instruktorski, byłem trenerem. Po powrocie do Płocka, po studiach, zacząłem praktycznie już od razu po 3 latach być trenerem. Czemu? No, chciałem przekazywać tę wiedzę i te doświadczenie, bo wiedziałem, że to jest świetna dyscyplina sportowa.
4: Co lubisz bardziej? Być zawodnikiem czy trenerem?
6: Trenerem już chyba tak. Trudne pytanie. Lubię grać, bardzo lubię grać, natomiast może powiem tak. Bardziej stresuję się na meczach zawodników swoich. O, to jest chyba odpowiedź na pytanie.
4: Niż na swoich,
6: niż na
4: grasz.
6: Swoich, tak. Bardziej przeżywam te mecze. Teraz, jeżeli chodzi o moją grę, no to jest to, wiadomo, bardziej dla siebie gramy. No, oczywiście rywalizacja jest ważna, natomiast nie mam jakiejś takiej presji, żebym osiągał nie wiadomo wiadomo jakie wyniki. Cieszy mnie gra i to jest bardzo ważne, natomiast bardziej przeżywam mecze swoich zawodników, co pokazuje chyba, że bardziej zależy mi na tym, żeby zawodnicy jednak postęp robili niż ja sam.
4: Osiągnięcie twoje, które najbardziej cenisz?
6: Osiągnięcie. No, było ich sporo na arenie tutaj ogólnopolskiej, bo, ale to pamiętam rok 2010, wiem, że to odległe czasy. Dostałem się do Mistrzostw Polski z eliminacji. Nie byłem absolutnie faworytem, bo dostałem się z eliminacji i zająłem tam drugie miejsce. Srebrny medal Mistrzostw Polski. Przegrywając w finale z kolegą później z klasy właśnie z tej szkoły Mistrzostwa Sportowego, Adamem Cwaliną, który dwukrotnie, trzykrotnie był na Igrzyskach Olimpijskich. To był taki pierwszy sukces mój, że można, że uwierzyłem, że faktycznie, kurczę, można się przebić. I później cyklicznie zdobywałem medale Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Też sukcesem było dla mnie dostanie się do Bundesligi Austriackiej, gdzie spędziłem 2 lata. Grałem tam przez 2 lata po liceum od razu, więc co jakiś czas jeździłem, no co 2 tygodnie jeździłem do Wiednia, żeby reprezentować klub z Ligi Austriackiej przez 2 sezony. To było też dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. No to takie najważniejsze myślę rzeczy, które no i te z takich najbardziej bliskich to ćwierćfinał jednak Mistrzostw Świata tu w badmintonie senior, które były w Korei. No niesamowite, to były emocje po zwycięstwach nad Azjatami gdzieś tam, gdzie zawsze się mówi, że są nie do pokonania, czy ich poziom jest dość wysoki. Udało się jeden i drugi mecz wygrać, później trzeci i w ćwierćfinale dopiero przegraliśmy. To były też wspaniałe emocje i też bardzo miło je wspominam.
4: Adam, jakie są twoje marzenia zawodnicze i trenerskie?
6: To zacznę może od tych trenerskich, tych ważniejszych. Wychować olimpijczyka. Wychować zawodnika bądź zawodniczkę, która dostanie się na Igrzyska Olimpijskie. To jest moje marzenie. Już jeszcze bardziej konkretne to, żeby zdobył medal olimpijski, ale to jest ciężka praca. Natomiast no, pytałeś
4: szansa.
6: O marzenia.
4: Ale jest szansa.
6: Jest szansa. Pytałeś o marzenia, jest szansa. A jako zawodnik, żeby omijały mnie kontuzje. A reszta przyjdzie sama, naprawdę. Żeby omijały mnie kontuzje, żebym miał ten zapał cały czas i motywację do grania, do treningów i tak jak powiedziałem, żeby przede wszystkim omijały mnie kontuzje, to jestem przekonany, że będzie dobrze.
4: Powiedz mi w takim razie, od jakiego wieku można zacząć grę badmintona? Od jakiego wieku można zgłaszać się do Klubu Sportowego Mazowia, żeby u was zacząć tę przygodę?
6: Generalnie tak zazwyczaj jest, że im wcześniej, tym lepiej. Czyli gdzieś w takich dyscyplinach technicznych, takich jak taką dyscypliną jest badminton, ta pierwsza, druga, trzecia klasa szkoły podstawowej, bo w takim przedziale wiekowym generalnie robimy nabory, byłoby najlepiej. Ale zapraszamy tak naprawdę wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej. Dla każdego znajdzie się na pewno miejsce. Natomiast większe prawdopodobieństwo jest jakby osiągnięcia wyniku, jeśli dziecko zaczyna wcześniej. To myślę, że w każdej dyscyplinie sportowej jest podobnie, ale absolutnie, tak jak powiedziałem, nie można skreślać dzieci, które są nieco starsze, a chcą grać. Tak na pewno znajdzie się dla nich miejsce, a jak wykażą się odrobiną talentu i chęci, to myślę, że spokojnie mogą się rozwijać i osiągać lepsze wyniki.
4: Bardzo dziękuję. Moim gościem był Adam Załęski, badmintonista z Płocka, zawodnik, a zarazem trener Klubu Sportowego Mazowia Płock.
6: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu.
2: SK Płock News.
4: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
2: SK Płock.
4: A teraz w studiu Radia SK Tomasz Piekarski, autor wielu publikacji o Płocku.
7: Dzień dobry.
4: Ci, którzy nas słuchali poprzednio, wiedzą już, jak wyglądała historia Radziwia do momentu przyłączenia tej wsi do miasta. A dzisiaj kontynuujemy rozmowę. Jak do tego doszło, że Radziwie zostało przyłączone do Płocka?
7: No, była to swoista konieczność gospodarcza w przypadku Płocka. Miastu potrzebne było z jednej strony zaplecze gospodarcze, z drugiej strony swoiste otwarcie na szlaki komunikacyjne prowadzące przede wszystkim na południe kraju. Po odzyskaniu niepodległości miasta, w tym między innymi Płock, zaczęły szukać możliwości rozwojowych. Jednak władze zaborcze nie były zainteresowane rozwojem gospodarczym różnego rodzaju miast polskich, szczególnie pod zaborem rosyjskim i szczególnie w przypadku takich miejscowości, które leżały przy granicy z ówczesnymi Niemcami, Prusami. Ponieważ gubernia Płocka była gubernią przygraniczną, więc tutaj władze rosyjskie celowo pomijały różnego rodzaju inwestycje, pewne rzeczy były zaniedbywane i niechętnie patrzono na te różne inicjatywy rozwojowe. W przypadku odzyskania niepodległości to jak gdyby wszystko się zmieniło. I ówczesne władze miasta z burmistrzem Aleksandrem Macieszą na czele zdawali sobie sprawę, że Płock bez Radziwia, bez takiego tego drugiego płuca po drugiej stronie Wisły, bez połączenia kolejowego, bez sprawnej komunikacji rzecznej, no nie będzie w stanie się rozwijać. I już wtedy pojawiły się plany przyłączenia Radziwia, stworzenia z Radziwia dzielnicy miasta.
4: Powiedzmy, że właśnie pierwsza stacja kolejowa była po stronie Radziwia.
7: Tak, tak. Te spotkanie odbyło się w szkole pierwsze, już w 19 roku i szkoła wtedy znajdowała się tu mniej więcej przy rondzie, prawda, tuż przed wiaduktem w okolicach dzisiejszej stacji benzynowej. To wtedy jeszcze była zresztą oberża, potem to się dopiero w tej oberży pojawiła szkoła. I wtedy przedstawiono tą koncepcję przyłączenia Radziwia do Płocka, roztaczając oczywiście różne tam historie, co to Radziwie nie dostanie po tym przyłączeniu. Różne te historie wtedy opowiedziane potem rzeczywiście zostały zrealizowane. No tutaj chodziło głównie, obiecano oczywiście lepsze połączenie, opiekę zdrowotną, jakąś tam edukacyjną lepszą, większe możliwości dostępu do różnych instytucji miejskich, no ale też inwestycje między innymi, gazownie, elektrownie, rozwój gospodarczy dzielnicy, jakieś takie zabezpieczenie drogowe, ulice itd., itd.
4: Czyli generalnie dwie strony coś otrzymywały.
7: Tak, tak. Mieszkańcy Radziwia, no oczywiście bez mieszkańców, którzy pozytywnie byliby nastawieni, no takie połączenie też nie zostałoby zrealizowane. Zresztą tutaj z tym spotkaniem związana jest też anegdota, która krąży gdzieś tam w różnych naszych naukowych kuluarach, że mimo wszystko Radziwiacy nie chcieli zgodzić się na to przyłączenie do Płocka, dopiero jak Aleksander Maciesza powiedział, że to w Płock w takim razie przyłączymy do Radziwia. Wtedy dopiero się zgodzono. Ten żart, prawda, który do dzisiaj mieszkańcy Radziwia z satysfakcją opowiadają, że to nie Radziwie zostało przyłączone do Płocka, tylko Płock do Radziwia. Ci tacy bardziej ugodowi mówią, że po prostu Radziwie zostało połączone z Płockiem. No ale to już myślę, że tą interpretację można zostawić słuchaczom. Potem te rozmowy przerwała wojna polsko-bolszewicka. Rok 1920, obrona Płocka, jak pamiętamy. Tutaj Radziwie zresztą też odegrało swoją pewną rolę, bo było zapleczem do prowadzonych działań wojennych. To z Radziwia przemieszczały się jednostki bojowe na drugą stronę rzeki pod ostrzałem. Tutaj zresztą rezydował sztab major Mościcki, który dowodził tą obroną przedmościa. No miał na terenie Radziwia swoją jak gdyby swoje miejsce rezydowania i też stąd jak gdyby te działania były prowadzone. I sprawa wróciła oczywiście po już tych działaniach wojennych, czyli w 1921 roku rozpoczęła się korespondencja. To oczywiście żmudna korespondencja między władzami miasta i władzami centralnymi, ale też kolejne spotkania z mieszkańcami. Na czele tutaj mieszkańców reprezentował sołtys Stanisław Paskuda, ale też wśród tych przedstawicieli władz miejskich był między innymi Leon Dorobek, którego rodzina z Radziwia pochodziła. I udało się rzeczywiście dojść do takiego porozumienia. Samo połączenie nastąpiło formalnie w 1923 roku. Zostało wydane rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Weszło w życie w kwietniu 1923 roku. W marcu nastąpiło ogłoszenie tych wszystkich komunikatów urzędowych. Potem jeszcze długo trwała korespondencja, bo trochę różny opór tutaj prezentowały władze gminy Łąsk, do której Radziwie należało, i również władze powiatu gostynińskiego, do którego no, gmina Łąsk i Radziwie należało, trzeba było wyłączyć z tamtej jednostki samorządowej Radziwie, żeby przyłączyć tutaj. No, zachowały się takie protokoły przekazania no, pieczęci, dokumentów, tabeli likwidacyjnej wsi do władz miejskich. Tak naprawdę ta korespondencja trwała jeszcze do 1926 roku. Natomiast no już wtedy to jest zresztą też taki, w tej korespondencji można odczytać różne takie informacje, których prezydent Płocka pisze, to już chyba w latach 20. czy 30. prezydent Zbrożyna pisał, że kiedy jeszcze tą korespondencję z władzami powiatu gostyńskiego i Łącka prowadził, że Radziwie jest już miastem. To już to jest w ogóle takie sformułowanie, które mnie się bardzo podoba, że Radziwie jest miastem, czyli tą dzielnicą Płocka, która przez Płocczan została i przez władze Płocka po prostu została już potraktowana jak własna i jako integralna część miasta. Miasto, trzeba powiedzieć, że sporo pracy włożyło, żeby te wszystkie obietnice spełnić. Wbrew różnym tam opiniom historycznym, ja stoję na stanowisku, że w bardzo trudnej ówczesnej sytuacji okresu międzywojennego, takiej biedy, ubogich budżetów miejskich, ubogości różnych

0: Komunikacja. On był potem przeznaczony już do rozbiórki wraz z pojawieniem się mostu stalowego. Natomiast most stalowy to była w ogóle jedna z takich poważniejszych inwestycji, która przez ówczesne władze, nawet ogólnopolskie, prezentowana była jako taka kolejna inwestycja po porcie w Gdyni, po magistrali kolejowej, po centralnym okręgu przemysłowym. To jednym tchem właśnie ten most w Płocku był wymieniany.
1: I on był bardzo ważny właśnie dla tej komunikacji kolejowej, prawda?
0: Tak. Dla komunikacji kolejowej, dla połączenia tej południowej, północnej części Mazowsza. Ułatwiał też różne sprawy gospodarcze jednak i on też spowodował sporo inwestycji w samym Radziwiu. To znaczy, trzeba było jednak wybudować ten taki wał nasypowy do właśnie linii kolejowej. Też różne trakty komunikacyjne pousprawniać i przy okazji w budowie mostu również inne jeszcze inwestycje firmy powstawały, funkcjonowały.
1: Powiedziałeś tutaj o rozbudowie portu. Ten port też był ważny, prawda, tutaj?
0: Tak, ten port miał być takim bodźcem rozwojowym, ale też trzeba powiedzieć, że ten port nie udało się do końca wykorzystać jego wszelkich możliwości ze względu na wybuch wojny. On był długo budowany z różnymi trudnościami. Zresztą tutaj akurat mieszkańcy Radziwia budowy portu nie ułatwiali, dlatego że w przypadku tych mieszkańców mieszkających tuż nad Wisłą, tuż przy porcie, to kolidowało z ich miejscami zamieszkania, z ich działkami. Tutaj zachowała się korespondencja, taka udręka tego głównego inżyniera budowy portu z mieszkańcami Radziwia właśnie na temat tam różnych szkodliwości, które ci robotnicy powodują. Także nie była to prosta sprawa.
1: A jak wyglądała sprawa Stoczni Rzecznej?
0: Stocznia Rzeczna pojawiła się w drugiej połowie lat 30., to były lata 30., natomiast ona jak gdyby składała się z kilku mniejszych stoczni. I początkowo oczywiście to była taka stocznia remontowa. W zasadzie okres międzywojenny to jest jej taki początek przerobowy. Jej prawdziwa kariera rozpoczęła się w PRL-u tak naprawdę. Wraz z pojawieniem się, wraz z taką jej, można powiedzieć, centralizacją, ze stworzeniem z tych różnych części stoczni jednego organizmu gospodarczego, jednego przedsiębiorstwa i po prostu inwestycje państwowe w odpowiednie urządzenia i też w taką myśl technologiczną, bo jednak tam zatrudnionych było sporo takich inżynierów, konstruktorów, którzy tworzyli po prostu różne barki, różne te prototypy dźwigów rzecznych i tym podobne rzeczy.
1: Bardzo ważnym elementem, który pojawił się również w Radziwiu, to była elektrownia.
0: Tak, elektrownia, która zasilała całe miasto. Ta elektrownia miała bardzo takie znaczenie, można powiedzieć, dla elektryfikacji w zasadzie całej tej części, nie tylko Płocka, ale i też tej części Mazowsza. Było to bardzo ważna inwestycja. Ta elektrownia była bardzo nowoczesna, jak na ówczesne czasy. Wytwarzała tą dużą liczbę kilowatów, prawda, potrzebnych dla miasta i dla przemysłu też okolicznego. I jeszcze tą elektrownię wykorzystywali w okresie okupacji nawet Niemcy, zresztą podobnie jak i stocznie, bo w tych zakładach stoczniowych produkowane były, przypomnę, prawdopodobnie części do ubotów, do niemieckich łodzi podwodnych. Natomiast są też takie przekazy mieszkańców, że nawet ten komin, prawda, charakterystyczny elektrowni, wysoki, był też pewnym drogowskazem dla lotnictwa w okresie II wojny światowej.
1: No właśnie, skoro jesteśmy przy okresie II wojny światowej, na Radziwiu chyba był obóz pracy kobiet, tak?
0: Tak. Ten obóz pracy dla kobiet był zlokalizowany tutaj przy skrzyżowaniu ulicy Strażackiej, ulicy Kolejowej, w miejscu, gdzie kiedyś jak gdyby było kino Sputnik. Dzisiaj tam nadal ten budynek jeszcze stoi po kinie. Mniej więcej to jest ta lokalizacja. To był taki obóz pracy dla kobiet, które popełniły drobne przestępstwa, znaczy takie drobne w naszym rozumieniu, wtedy

0: To oczywiście nie do końca było dla Niemców, to nie było drobne przestępstwo. Tematyka tego obozu też jest tak jeszcze nie do końca zbadana. Zachowały się informacje źródłowe i też wspomnienia. Przebywało tam około 80 kobiet, zazwyczaj pilnowanych przez takich niższej rangi funkcjonariuszy jednej z rodzajów policji niemieckich. Tych policji niemieckich w okresie okupacji było bardzo dużo. Również przez psy. Wykorzystywano część tych kobiet do różnych prac porządkowych. Na terenie miasta prowadzone były, sprzątały na przykład budynek gestapo. To też zachowało się we wspomnieniach. Czasami też ten obóz był miejscem takim przejściowym do dalszych transportów gdzieś tam do innych obozów. Natomiast w pierwszej kolejności trafiały tutaj kobiety za takie przestępstwa bardziej gospodarcze na kilka miesięcy, czyli za jakąś tam nielegalną sprzedaż jakichś płodów rolnych, za nielegalną hodowlę jakiegoś tam zwierzęcia na wsi i tak dalej.
1: Jeżeli chodzi o rozwój tej dzielnicy, czy on był taki największy właśnie przed tą II wojną światową, czy po II wojnie światowej też Radziwie się rozwijało równie prężnie, czy już nie?
0: Wydaje mi się, że po II wojnie światowej ten rozwój był również taki raczej pozytywny, jeżeli mówimy tutaj oczywiście o rozwoju takim powiedzmy gospodarczo-infrastrukturalnym, jeżeli w ogóle możemy mówić o okresie PRL-u jako o okresie rozwoju, ale też jednak w pewnym sensie mimo wszystko tak. Tutaj w przypadku Radziwia dwa czynniki odegrały kluczową rolę w okresie PRL-u. Dwa czynniki. Trzeci czynnik w okresie PRL-u z różnych powodów musiał trochę zejść na plan dalszy. Natomiast pierwszym czynnikiem była Stocznia Rzeczna, która była jednym z ważniejszych przedsiębiorstw w ogóle płockich. Pracowało tam bardzo dużo mieszkańców Radziwia i okolic. Tym mój dziadek na przykład, czy mój ojciec również przez jakiś czas. I wielu mieszkańców Radziwia ma z tą Stocznią Rzeczną związane różne właśnie takie rodzinne też wspomnienia. A drugi czynnik to szkoła. Szkoła podstawowa numer 5 imienia Władysława Broniewskiego, której obchodziliśmy 60-lecie. Jak gdyby tego powstania, tej tysiąclatki, prawda? Bo sama szkoła w Radziwiu funkcjonowała znacznie wcześniej, w XIX wieku, w okresie międzywojennym. Natomiast to były takie dwa miejsca bardzo mocno integrujące społeczność. Tym trzecim był kościół, który oczywiście nie mógł w pełni skrzydeł rozwinąć w okresie PRL-u. Niemniej jednak mieszkańcy z takiego miejsca, gdzie jednak dominowało rolnictwo, takie zawody powiedzmy związane z rzemiosłem, z rzeką, stała się to dzielnica zamieszkana przez ludzi poddanych procesom industrializacji, czyli zmieniła się struktura zawodowa po prostu mieszkańców Radziwia. Radziwie stało się po prostu miejscem, gdzie mieszkają robotnicy głównie, ale też dzięki pracy tej szkoły, której sam jestem przecież też absolwentem i wiele osób z mojej rodziny, pojawiły się też takie wśród ludzi ambicje zdobywania wykształcenia, robienia karier i o ile Stocznia Rzeczna zmieniła to oblicze takie powiedzmy społeczne, zawodowe Radziwia, o tyle szkoła też otworzyła ten nowy taki etap, nową przestrzeń do jeszcze innego rozwoju. I dzisiaj w Radziwiu to już trudno powiedzieć, czy to jest dzielnica raczej robotnicza. Myślę, że nikt takich badań nie prowadził, ale bardzo dużo ludzi ma oczywiście wyższe wykształcenie, zajmuje różne stanowiska, pracuje w różnych miejscach. Natomiast zachowała oczywiście tą swoją specyfikę taką miejsca, gdzie są jednak domy jednorodzinne dominują, prawda, gdzie jednak są pewne jakieś centra charakterystyczne i jest bardzo silne poczucie tej tożsamości historycznej.
1: No właśnie, mimo przyłączania, to o czym powiedziałeś, to poczucie jest niezwykle silne, tak mi się wydaje.
0: Tak.
1: No cóż, myślę, że ci, którzy zainteresowali się tą naszą rozmową tutaj, chętnie sięgną po waszą książkę, twoją i Piotra Gryszpanowicza Radziwieszkice o historii i architekturze. Odsyłamy do niej, bo tam jest rzeczywiście kopalnia wiedzy na temat historii i architektury właśnie tego osiedla, a wcześniej wsi. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia i opowieść na temat Radziwia, które przeszło 100 lat temu zostało przyłączone do miasta.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK goszczę Artura Szymańskiego. pasjonata kalisteniki, ale nie tylko pasjonata, bo również trenera kalisteniki. Co jeszcze robisz?
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i ciebie. Interesuję się sportem od zawsze. Odkąd pamiętam, byłem ruchliwym dzieckiem i gdzieś tą energię musiałem spożytkować. Wiadomo, jak to za dawnych czasów, raczej nie było zbyt bogatej infrastruktury takiej sportowej gdzieś tam w mojej okolicy, więc musiałem jakoś sobie radzić. Dużo biegałem, jeździłem na rowerze, zdarzało się, że byłem na płockiej skarpie i gdzieś tam się wspinałem na różnego rodzaju drzewa. Bardzo mi się to podobało. W życiu dorosłym poszedłem troszeczkę w innym kierunku, zostałem nauczycielem języka angielskiego, natomiast no, gdzieś ten sport od zawsze był w moim sercu. Nadarzyła się taka okazja i ukończyłem kilka kursów trenerskich, pozwalających mi prowadzić zajęcia z dorosłymi, z dziećmi, no i po prostu gdzieś tą szansę staram się wykorzystać.
1: Powiedz, kalistenika, to jest coś, co zaczyna być znowu bardzo popularne. To jest takie słowo, które nie do końca jest jasne dla wszystkich. Wyjaśnijmy może.
2: Jasne. Kalistenika pochodzi z greckiego słowa, które oznacza piękna siła. Oznacza to, że już w starożytności ludzie ćwiczyli, bo chcieli być po prostu silni i piękni, prawda? Wydaje mi się, że każdy z nas może pewne cele osiągnąć, jeżeli tylko przyłoży się do czegoś, no i będzie w tym systematyczny. Tak naprawdę kalistenika jest taką fajną dyscypliną sportową, że do jej uprawiania potrzeba naprawdę minimum sprzętu. Czasami wystarczy sama podłoga, czy również ściana. To jest również fascynujące, że nie musimy do tego kupować super ekstra drogich karnetów na siłownię albo mieć super fajnych butów, które dają nam jakieś nowe możliwości w bieganiu.
1: Bo po możemy prostu praktycznie sami, tak?
2: Tak, ćwiczyć. Sami. Są to, najprościej można powiedzieć, są to ćwiczenia siłowo-wytrzymałościowe z własną masą ciała. Mhm. Czyli jeżeli potrafimy tą własną masę ciała każdego dnia zaprowadzić do pracy i z powrotem, to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zrobić ćwiczenie kalisteniczne dla samego siebie, dla zdrowia psychicznego, po pierwsze, no ale również takiego, które pozwoli nam na lepszą wydolność, lepszą ruchliwość.
1: Jak wygląda trening kalisteniczny?
2: Trening kalisteniczny odbywa się na zasadzie ramp. Jest to z języka takiego raise temperature, podnosimy temperaturę. Activate, robimy pewną aktywację. Dalej jest mobility, czyli mobilizujemy różnego rodzaju stawy oraz potentiate. Staramy się modyfikować i dodawać delikatnie ciężaru. No, przez ciężar rozumiem trudność ćwiczenia, ewentualnie jego łatwość, zależy od każdego predyspozycji takich fizycznych, z tego względu, że no, jedna osoba bardzo łatwo nauczy się podciągania na drążku, gdzie druga osoba potrzebuje troszeczkę więcej czasu i pewnie jakichś form pomocy, na przykład w postaci gum oporowych. Dlatego kalistenika jest sportem naprawdę dla każdego. Jedyne, co nas ogranicza, to tak naprawdę wyobraźnia.
1: Właściwie z kalisteniką chyba spotykają się wszyscy od dzieciństwa, dlatego że już w szkole podstawowej na lekcjach WF-u przecież robimy pompki, prawda? Podciągamy się na drążku, czy stajemy na głowie przy ścianie, ale czy to rzeczywiście tak jest? Czy to jest taka kalistenika, o której my dzisiaj mówimy?
2: No, kalistenika troszeczkę się zmieniała. Ma kilka różnych odsłon. Tą kalistenikę, o której mówisz, tak naprawdę no już nawet noworodkowie, tak można powiedzieć, uprawiają, tak? Raczkują. To jest bardzo fajne i ważne ćwiczenie w kalistenice, tak zwany misio, tak go nazywamy, tak? Po prostu chodzimy w pozycji misia, trzymając się tylko i wyłącznie na stopach oraz na dłoniach i musimy jakiś kawałek przejść. Natomiast musimy bardzo zwracać uwagę na różnego rodzaju napięcie mięśniowe powstające właśnie podczas tego ćwiczenia. Robią to dzieciaki, jak już mówiłem, od najmłodszych lat życia, o tym nie wiedząc. My natomiast jako dorośli zwracamy uwagę na pewne szczegóły i potrafimy to ćwiczenie przełożyć na swój własny wymiar, no, korzystając z niego o wiele bardziej niż dzieci. Tak naprawdę mamy również odmianę taką, street workout się nazywa. Jest to również odmiana kalisteniki i jest troszeczkę bardziej widowiskowa. Tam są już elementy dynamiczne, no i tak można powiedzieć troszeczkę nawet pod publikę, można powiedzieć. Z tego względu, że wszystkie tego typu zajęcia street workoutu odbywają się w parkach, w plenerowych, no i na pewno przyciągają uwagę wielu ludzi, którzy po prostu przechodzą. Ma to na zasadzie po prostu kogoś zaciekawić, no i może ktoś kiedyś spróbuje sam swoich sił właśnie w tego typu sporcie.
1: No właśnie, różnica między street workout a taką typową kalistenikę elektroniką chyba jest w tym, że po prostu street workout jest na ulicy, prawda? Wykorzystujemy różne elementy.
2: Tak, elektronika, tak jak już mówiłem, to jest to sport wytrzymałościowo-siłowy, czyli siłowo, ale również wytrzymałościowo. Staramy się gdzieś wdrożyć dużą ilość powtórzeń czasowych, jeżeli chodzi na przykład o deskę, gdzie wzmacnia nasze mięśnie i jeden bardzo ważny, tak zwany mięsień core, czyli mięsień przyszkieletowy, który trzyma naszą pozycję i pozwala nam tak naprawdę utrzymać równowagę. Gdy biegniemy, pozwala nam nabierać prędkości, gdy hamujemy, pozwala wytracić ten pęd, no i na tym się głównie skupiamy. Natomiast w street workout mamy dużą ilość naprawdę dynamicznych i widowiskowych elementów. Niestety przy street workoutie nie każdy potrafi zbyt dobrze oddać charakter tego sportu, z tego względu, że gdzieś być może ma braki właśnie w kalistenice. Dlatego też zachęcam wcześniej do prób z kalisteniką, zanim wejdziemy już na street workout.
1: Co daje kalistenika czy street workout?
2: Po pierwsze, satysfakcję. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Po drugie, bardzo dużą sprawność fizyczną. W dzisiejszym świecie, no zwłaszcza w okresie pandemicznym, no gdzie byliśmy zamknięci przez wiele miesięcy, gdzieś ta fizyczność nasza spadła. Natomiast no tutaj kalistenika pokazuje, że nawet możemy być zamknięci w domu, a i tak dalej możemy zrobić fajny, bardzo efektywny trening. To jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy gdzieś teraz są bombardowani różnego rodzaju no, takimi treściami niezbyt fajnymi, że zbyt dużo czasu spędzają przy komputerach, przy telefonach, no i czasem po prostu im się nie chce.
1: Jak ćwiczyć, żeby nie zrobić sobie krzywdy? Czy w ogóle można zrobić sobie krzywdę, ćwicząc kalistenikę?
2: Wydaje mi się, że każdy sport niesie ze sobą jakieś ryzyko. Najważniejsze, jak się okazuje, są to takie elementy podstawowe, to znaczy rozgrzewka. Bez tego no, nie potrafimy dokrwić dobrze mięśni oraz no, nasze stawy nie są zbyt dobrze przygotowane na duży wysiłek, który za chwileczkę będzie wykonywany. No jeżeli przez te dwie fazy nie przejdziemy zbyt dobrze, no to możemy nabawić się na jakiegoś nadciągnięcia lub no nawet zerwania mięśnia. Nie polecam nikomu, oczywiście wiadomo, że wszystkie treningi powinniśmy robić z głową, ewentualnie pod okiem jakiegoś wykwalifikowanego trenera, który nam pokaże, pomoże, no i podpowie kilka fajnych rzeczy, które możemy zastosować w naszym własnym treningu.
1: No właśnie, ty jesteś wykwalifikowanym trenerem i prowadzisz takie zajęcia. Gdzie prowadzicie te zajęcia?
2: Zajęcia są prowadzone w klubie Proforma. Hmm. Jest to klub zrzeszający trenerów, którzy są pasjonatami. Jestem ja, jest mój kolega, który prowadzi zajęcia ze sztuk walki oraz jeszcze drugi kolega, który prowadzi zajęcia crossfitowe. Razem uzupełniamy się, każdy ma swoje własne grupy, pomagamy sobie nawzajem, no i wspieramy się.
1: Kto może przyjść na takie zajęcia?
2: Każdy, absolutnie każdy. Na moje zajęcia przychodzą nawet dzieciaczki w wieku 4 lat. Wtedy troszeczkę trening jest inny, jest to zabawa połączona właśnie z kalisteniką, oparta na, jakby to powiedzieć, na takim jeszcze jednym elemencie związanym z kalisteniką, mianowicie na biegach OCR. Biegi OCR są to biegi przeszkodowe. Wiadomo, że są one rozgrywane na otwartej przestrzeni, więc gdzieś tam warunki atmosferyczne mogą też wiele zmienić, jeżeli chodzi o naszą dyspozycję w biegu, ale jeżeli mamy dosyć dobrą bazę kalisteniczną, to przeszkody powinniśmy pokonać na raz, jak to się mówi. Natomiast no, biegowo wiadomo, że gdzieś tam trzeba jeszcze sobie coś uzupełniać. W naszym klubie mamy taką fajną miejscówkę, w której możemy rozgrywać takie warunki troszeczkę podobne do tych, które są na OCR-ze. Dużo biegamy, mamy kilka ciężarów, przerzucamy jakieś fajne rzeczy, ciągniemy coś, spinamy się, przeskakujemy, turlamy, czołgamy, wspinamy po siatce, więc naprawdę tutaj dzieciaki mają niezły plac zabaw. Jeżeli tylko chcą, jeżeli tylko mają ochotę, ja z nimi jestem, wszystko robimy wspólnie.
1: No dobrze, ale to nie tylko dzieciaki przecież biegają w takich biegach, ale również i dorośli. Wy także no, masz taką grupę.
2: Tak, nasza drużyna Calisthenics Płock bierze udział w biegach przeszkodowych. Jest to bardzo fajna forma na sprawdzenie swoich własnych umiejętności, ale jednocześnie na nawiązanie dobrych relacji z grupą. Ja trenuję funkcjonuję jako trener oraz jako zawodnik, więc jednocześnie jestem wsparciem dla swoich kolegów i koleżanek, ale z drugiej strony jestem ich rywalem, więc to też jest fajne, bo możemy ze sobą razem współzawodniczyć, jednocześnie pomagając sobie, bo te biegi przeszkodowe również na tym pomagają, że nikt nikogo nie zostawia, każdy dla każdego jest pomocną dłonią. To jest fajne.
1: Jak się przygotowujecie do takich biegów?
2: Na pewno mamy pewną bazę kalisteniczną, którą zawsze robimy. Są to podciągnięcia, pompki, przysiady. Dodatkowo robimy bardzo dużo na drążku. Tutaj są elementy statyczne oraz takie dynamiczne. Wykorzystujemy bardzo dużo różnych zabawek, ja takie nazywam. Są to chwyty OCR, kulki, nunczaka, łańcuchy, sznury. Są to elementy wykorzystywane w biegach przeszkodowych w całej Polsce. Mamy pewne doświadczenie już w tych biegach, więc mniej więcej wiemy, czego możemy się spodziewać na każdym kolejnym wydaniu jakiegoś biegu. Staramy się właśnie pod te biegi, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem już kierować nasze treningi, żebyśmy mogli utwardzić nasze mięśnie oraz skórę w pewnych momentach, tak żeby to dało naprawdę bardzo fajny efekt podczas biegu.
1: No i jakie są wyniki?
2: Nie mówię, że jesteśmy w czołówce naszego kraju, ale naprawdę nam bardzo dobrze idzie.
1: Gdybyś miał zachęcić osoby takie, które nie miały do tej pory do czynienia z tym sportem, chociaż tak jak powiedzieliśmy, to prawie niemożliwe, no ale jednak w życiu dorosłym, powiedzmy, to jak byś ich zachęcił?
2: Powiedziałbym, że jest to sport, który naprawdę może zmienić wasze życie. Jeżeli tylko się do czegoś naprawdę przyłożycie i będziecie systematyczni, to efekty będą spektakularne, a chyba każdemu na tym zależy, żeby coś fajnego w życiu robić. Coś, co daje satysfakcję, a przy okazji jest zdrowe, no i potrafi pokazać, że potrafię więcej, niż mi się tylko wydaje.
1: Co zyskujemy dla siebie?
2: Dla siebie spokój ducha, tak na pewno. Dodatkowo pozyskujemy również przyjaciół, bo ci ludzie, z którymi trenujemy, to już nie są tylko przypadkowi zawodnicy, przypadkowi uczestnicy zajęć, ale już stają się naszymi dobrymi kolegami, nawet mógłbym powiedzieć, że są przyjaciółmi.
1: A moim gościem był Artur Szymański, trener kalisteniki i pasjonat tego sportu.
2: Dziękuję serdecznie.
1: SK Płock News. Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
3: SK Płock.
1: W studiu Eski Piotr Gryszpanowicz. Witam cię, Piotrek.
4: Dzień dobry.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat przyłączania różnych terenów do Płocka.
4: Pierwszym takim najbardziej znanym momentem w historii miasta jest przyłączenie wsi Radziwie i Płock przeszedł na lewy brzeg Wisły, ale to nie jest jedyny rozwój w tych terenów właśnie po tej lewej stronie, bo tak jakbyśmy prześledzili przebieg rozwoju terytorialnego, rozszerzania granic miasta Płocka, no to mieliśmy takich 5 takich momentów dziejowych, czyli tak, zaczęliśmy od 1923 roku, o Radziwiu już mówiliśmy, to zostawmy to. Następnie mamy rok 53, czyli po już II wojnie światowej, po tym okresie takim pierwszym odbudowy państwa, odbudowy miasta, no przychodzi moment na poszerzenie granic o tereny dzisiejszego Międzytorza. Częściowo rozrosła nam się obszarowo dzisiejsze osiedle Wyszogrodzka. To są takie miejsca, które jakby doszły do nas tam częściowo ze wsi Boryszewo Nowe, Kostroga i Jośnica. No, pewnie niektórym te nazwy coś do dzisiaj mówią, bo jeszcze na mapach i funkcjonują dalej. Natomiast dlaczego może w dwóch zdaniach, dlaczego te tereny przyłączono? No, miasto już zaczęło się powoli dusić i były potrzebne nowe tereny pod zabudowę.
1: Dlaczego poszło miasto właśnie w tamtą stronę?
4: No to tutaj mamy trochę za mało czasu, natomiast tak zaraz po wojnie powstało szereg planów takich perspektywicznych rozwoju miasta. I to one wskazywały. To były takie plany, nie takie jak dzisiaj my je jakby kojarzymy, czy nasi słuchacze mogą je kojarzyć, czy wręcz znają takie plany miejscowe. Kiedyś to były takie plany perspektywiczne, takie plany bardzo ogólnikowe, ale one gdzieś tam zakładały rozwój, w którym kierunku miasto powinno się rozwijać. Znowu, jeszcze raz podkreślę, trochę mamy za mało czasu, a informacji bardzo dużo, natomiast te podejście do tego, w którym kierunku miasto ma się rozwijać, na przestrzeni lat się zmieniało, więc tutaj byśmy musieli pokazywać porównywać podejścia różnych osób. Na przykład taką ciekawostką jest, może do dzisiaj każdy podczani się dziwi, jak ta kolej może przechodzić przez środek, prawda, miasta dzisiaj, dzisiejszego miasta. No kiedyś nie był to środek miasta, było to właśnie ta taka obwodnica niejako kolejowa, szła kawałek za obrzeżami ówczesnego właśnie Płocka. I dlaczego z tej strony akurat? Dlaczego ta kolej idzie z prawej, a nie z lewej? No, bo były badania, jak wieją wiatry, żeby parowozy i tak dalej, ten cały dym nie szedł na miasto, tylko szedł od miasta. No, dużo
1: czyli
4: jest
1: generalnie
4: mnóstwo,
1: to było przemyślane.
4: Tak, to było przemyślane. Tutaj pan doktor Maciesza, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, osoba, której nie trzeba przedstawiać, bo to jest niezwykle zasłużona postać w historii naszego miasta. On tutaj wiódł duży prym, mnóstwo dokumentów się zachowało na ten temat, między innymi w towarzystwie, gdzie studiował najróżniejsze plany budowy między innymi kolei. Ale trochę odejdźmy od kolei, bo tak, no ale to jest, myślę, ciekawa rzecz. Później to miasto się rozwijało, najpierw miało iść w drugim kierunku, później zdecydowano, że jednak będzie szło w kierunku Warszawy jakby, czyli na wschód. I te podejście, że no ta kolej, nagle ta kolej przecina, zaczyna przecinać. Na początku to nie doskwiera przecież mieszkańcom, bo nie był to duży ruch ani dla pojazdów, bo tych pojazdów było bardzo mało, jeżeli chodzi o samochody. Kolej podobnie, nie były to jakieś astronomiczne liczby pociągów, które przemierzały.
1: No niestety to do dzisiaj zostało.
4: Do dzisiaj to zostało, ale jak budowano kolej, my mieliśmy odejść od kolei, a jednak ta kolej ciągnie. Może jakiś kolejny program zaprosicie tylko na temat kolei, bo jest mnóstwo ciekawostek z tym związanych. Ale już wówczas, gdy projektowano tą kolej, to jest taka ciekawostka, może nasi słuchacze tego nie wiedzą, już wówczas projektowano wiadukty. I te wiadukty mieliśmy obiecane, są dokumenty do dzisiaj z Ministerstwa Komunikacji ówczesnego, że nie budują tylko dlatego, że jeszcze jest ruch mały, ale jak tylko się ruch zwiększy, to natychmiast wybudują te wiadukty.
1: I które nie powstały.
4: Które do dzisiaj nie powstały. Znaczy,
1: jeden powstał, ale stosunkowo niedawno.
4: Tak, i on jest siłami miasta wybudowany. To też jest to, z tym przejazdem jest również bardzo ciekawa historia, ale to mówię, to pewnie na jakiś inny program. Ale jakby już, no ta kolej była, nikt już jej nie analizował, żeby ją przebudowywać, ale przejdźmy do tych kolejnych poszerzeń granic. Kolejna nastąpiła w 1961, no i wiadomo, od 59 podjęto decyzję o budowie petrochemii, dzisiejszego Orlenu. Ta budowa postępowała przez szereg lat i tutaj przydzielenie kolejnych fragmentów do terenu miasta nastąpiło właśnie w 61 i to było spowodowane właśnie tą inwestycją. Kolejna takie przydzielenie, takie powiększenie granic. Ja pamiętam taki, nie wiem, czy to był wywiad, czy to gdzieś czytałem, już świętej pamięci pana Tomasza Kolczyńskiego, wieloletniego i wiceprezydenta naszego miasta i radnego. Miałem szczęście znać pana Tomasza i mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać. I on tak wspominał, że tak naprawdę, gdy dołączono w 82 roku Borowiczki i Mielnice i Podolszyce częściowo, no to tak naprawdę w związku z tym, że mieliśmy okres, kiedy sytuacja w kraju w związku z stanem wojennym, który ogłoszono, nikt za bardzo tutaj nie myślał o tym przyłączaniu i zresztą pamiętam, jak wspominał, jak mówi, że to tacy rodowici mieszkańcy tej części miasta dzisiejszego, czy tych osiedli, to do dzisiaj mówią, że jadą do Płocka, tak, bo oni są z Ziemienicy, czy tam oni są z Bowiczek, oni jadą do miasta, jadą gdzieś tam do centrum, więc według tych wspomnień to tak raczej bez echa to wszystko nastąpiło, ale po co? No również przede wszystkim dlatego, że brakowało terenów pod budownictwo mieszkaniowe i tutaj nasze Podolszyce, które zaczęły właśnie w tym momencie rodzić się, chociaż o przydzielenie tych terenów już walczono dużo wcześniej. Tam były problemy z odrolnieniem, bo były bardzo dobre grunty. No i znowu tutaj informacji jest całe mnóstwo, na pewno nie na taką króciutką rozmowę. I szybciutko do ostatniego rozwoju miasta do ostatniego rozszerzenia granic przeskakujemy do roku 1997. No i dlaczego powiedziałem, jakby otwiera XX wiek przyłączenie Radziwia na tym lewym brzegu i zamyka niejako XX wiek przyłączenie między innymi Ciechomic, Gór, Tokar, tutaj tych terenów, czyli jakby te granice jeszcze dalej się nam rozwijają.
1: Ale myślę, że warto tutaj troszkę powiedzieć właśnie o tych Podolszycach, o największej jakby dzielnicy naszego miasta, która niesamowicie się zaczęła w pewnym momencie rozwijać, nie tylko mieszkaniowo, bo rzeczywiście to dzielnica, która stała się taką sypialnią miasta, ale w tej chwili tam przeniosło się jakby centrum.
4: No tak, to te podejście, na pewno budowa na początku, to zamierzenie budowy tej sypialni właśnie, ten, ja w ogóle byłem pod wielkim wrażeniem, do dzisiaj jestem, tych planów, które miałem okazję zobaczyć, które powstawały niejako no, zanim cokolwiek tam wybudowano, ówcześni architekci, urbaniści rozrysowywali niemalże każdy blok, gdzie co ma stać. Nie do końca wszystko oczywiście tak powstało, jak było w tych podstawowych planach. To też ewoluowało, zmieniały się plany, troszeczkę dostosowywano je do różnych uwarunkowań, które na przestrzeni lat się troszeczkę zmieniały. Czy też mi najbliższe drogi, jak widzę drogi wokół okalające, czyli dzisiejszą Jana Pawła II i Armii Krajowej, no to jak tak pomyślę, że tam miały być coś na kształt Alei Jachowicza i Kobylińskiego, no Kobylińskiego to później się trochę nam zawęża, ale Jachowicza Piłsudskiego z takim pasem dzielącym, no inaczej to wszystko miało wyglądać, a ta...
1: Miało to być dużo szersze.
4: Miało to być wszystko dużo szersze i takie było planowane. Później zaczęto to budować troszeczkę węższe, no bo wiadomo, środki, różne ograniczenia przez szereg lat, tak sztukowano, rozbudowywano, też przez kilka lat mieszkałem na Podolszycach i to jeszcze naocznie obserwowałem, jak to wszystko się rozwijało. Pamiętam miejsca, które dzisiaj to w życiu by tam człowiek tego nie rozpoznał, gdybym tam nie mieszkał. Tak bardzo wszystko się pozmieniało. No i ta zmiana tej funkcji, wiadomo, tam gdzie jest dużo ludzi, no to też musi coś się więcej pojawić, tak? No przecież obaj pamiętamy Tumską i się jeździło, nie wiem ile to, 30 lat temu na Tumską zakupy. To wszystko to było tak, Tumska. To
1: wszystko było na Tumskiej. Tumska... Natomiast Tumska w pewnym momencie jakby zamarła, prawda? Ona przejęła zupełnie inną funkcję.
4: No właśnie, ciężko mi już nawet określić, jaka tam jest dokładnie ta funkcja, bo jakby pamiętam te czasy. No, rodzice pamiętają jeszcze lepiej. Jak czytam różne wspomnienia pana na przykład Staszewskiego, architekta miasta, taty Kazika, który u nas był przecież przez kilka lat architektem miasta i tutaj to miasto budował. Co oni tam robili, takie bardzo ciekawe opowieści. No to wszystko się właśnie w tamtych rejonach działo, prawda? Gdzie tam jakieś Podolszyce w latach 60. To przecież o tym nikt nie myślał nawet.
1: A dzisiaj to nie tylko sypialnia, tak jak powiedzieliśmy, ale także centra handlowe. Tam właściwie kojarzy się to wszystko z zakupami, ale nie tylko, bo tam też powstał Park Północny, czyli jakby to, o czym mówiliśmy kiedyś, o tych parkach, o których zawsze płotczanie mówią, że jest ich za mało i właściwie, że ich nie ma takich prawdziwych.
4: Ja pamiętam takie relacje, kiedy ten park powstawał, jakich wielkich bólach. W ogóle super, że byli tacy ludzie, którzy umieli przewidzieć, bo jak coś powstało, jest, to się wydaje, to takie proste. Tak, a no to powinno być, przecież to jest jasne, powinno to być. A jednak nie do końca, bo ktoś to planuje, no ma białą kartkę, tak, i musi wszystko przemyśleć. To nie jest takie łatwe, proste, które już jest zaprojektowane. Natomiast, jeżeli chodzi o ten park, ja pamiętam już nie chcę powiedzieć tytuły prasowe, ale no tak się przewijało wśród mieszkańców, że a po co, gdzie tam drzewka sadzą, na drugi dzień znikają te drzewka, coś jest tylko problem, co to, gdzie to, kiedy tutaj to będzie.
1: Kiedy urośnie.
4: Tak, i to w ogóle nie obejrzeliśmy się i dzisiaj bez tego parku nikt sobie nie, w ogóle nie wyobraża, bo pamiętam takie były dyskusje, bo nigdy pieniędzy zawsze na coś brakuje i a to dlaczego te pieniądze tam idą na to, to myślę, jak ktoś jest takim sprawnym pójdzie do, czy to do naszej księżnicy płockiej, czy do Biblioteki Zielińskich, poszukać w starej prasie, w starej, Boże, tak mówimy starej, stara to tak jak 100 lat, tak raczej, a ja tutaj raczej mówię o latach 80., 90., no może 90., to się to już jest tak blisko, a z drugiej strony daleko. Jak wtedy właśnie były problemy, jak to odbierano, no wszystko się zmienia, i nasze właśnie podejście, i gdzie tam myśleliśmy o jakiejś o kinie, tak, na Podolszycach, no gdzie?
1: No chociażby.
4: Znaczy, jechało się do kina właśnie na Tumską, prawda?
1: Więc... No ale teraz też tam również mówimy o tej rekreacji, o parkach, ale także no sportowo to wszystko się rozrosło. Tak. Mamy Podolankę.
4: Oczywiście różne tereny właśnie sportowe. Ja pamiętam nie takie górnolotne, może teraz powiem przykład. Jest, ja pamiętam, zawsze będę pamiętał z Podolszyc Północnych górkę taką dużą, saneczkową przy szkole podstawowej i pamiętam, jak ona powstawała i takich mnóstwo na całych dużych obszarach były takich betonowych jakichś pozostałości z budów najróżniejszych tych bloków i tak to paskudnie wyglądało. I kiedyś ktoś nagle gdzieś tam wpadł na pomysł, mam nadzieję, że nic nie mylę, że to, bo to z pamięci, a nie tym razem z dokumentów, jak to wszystko zostało ładnie uformowane, no i ta górka saneczkowa, z której no, wielokrotnie korzystaliśmy, powstała właśnie coś z czegoś takiego no, fatalnego, coś fajnego. I no, to, no, basen to już w ogóle była no, wielka, wielka rzecz, prawda, że tam jakaś zjeżdżalnia, ojej, to gdzie to nie do pomyślenia, więc no.
1: Wiesz co, tak rozmawiamy dzisiaj o tych wszystkich osiedlach. No właśnie, w którym kierunku w tej chwili to miasto się rozwija i będzie się rozwijać?
4: No to jest bardzo dobre pytanie, bo w którym kierunku to miasto teoretycznie chciało się rozwijać, to wiemy, prawda? Bo swego czasu, no już kilka ładnych lat temu, kilkanaście, były podejmowane próby dalszego rozszerzania granic w kierunku Gulczewa, prawda? Więc jakby ten zamysł jakby jest znany. Chociaż ja powiem tak, że ja sobie kiedyś nie wyobrażałem, że będą powstawały osiedla takie mieszkaniowe, domków jednorodzinnych, gdzieś tutaj w okolicach szpitala, tak jak mamy dzisiaj takie osiedle piękne domków na Przyjaznej czy przy Traktowej. Jakoś sobie tam nie wyobrażałem. Mówię, gdzie tutaj? Pamiętam, akurat byłem wówczas, pracowałem w zarządzie dróg i właśnie właściciele tej firmy przychodzili pierwsze ustalenia z nami robić. Ja mówię, gdzie wy te domki będziecie tutaj budować? Jakoś tak nie miałem wyobrażenia. A dzisiaj sobie nie wyobrażam. Piękne miejsce, super blisko do Sobótki, no do szpitala to nikomu tutaj
1: nikomu nie życzymy.
4: Nie życzymy, oczywiście.
1: Ale dobrze, że jest.
4: Ale oczywiście bardzo dobrze, że jest. No fajne miejsce takie wypadowe. Jeżeli ktoś pracuje w Orlenie, no to rewelacja. Natomiast no jakoś były takie czasy, że rzeczywiście sobie tego nie wyobrażałem. I dalej kolejne tam bloki powstają, sukcesywnie jest to wszystko zabudowane. Takim chyba oddechem dla tej części była budowa kilka lat temu ulicy Traktowej, prawda? Bo pamiętamy tą ulicę, kiedy no, ona była dosyć no, szeroka, ale tam zawsze, brzydko powiem, takie było bagno i no, tam się bardzo ciężko jeździło. Jak powstała ta ulica, to się wszystko jakby odmieniło. Taki nowy jakby otwarcie dla tej części. No ja bardzo kibicuję tutaj terenom na parcelach. No jest mnóstwo tego miejsca, są tam jeszcze dalej pola uprawne. Znam miejscowy plan dla tej części, czy to niżej, dla Borowicza, jak jeszcze jest mnóstwo takich terenów przewidzianych w planach pod budownictwo, czy to jedno, czy wielorodzinne.
1: Czyli idziemy w kierunku Warszawy.
4: Idziemy w kierunku Warszawy, ale tutaj jeszcze mówię o tych terenach, które już są w granicach. No tylko są znowu inne uwarunkowania. No ja nie chciałbym, jakby nie życzę tych lat, które były kiedyś, że gdzieś tam wywłaszczano osoby i tak dalej i budowano, bo dzisiaj my budujemy to. To nie to. Natomiast dzisiaj no, pewne rzeczy nie mogą nastąpić i może być gdzieś tam jakiś ten rozwój postępować, może jakbyśmy gdzieniegdzie chcieli, no bo najpierw ci właściciele, święte prawo własności sprawia, że to właściciel tego terenu musi mieć taką wolę, żeby te działki sprzedać, no, podzielić najpierw, sprzedać i aby no, tam coś mogło się dalej dziać.
1: No ale wiemy, historycznie to jest normą, że pewne no, ziemie zostają jakby wchłonięte przez miasto, pewne tereny i to no niestety tego nie unikniemy.
4: Nie unikniemy, to nie dotyczy przecież tylko Płocka, to wszystkie miasta, które się rozwijały i rozwijają taką, to to już jest taka tendencja, tak to już będzie. No, jeżeli mamy wśród słuchaczy osoby, które jakby byłyby przeciwne i mówią, że za bardzo na przykład, nie wykluczam, może takie osoby są, się rozwinęło, no to pamiętajmy, że to miasto też były takie pomysły, żeby miało i 250 tysięcy mieszkańców, to ile ono jeszcze by musiało być, o ile bardziej
1: rozrosnąć. Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za rozmowę. A moim gościem dzisiaj w magazynie Radia SK był Piotr Gryszpanowicz.
4: Bardzo dziękuję.
3: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny.
5: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: No i oczywiście wędrujemy po Płocku śladami płotczanek. Dzisiaj Zofia Świtalska, kobieta, no chyba jedna z najbardziej znanych w Płocku, prawda?
5: Mam nadzieję, że jedna z najbardziej znanych, bo to była taka społeczniczka, która była bardzo mocno zaangażowana w życie miasta na wielu poziomach, bo poprzez ten poziom taki pierwszy administracyjny, bo trzeba o tym powiedzieć, że to była wiceprzewodnicząca Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w latach 1969-1973, co po prostu oznacza, że była pierwszą kobietą w randze wiceprezydenta, czyli rządziła, zarządzała miastem, ówczesnym Płockiem. Natomiast powiedziałam, że na wielu poziomach, bo ona była też zaangażowana w mnóstwo różnych organizacji i instytucji.
1: Walczyła bardzo o prawa kobiet, prawda?
5: Tak, walczyła o prawa kobiet i historia ściśle związana z Ligą Kobiet, czyli tą organizacją, która powstała po II wojnie światowej. Pierwszą przewodniczącą w Płocku była Stefania Kamińska. Pod koniec lat 50., 1957, to stanowisko przewodniczącej przyjmuje Zofia Świtalska i robi to świetnie. Liga Kobiet w Płocku działa naprawdę bardzo prężnie i to wszystko się wiąże z taką ustawą 1962 roku, uchwalaną właśnie przez Prezydium Rady Miejskiej i to była ustawa, która mówiła o pomocy kobietom pracującym. Był tam taki zapis, żeby zacząć kierować do pracy wykwalifikowane kobiety zamiast niewykwalifikowanych mężczyzn. Przecież generalnie to jest w ogóle troszeczkę dłuższa też historia, ona też się wiąże z powstaniem zakładów przemysłu dziewiarskiego, Stylana i Kotex, bo o tym też trzeba powiedzieć, że te zakłady właśnie Stylana i Kotex powstały właśnie z inicjatywy Zofii Świtalskiej. Jaka była ówczesna sytuacja w Płocku właśnie przełomu lat 50. 60. Trzeba pamiętać o tym, że Płock wtedy zaczyna się bardzo intensywnie rozwijać z racji tego, że podjęto decyzję o umiejscowieniu w Płocku mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych. I to spowodowało napływ kadry nie tylko wysoko wykwalifikowanej, ale też kadry robotniczej. Płock zaczął bardzo się rozwijać na wielu poziomach. No i trzeba było zapewnić przybywającym mieszkania, pracę, no bo z tymi mężczyznami, którzy głównie przyjeżdżali do pracy w zakładzie, przyjeżdżały również kobiety, a one dla siebie właśnie miejsc pracy nie miały.
1: Tak jak powiedziałeś, sporo osób było właśnie niewykwalifikowanych ze względu na to, że byli to ludzie, którzy zjeżdżali z, no głównie ze wsi, prawda?
5: Tak, z małych miasteczek, z terenów wiejskich. Natomiast no, dla kobiet ta praca też musiała być, no bo przyjeżdżali często całymi rodzinami, a taka decyzja o emigracji zarobkowej często była podyktowana nie tylko pracą, ale też zapewnieniem mieszkania. I wtedy właśnie Płock bardzo intensywnie rozwija się też pod względem budownictwa mieszkalnego, komunalnego i właśnie tutaj Zofia Świtalska, jak była wiceprzewodniczącą właśnie Rady Miejskiej, miała pod sobą aż 7 wydziałów, w tym między innymi Wydział Mieszkaniowy. No i w swoich wspomnieniach opisywała, że był to wydział bardzo kontrowersyjny, no bo było mnóstwo takich bieżących, palących, pilnych problemów do rozwiązania. Starano się wtedy też uporządkować tą przestrzeń miejską w Płocku. To lata 60., to jeszcze wtedy właśnie jak był naczelnym architektem miasta Staszewski, starano się właśnie uporządkować, zmodernizować, między innymi Stare Miasto. Zaczęły powstawać nowe osiedla, Skarpa B, osiedle Tysiąclecia, osiedle Łukasiewicza, osiedle Kolegialna. No i w tym wszystkim była właśnie nasza bohaterka, czyli Zofia Świtalska. Opowiadała, że bardzo często po prostu robiła przegląd mieszkań, czyli wybierała się na spacer, sprawdzała, w jakich warunkach mieszkalnych, sanitarnych żyją ludzie. Często to były mieszkania albo na strychu, albo w piwnicach, bez bieżącej wody, bez sanitariatów, bez energii elektrycznej. Takie naprawdę, można powiedzieć, slumsy, rudery. No i ona starała się tym ludziom bardzo intensywnie pomagać. A z kobietami też wiąże się taka historia, że pojawiły się kiedyś właśnie kobiety przed urzędem miasta, a Zofia Świtalska miała pokój tak usytuowany na pierwszym piętrze, że balkon wychodził na stary rynek. No i te kobiety zaczęły protestować, to były lata 60., zaczęły protestować, żądając po prostu pracy, miejsc pracy dla siebie. No i wtedy Marian Woźniak i Jakub Chojnacki nie chcieli do tych kobiet wyjść, więc wypchnęli Zofię Świtalską, że kobieta z kobietami może się dogada. Ja powiedziała wtedy, że kobiety, ja znam wasz ból, rozumiem waszą sytuację, obiecuję, że miejsca pracy będą. No i rzeczywiście słowa dotrzymała, czyli można powiedzieć, że to była polityczka taka niezwykła, nie tylko jak na tamte czasy, ale też
1: czyli
5: na czasy...
1: nie rzucała słów na wiatr.
5: Na czasy nam współczesne, tak, nie rzuciła słów na wiatr, doprowadziła do powstania zakładów właśnie przemysłu dziewiarskiego Kotex i Stelana. I trzeba dodać, że to były w okresie Prosperity naprawdę bardzo prężnie działające zakłady, bardzo prężnie działające przedsiębiorstwo, które niestety nie przetrwało tych trudnych przemian gospodarczych.
1: No zanim upadło, to oczywiście było mnóstwo protestów również.
5: To też jest zrozumiałe, bo to był zakład, który dawał pracę ogromnej masie osób, tutaj z Płocka, ale też z okolic. I to był zakład naprawdę bardzo dobrze pomyślany, no bo kobiety, które na przykład nie miały kwalifikacji do obsługi maszyn dziewiarskich, były wysyłane na kursy, między innymi do Łodzi, gdzie w okolicznych właśnie dziewiarniach podnosiły swoje kwalifikacje, zdobywały potrzebne umiejętności. Była tam zorganizowana stołówka pracownicza, też taki pakiet dla pracowników ubezpieczeń i różnego rodzaju dodatkowych benefitów. Także było to naprawdę bardzo dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo. Także możemy zrozumieć pobudki, które kierowały pracownikami protestującymi. Niestety...
1: Nie udało się.
5: Niestety nie udało się, no ale myślę, że to jest naprawdę ogromny sukces Zofii Świtalskiej, że doszło do powstania Kotexu, no bo w tamtym czasie kobiety tak naprawdę w Płocku miały naprawdę niewielki wybór miejsc pracy. Głównymi takimi zakładami to była fabryka maszyn żniwnych, ale też zakłady przemysłu mięsnego. No i jeszcze był zakład energetyczny, no i to...
1: To właściwie wszystko.
5: To właściwie wszystko i też na przykład właśnie w zakładem energetycznym, no bo z energetyką Zofia Świtalska zawodowo była związana przez wiele lat, no to też raczej nie znajdowały zatrudnienia niewykwalifikowane kobiety, tylko tam już osoby raczej z wyższym wykształceniem, bo tutaj też warto dodać, że Zofia Świtalska skończyła najpierw administrację, później studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim i jednocześnie właśnie pracowała w tym zakładzie energetycznym, później jeszcze była wiceprzewodniczącą, była przewodniczącą Ligi Kobiet przez wiele lat, a jeszcze do tego była matką dwójki dzieci, także naprawdę...
1: Bardzo aktywna kobieta.
5: Bardzo aktywna i niesamowicie zorganizowana kobieta. Ale bym chciała jeszcze do Ligi Kobiet wrócić i do tej uchwały z 1962 roku, przyjętej przez Radę Miejską, bo to była naprawdę niebywała uchwała. I jak na tamte czasy chyba i jak na obecne. I ona była później przyjęta przez ogólnokrajowy zarząd Ligi Kobiet, jako taka uchwała wzorcowa. I tam właśnie oprócz tego, o czym wspomniałam wcześniej, czyli żeby kierować do pracy kobiety zamiast niewykwalifikowanych mężczyzn, mówiono też o tym, żeby stworzyć miejsca opieki dziennej dla dzieci, czyli po prostu żłobki i przedszkola, żeby zapewnić kobietom pomoc medyczną, żeby były zorganizowane takie punkty usługowe i sieć sklepów spożywczych, które będą dostarczały półprodukty, żeby kobiety mogły szybko i prosto przygotować posiłek, wracając z pracy, czy nawet były takie nowatorskie pomysły, żeby sklepy dostarczały towary do domu. No teraz to się już dzieje, ale ile lat minęło, prawda, od tego czasu? Zadbano również w tej uchwale o to, żeby tworzono ogródki jordanowskie, czyli takie miejsca rekreacji dla dzieci, a nawet napisano o tym, żeby organizować niedzielne seanse przedpołudniowe właśnie dla rodzin, takie rodzinne, co teraz ma miejsce na przykład właśnie u nas w kinie Przedwiośnie. Więc dużo rzeczy z tej uchwały zostało zrealizowanych i tutaj też jest w tym bardzo duża zasługa Zofii Świtalskiej. No a generalnie Liga właśnie... Jej zadania się też trochę zmieniały, tak? Ja mówię dużo o Lidze, ale dlatego, no bo Zofia Świtalska była z nią mocno związana. Zadania Ligi się zmieniały przez te lata, no bo po II wojnie światowej to oczywiście takie bieżące, palące problemy to było generalnie zapewnienie kobietom też pracy, ale na przykład pomoc przez przekazywanie darów żywnościowych, poprzez przekazywanie ubrań, no bo Zofia Świtalska też przecież przeżyła II wojnę światową. Ona mieszkała w Płocku w kamienicy przy ulicy Bielskiej, którą kupił jej ojciec od Żyda Bochenka, za pieniądze, które miał z wyjazdów do Stanów Zjednoczonych, po prostu wyjeżdżał, żeby zarobić. Natomiast w okresie II wojny światowej oni mieszkali w Rębowie pod Wyszogrodem, bo tam było ich rodzinne gospodarstwo. No i w tym czasie pracowała Zofia Świtalska, jeszcze wtedy Zmysłowska, bo tak się z domu nazywała, w sklepie niemieckim. Ponoć był w niej zakochany jakiś Niemiec, który chciał się jej oświadczyć, natomiast ona wtedy już była narzeczoną Stefana Świtalskiego. Po II wojnie światowej wzięli ślub, no i pojawiła się dwójka dzieci, wrócili do Płocka i z tym miastem związali swoje życie. No i tak jak żona była bardzo zaangażowana w taką wielotorową działalność społeczną i charytatywną, tak mąż też był działaczem, tylko że sportowym. I on był na przykład założycielem i twórcą i trenerem SKS Jutrzenka. Więc też postać bardzo mocno związana z Płockiem, tylko że z płockim sportem. Ale Zofia Świtalska, no to powiedziałam już Koteks, Liga Narodowa, wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Narodowej, działała też w Płockim Towarzystwie Przyjaciół Teatru. Była jego prezeską przez pewien czas. Przyszła do niej Wanda Chrostowska, czyli to serce całej tej organizacji, no i zaproponowała, żeby właśnie Zofia Świtalska weszła do zarządu. I między innymi dzięki jej staraniom oczywiście upowszechniano kulturę teatralną, ale miasto przekazało 2,5 miliona złotych na cele teatralne, między innymi na mieszkania dla aktorów. I celem Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru, w tym między właśnie innymi Zofii Świtalskiej, było stworzenie płockiej sceny teatralnej, która miała działać jako filia Teatru Ziemi Mazowieckiej, kierowanego przez Aleksandra Sewruka. Ale oprócz tego ona działała też w towarzystwach muzycznym, Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego, Płockim Towarzystwie Naukowym. I gdybyśmy zobaczyli fotografie z tamtego okresu, to bardzo często jest taki wianuszek mężczyzn na różnych galach, otwarciach, takich oficjalnych imprezach. I pośród tych mężczyzn jest ona właśnie. Tak, uśmiechnięta Zofia Świtalska. I ona do końca życia była aktywna. Cieszyła się bardzo dobrym zdrowiem. O wiele lat przeżyła swojego męża, bo jej mąż zmarł. To był 1978 rok. Przeżyła też swojego syna. Jej syn był bardzo mocno związany z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Był twórcą oddziału nefrologii. Ta sztuczna nerka, projekt sztuczna nerka, czyli ośrodek Dialis, to też jest, był twórcą właśnie syn Zofii Świtalskiej. Także cała rodzina takich właśnie społeczników pracujących na rzecz tej lokalnej społeczności.
1: Szukając śladów Zofii Świtalskiej, natknie się, no nareszcie, na ulicę jej imienia. Walczyliście o to jako grupa Herstoria.
5: Tak, właśnie to jest rzecz, z której jesteśmy bardzo dumni, niezmiernie się cieszymy, że taka kobieta będzie miała swoje miejsce. Tak, duży sukces i bardzo się cieszymy, że te kobiety zaczynają się w tej przestrzeni miejskiej pojawiać. Chciałoby się więcej i chcielibyśmy jakieś bardziej reprezentacyjne ulice, natomiast metodą małych kroków cieszymy się z tego, co jest i że Zofia Świtalska zostaje upamiętniona w tej przestrzeni miejskiej, bo wydaje mi się, że starałam się jak najbardziej pokazać, że ona rzeczywiście była z miastem bardzo mocno związana i ważne jest, żeby po prostu pamiętać o takich osobach, nie tylko o mężczyznach, ale też o kobietach.
1: Dziękuję Ci bardzo, Jasiu, za przybycie do studia i opowieść kolejną o kolejnej kobiecie pochodzącej z Płocka. Dzisiaj o Zofii Świtalskiej. Moim gościem była Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny, a zarazem członkini grupy Herstoria Płocka. Dziękuję.
5: Dziękuję serdecznie.
1: SK Płock News. Darek Kryszak, zapraszam teraz na magazyn reporterów Eski Płock. A dzisiaj o strzelaniu z broni czarnoprochowej i z kuszy historycznej rozmawiać będę z Bartoszem Wielkopolskim, płockim strażnikiem miejskim, a zarazem członkiem Bractwa Kurkowego. Natomiast z Michałem Stańczakiem spacerować dzisiaj będziemy po Płocku i przeniesiemy się w czasie do czasów pogańskich, a także wczesnośredniowiecznych.
3: Eska Płock.
1: Bartosz Wielkopolski, członek Bractwa Kurkowego i Płockiej Drużyny Kuszniczej, a jednocześnie strażnik miejski. Dzisiaj jest moim gościem w Radiu SK. Witam Cię.
6: Witam serdecznie.
1: Bartku, skończyłeś pedagogikę. Interesujesz się też historią. Myślałeś o tym, żeby zostać kucharzem. Dlaczego trafiłeś w związku z tym do Straży Miejskiej?
6: Myślę, że gdzieś to właśnie zamiłowanie do naszego Płocka, do regionu i po prostu służenie lokalnej społeczności. Stąd też właśnie też zamiłowanie może i do bractw kurkowych, czy do strzelectwa drużynowego, strzelectwa z kuszy. Bo przecież te bractwa kurkowe powstawały już na zachodzie Europy o wiele wcześniej. się niż w Polsce. W Polsce taka tradycja tych bractw chórkowych sięga mniej więcej prawie 800 lat. One właśnie na zachodzie powstawały o wiele wcześniej. Bractwa chórkowe służyły w czasie pokoju właśnie do patrolowania miast. To były takie pierwsze straże miejskie. To nie była oczywiście zawodowa formacja, bo do bractw chórkowych należeli mieszczanie. To był wręcz obowiązek. Bo pamiętajmy, że o ile w polu podczas bitwy to było rycerstwo, jakieś wojska zaciężne, o tyle w mieście, jeśli to nie była typowa jakaś forteca, nie było regularnej armii, bo utrzymanie kosztuje. To są dodatkowe koszary, budynki. Tym ludziom trzeba byłoby płacić. Więc władcy wpadli na świetny pomysł, aby mieszczanie sami bronili tych murów, tych umocnień miejskich. No tylko jak zmusić cechy rzemieślnicze krawca, jakiegoś złotnika, żeby on potrafił władać bronią na tyle skutecznie, żeby chronić te obwarowania miejskie.
1: No i jak to robiono? Jak ich zachęcano i jak ich zmuszano do tego?
6: A to na początku to był obowiązek, a potem to już był zaszczyt. Gdyż przynależność do bractwa kurkowego wiązała się również z jakby dodatkowymi profitami. Słowo brata kurkowego było święte. Jeśli ktoś należał do bractwa i zawierał jakąś umowę, to czasami nad nim musiał składać podpisu. Wystarczyło, że ktoś wiedział, że jest członkiem bractwa takiego strzeleckiego, kurkowego i to słowo było już ważne. Bo zatem raz do roku wybierano w zawodach strzeleckich króla kurkowego. Te zawody polegały właśnie na strąceniu, wiadomo, najpierw to była jakaś broń cięciwowa, właśnie typu łuk, kusza, a dopiero potem broń palna. Kura, który był zawieszony na wysokiej żerdzi, na jakimś wysokim palu. Kur symbolizował oczywiście takie właśnie nocne czuwanie. Kto se strzelił, kto trafił, został królem kurkowym, a to się wiązało na przykład ze zwolnieniem z podatków.
1: To już był konkretny
6: wymiar finansowy, a pamiętajmy, że i wtedy też liczyli pieniążki ludzie. Poza tym właśnie nobilitacja bycia tym królem kurkowym była bardzo, bardzo duża, a więc żeby strącić tego kura, trzeba było ćwiczyć. A jak ktoś ćwiczył, wiadomo, że potrafił strzelać. Wiadomo, że znaczenie bractw kurkowych malało wraz z tym, jak zaczęto wprowadzać regularną armię, ale wtedy bractwa kurkowe zmieniły troszeczkę swoje przeznaczenie. Zostały, przynajmniej w Polsce, być ostoją właśnie patriotyzmu, tego lokalnego patriotyzmu i z czasem, to się stało po Konstytucji 3 maja, zmieniły się przepisy i mieszczanie mieli prawa nabywać majątki ziemskie, a znowu szlachta mogła nabywać budynki, parcele w miastach. I w związku z tym w tych bractwach kurkowych pojawiła się szlachta. A więc to też było nobilitacją. Był problem, natomiast gdy pojawiły się rozbiory. Tutaj w zaborze właśnie rosyjskim carat stwierdził, że to jest bardzo duże zagrożenie właśnie dla panowania rosyjskiego i automatycznie rozwiązał te bractwa kurkowe, zabronił ich tworzenia i przynależności do nich. Natomiast tam, gdzie były zabory austriackie, tam pozwalano, gdyż traktowano to jako przygotowanie do służby wojskowej dla najjaśniejszego pana, więc te bractwa się rozwijały.
1: Czyli bractwo kurkowe w Płocku istniało od końca XV wieku do zaborów, rozumiem.
6: Tak mniej więcej tak było. Myślę, że tam troszeczkę wcześniej może przestało mieć to znaczenie właśnie takie militarne. Natomiast w okresie międzywojennym była próba reaktywacji tego bractwa. Pani Niechaj z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa odkryła list adresowany przez płocczan do właśnie bractwa kurkowego w Krakowie z 17 września 1925 roku z prośbą o przesłanie właśnie regulaminów, statutów, gdyż w Płocku zawiązał się komitet organizacyjny Bractwa Strzelców Kurkowych. Niestety te starania płocczan jakby się rozwiały i te bractwo przed wojną nie zostało reaktywowane.
1: A kiedy zostało reaktywowane?
6: Zostało reaktywowane chyba bodajże w 2003 lub 2004 roku.
1: Czyli bardzo późno.
6: Tak. I to przy okazji właśnie tego, że tutaj w Płocku w Muzeum Diecezjalnym była właśnie wystawa poświęcona krakowskiemu bractwu kurkowemu. Był taki akurat przypadek, że znalazłem się tam z moim ojcem. Padła taka propozycja, czy może by nie spróbować jeszcze raz reaktywować. Zawiązała się taka grupa, która właśnie postanowiła postanowiła odtworzyć te Bractwo Kurkowe.
1: Powiedz mi, Bartek, co robi Bractwo Kurkowe w takim razie w czasach współczesnych, bo przecież no nie broni murów.
6: Nie broni murów, ale pokazuje historię, pokazuje, jak działała tam broń, kultywuje jakby takie tradycje patriotyczne. Bractwa Kurkowe, takich na starszych bractwach, jak w Krakowie, czy w Poznaniu, Wrocławiu, uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach historycznych, religijnych i pokazują właśnie tą tradycję nie tylko militarną obrony jakby swoich regionów, miast, ale także taką szerszą na cały kraj. Wyszkolenie dawniej Bractw Kurkowych było na tyle dobre, że na przykład w Toruniu, gdy Szwedzi zalewali słynnym potopem nasz kraj, bracia Kurkowi byli automatycznie awansowani na oficerów artylerii, bo mieli tak wysokie wyszkolenie strzeleckie. Bractwa Kurkowe chodzą charakterystycznie ubrani i można, jeśli ktoś wie, o co chodzi, poznać praktycznie, z którego regionu jest. Bo tutaj właśnie Mazowsze, tutaj ta część, chodzimy właśnie w kontuszach, albo jeśli ktoś by dobrze rozpoznał, są to mundury województwa na przykład naszego Płockiego. Natomiast Ślązacy, właśnie Wielkopolska, są to mundury przypominające trochę jakby mundury leśników. To jest taki mniej więcej krój bardziej już munduru wojskowego.
1: Powiedz mi, kiedy w Płocku możemy zobaczyć tych braci Kurkowych?
6: Zazwyczaj jest to podczas jakichś właśnie uroczystości religijnych, patriotycznych, chodzące Święta Niepodległości, 3 maja. Z tym, że praktycznie większość braci Kurkowych jest jednocześnie w drużynie kuszniczej i raczej już chodzimy w tych strojach średniowiecznych, chociaż koledzy również zakładają nadal kontusze.
1: Czyli wynika z tego, że płocka drużyna kusznicza, w której też jesteś członkiem, właściwie jakby troszkę wyparła to Bractwo Kurkowe w Płocku.
6: Ja bym tego do końca nie nazwał, że wyparła, bo

0: żeby w te żółtko przysłowiowe trafić.
1: Czyli to większe wyzwanie.
0: Większe wyzwanie, bo w strzelectwie prochowym, w tym przypadku czarnoprochowym, mam odważoną kulę, mam odważony proch i tylko praktycznie mój błąd może wykluczyć trafienie celne. Natomiast w strzelectwie skuszy zmienność nadwilgotności powietrza, wszystkiego, tego jak się zużywają te bełty z czasem. Większe wyzwanie, prawda, w tym strzelectwie. Poza tym same turnieje rycerskie, też ten świat rycerski zawsze mnie pociągał. Ta cała oprawa, ten cały ceremoniał, jak na przykład właśnie choćby turnieje na Golubiu, gdzie się staje, odśpiewuje Bogu Rodzice, składa się przysięgę, że będzie się walczyło z rycerskim honorem, prawda? No pamiętam, że kiedyś pani się popłakała, wyglądało jakbyśmy naprawdę za chwilę mieli iść w bój, już nie wrócić. Mówiłem, spokojnie pani, nie płaczę, my tylko jesteśmy na turnieju. Skończy się, przeżyjemy, wrócimy do domu.
1: Bartek, chciałbyś żyć w związku z tym w czasach średniowiecza i wówczas być takim rycerzem?
0: Przeżyć na pewno, zobaczyć. Ale czy żyć do końca? Pamiętajmy, że to były jednak ciężkie czasy.
1: No właśnie.
0: To były nie było lodówki, nie było telefonu. Śmiertelność była duża, niekoniecznie w związku nawet z zwykłą wojną. Wystarczyło wypić nie tą wodę, co trzeba i można było skończyć tragicznie. Mhm. Ale przeżyć to, zobaczyć, uczestniczyć w jakiejś bitwie, o tak, to byłoby coś fantastycznego.
1: Ale jednak uczestniczysz chyba w takich wydarzeniach historycznych, między innymi w bitwach także, tak?
0: W samych bitwach, nie, jakieś tam inscenizacje, tak, to miało się okazję uczestniczyć. Jest to faktycznie coś niesamowitego. Słychać dookoła ten szczęk broni, te odgłosy, bo no, człowiek się wczuwa jednak. Trzeba uważać, żeby te emocje nie poniosły, żeby ten cios faktycznie nie był za mocny, bo pamiętajmy, że te pokazy są odpowiednio przygotowane, tak żeby widzowie myśleli, że za chwilę będzie się ścielił trup gęsto, a to tylko się po prostu człowiek musi przewrócić. Nic mu tak naprawdę nie jest.
1: Powiedz mi, jakie konkurencje są organizowane, no właśnie, dla kuszników w trakcie tych wszystkich spotkań historycznych i prezentacji historycznych?
0: No powiedzmy, że najprostszym jest to zwykłe strzelanie sportowe, czyli do tarczy, ile punktów się wystrzela, tyle się zdobywa, albo się wygrywa, albo nie. Natomiast od kilku lat no, wprowadzane są jakieś utrudnienia, na przykład rogi tarczy są zakrywane, ćwiartka tarczy, no i jeśli trafi w ten zakryty, no to punktów nie ma, więc trzeba włożyć większe umiejętności strzeleckie, żeby trafić tylko w pole punktowane. Zmieniane są na przykład odległości, bo tradycyjnie to jest 20 metrów na każdych praktycznie zawodach, plus 40 metrów na mistrzostwach. A tutaj ktoś na przykład, organizator mówi, a nie, dzisiaj strzelamy z 15 albo 25. To zupełnie zmienia rejon celowania na przykład, bo wszystkie przyrządy, wszystko, każdy ma ustawione wysłane te 20 i 40 metrów. Albo dodatkowo trzeba wejść na jakąś wieżę lężniczą, założyć jakiś dodatkowy obciążający strój, tu kolczugę na przykład, tak, które już utrudnia strzelanie takie typowo sportowe.
1: Czy za każdym razem, przed każdym turniejem wiadomo, jak to będzie wyglądało, czy są też niespodzianki?
0: Są niespodzianki. Są niespodzianki, jak na przykład na turniejach u kolegi Janka Zmajewa. On zawsze, jak to jest ulubione jego powiedzenie, wam skończy strzelanie do żółtka. I na przykład właśnie strzela, należy na przykład trafić w bardzo małą kropeczkę, co praktycznie no, czasami jest wręcz z cudem, albo do jakiegoś ruchomego przedmiotu, który przesuwa się na linię, albo taka specjalna skrystalowa tarcza, która jest odsłaniana na 3 sekundy. 3 sekundy trzeba wycelować i oddać strzał. To jest naprawdę niewiele. Strzał jak najbardziej celny, oczywiście.
1: Czy to było najtrudniejsze w tych zawodach, w których uczestniczyłeś? Czy zupełnie co innego sprawiło ci największą trudność?
0: Największym problemem chyba dla każdego strzelca, jeśli jest to jakiś punkt, który nie jest umieszczony na typowej tarczy strzeleckiej, a więc często muszą być to bełty naprawdę centralne, tak zwane, że strzela, bełt trafia w miejsce dokładnie, gdzie się celowało. Jeśli się nie ma odniesienia do kolorów na tarczy, to jest największy problem. Bo strzelanie nam, powiedzmy, na czas, czy takiej od zamykanej tarczy, to można sobie gdzieś tam wyćwiczyć. Człowiek wie, czego się spodziewa. Tutaj jest o wiele, wiele większy problem. Czasami no, pola turniejowe są specyficzne. Na przykład w Golubiu jest krótszy dystans. albo teren jest nierówny. Wystarczy być troszeczkę wyżej, 2 metry bliżej, 2 metry dalej.

0: Albo tak jak w Malborku strzela się spod Gdańska, gdzie wieją, jakie zwiat to naprawdę robi zawirowania i bełt potrafi zupełnie w innym kierunku polecieć.
1: Bartek, osiągnąłeś już wiele, stosunkowo niedawno praktycznie można powiedzieć, bo od kilku lat jesteś w płockiej drużynie kuszniczej. Co chciałbyś jeszcze osiągnąć, bo przecież mistrzem Polski drużynowym jesteś.
0: Drużynowym jestem, ale mistrzem polskim indywidualnym jeszcze nie.
1: Czyli to jest twoje marzenie.
0: Tak. To jest moje marzenie, a marzenie takie bardziej, żeby syn poszedł w moje ślady. I żeby również przejął mnie tą kuszę, przejął mój miecz i został rycerzem pasowanym.
1: No właśnie, to chyba tradycja rodzinna. Marzysz o tym, żeby syn też taki został, dlatego że ty też zostałeś w te arkana wprowadzony przez swojego ojca.
0: Tak. Zaczęliśmy może wspólnie te bractwa kurkowe, natomiast ojciec o wiele wcześniej zaczął strzelać właśnie z kuszy i wciągnął, ćwiczył. Jako były żołnierz zawodowy wiedział, jak to należy zrobić. No i do tej pory sobie już nawzajem dajemy jakieś wskazówki, obserwujemy się podczas ćwiczeń, bo no, nigdy nie można siadać na laurach, prawda? Nawet jeśli strzela się dobrze, można strzelać jeszcze lepiej.
1: Czy ty też wciągasz syna w te arkana?
0: Tak, powoli tak. Jeszcze troszeczkę, zanim będzie mógł startować oficjalnie w zawodach, natomiast już pierwsze jakieś przymiarki jak najbardziej. Pamiętajmy, że oprócz praktyki jest potrzebna wiedza teoretyczna. Jak jest sama balistyka, jak działa taka broń, na co trzeba uważać, jej konserwacja, budowa, to też jest bardzo ważne. Gdyż bez tej wiedzy teoretycznej, praktyka wtedy może nam przyjść o wiele trudniej. A po co popełniać błędy, jeśli możemy się czegoś nauczyć wcześniej i przygotować do tego?
1: No w takim razie życzę ci sukcesów. Życzę sukcesów również twojemu synowi, no i ojcu, całej rodzinie. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Moim gościem był Bartosz Wielkopolski, członek Bractwa Kurkowego i Płockiej Drużyny Kuszniczej, a na co dzień strażnik miejski.
2: SK Płock.
1: Dzisiaj moim gościem w Radiu SK jest Michał Stańczak, przewodnik miejski. Chcemy was przenieść w czasie. Przyjeżdżając do Płocka, bardzo często kierujemy swoje kroki na Wzgórze Tumskie, bo to chyba najbardziej reprezentatywne miejsce miasta. Stamtąd widać pięknie Wisłę. Michał, powiedz, czy Wzgórze Tumskie jest unikalne w Polsce?
3: Ależ absolutnie. To jest wyjątkowe miejsce i gdybyś przyjechał i spotkalibyśmy się gdzieś tam na ulicach, to powiedziałbym właśnie, że od Wzgórza Tumskiego zaczniemy zwiedzanie Płocka. Przywitałbym cię w stołecznym książęcym Płocku i zabrał cię właśnie na Wzgórze Tumskie, dlatego że tam bije historyczne serce Płocka. Tam wszystko się zaczęło i to zaczęło się dużo, dużo wcześniej niż nam się wydaje, bo tak naprawdę musimy sobie uświadomić, że stojące tam obecnie obiekty powstały stosunkowo niedawno. To jest tam kwestia jakichś kilkuset lat wstecz. Ale kiedyś przed wiekami, kiedy jeszcze tam dookoła niczego nie było, ja wiem, że to ciężko jest nam sobie w tej chwili wyobrazić.
1: Czyli
3: ale
1: cofamy się do średniowiecza.
3: Jeszcze wcześniej. Tak, wczesne średniowiecze, a nawet jeszcze okres przed. Słuchaj, tam dookoła niczego nie było. Bory, lasy, nieprzebrane, wiesz, biegały jakieś tury, dziki, niedźwiedzie. I tam w tym miejscu ówcześni mieszkańcy, nie powiem, że Płocka, no bo Płocka wtedy jeszcze nie było, ale tych terenów, my dzisiaj o nich mówimy poganie. Oni właśnie w tym miejscu mieli takie niezwykłe miejsce, to było dla nich takie niezwykłe miejsce, gdzie oczywiście mieli jakiś ołtarz, na którym składali ofiary swoim bogom, no bo tak naprawdę pamiętajmy, że religia chrześcijańska, z którą my teraz wiążemy Wzgórze Tumskie, no bo tam katedra stoi, to jest nowy nabytek tak naprawdę na tych terenach. Przecież kiedyś ci Słowianie, którzy tam funkcjonowali, oni mieli swoją religię, swoich bogów i właśnie to miejsce wybrali na miejsce, w którym tych bogów czcili. Ale dlaczego akurat to miejsce? Bo nie wiem, czy wiesz, czy orientujesz się i czy słuchacze się orientują, że Wzgórze Tumskie jest jednym z takich niezwykłych miejsc mocy. Więc jeżeli ktoś interesuje się takimi właśnie jakimiś elementami magii, to odwiedzając Wzgórze Tumskie, tam odczuwa się takie właśnie szczególne emanowanie energii, niezwykłej energii. Ja bardzo lubię tam chodzić, tam jest bardzo przyjemnie. Człowiek tam się dobrze czuje, dobrze się relaksuje. Zresztą, co tutaj dużo gadać, gdzieś odbywają najlepsze imprezy. No przecież odbywają się na Wzgórzu Tumskim, w okolicach.
1: I na plaży nad Wisłą.
3: Ale oczywiście,
1: prawda?
3: Że tak. Zobaczcie, sami przychodzimy w to miejsce, które czymś nas przyciąga. Tam jest jakaś magia. Siedzimy na schodach, coś tam sobie popijamy, spotykamy się ze znajomymi, gadamy, ale ciągle jesteśmy w okolicach Wzgórza Tumskiego.
1: Czyli ta energia tych młodych ludzi na hip-hop festiwal.
3: Ale oczywiście, ja uważam, że to jest takie naturalne uzupełnienie, słuchaj, tej niezwykłej magii i energii tego miejsca. Dlatego właśnie najchętniej przychodzimy tam. Zobacz, Wzgórze Tumskie, no to oczywiście katedra, ale nie tylko. Przecież my mamy na całej szerokości Płocka olbrzymie te wzniesienia, ale najchętniej przychodzimy tam. Czyli jest coś takiego, co przyciąga, co sprawia, że tam się dobrze czujemy. I ja myślę, że właśnie, że to jest ta magia.
1: Spoglądając na Wisłę ze Wzgórza Tumskiego, chodzimy alejkami, które zostały zaprojektowane przez znanego muzyka.
3: Ale owszem, oczywiście, że tak. Przecież alejki, po których spacerujemy, wiążą się z człowiekiem, który z Płockiem jest bardzo związany. Bo ja myślę, że kult to wszyscy kojarzą, prawda?
1: No
3: i
1: właśnie.
3: To nie będzie żadnego
1: Kazik
3: problemu.
1: Staszewski.
3: Kazik Staszewski, ale jeszcze Kazik to jest dopiero wstęp, bo tak naprawdę tata Kazika to jest postać, którą powinni szczególnie chyba płuczczanie pamiętać i kojarzyć właśnie ze Wzgórzem Tumskim.
1: I to on właśnie zaprojektował, prawda?
3: Tak, masz rację. On zaprojektował te alejki. Zresztą no nie tylko alejki, bo on był jednym z projektantów, architektów powstających wtedy mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych. Ale oprócz tego, że projektował cały kombinat, no to znalazł jeszcze czas właśnie na to, żeby wytyczyć dla nas alejki, którymi tak naprawdę teraz spacerujemy. One są nieco odświeżone, wyremontowane, natomiast tak naprawdę to tata Kazika właśnie je wytyczył. To on jakby zorganizował dla nas przebieg tych alejek na Wzgórzu Tumskim. Zresztą z tatą Kazika, nie wiem czy wiesz, łączy się jeszcze jeden element tutaj w Płocku, na ulicy Grodzkiej, kamienica. Ja wiem, że tak trochę przeskoczyliśmy teraz ze Wzgórza Tumskiego, ale myślę, że możemy przytrzymać trochę ten wątek właśnie kultu i taty Kazika. On mieszkał w tej kamienicy takiej, w której kiedyś znajdował się przecież kultowy lokal i też myślę, że większość z was go pamięta, no bo pap Grodzki, który był tam w tej kamienicy na dole, a dla tych niezorientowanych i trochę młodszych, to jest kamienica przy wylocie ulicy Grodzkiej na Stary Rynek. Tam właśnie tata Kazika mieszkał. I tam do niego przychodziła, no jakby tu powiedzieć, na oficjalnie, no to ona przychodziła na lekcję dykcji, słuchaj.
1: Tak się to ładnie nazywało.
3: Tak się to ładnie nazywało, tak, słuchajcie. No i ta Celina, która tam przychodziła, bo o niej mowa, no to ona po tych lekcjach dykcji, słuchajcie, no musiała zażywać kompieli. Wiecie, to tak właśnie wyglądało. Także resztę sobie dośpiewajcie.
1: A później mamy Celinę.
3: A potem mamy Celinę właśnie. I już teraz pewnie, jak będziecie słuchać Celiny, to będziecie troszeczkę inaczej odbierać ten utwór. No i jeszcze do niedawna, słuchaj, na pierwszym piętrze była wanna, w której ta rzeczona Celina zażywała kompieli.
1: No dobrze, przenieśliśmy się znowu w czasie, skaczemy troszkę, ale przenieśmy się do tych czasów wcześniejszych, tak? Byliśmy w okresie prawie przedśredniowiecznym, no
3: tak,
1: wczesnego średniowiecza.
3: Bardzo wczesne średniowiecze.
1: No dobrze, no to jesteśmy na Wzgórzu Tumskim, to teraz, no jakby odwracając się od Wisły, po prawej stronie widzimy katedrę. Ale ona powstała w 1100, tak?
3: W 44 konsekrowana była. Oczywiście to nie ta katedra. Też pamiętajcie, że to, co teraz oglądacie na Wzgórzu Tumskim...
1: To jest
3: Tumskim,
1: już zupełnie
3: tak,
1: co innego,
3: to jest,
1: prawda?
3: Efekt ostatniej przebudowy, która miała miejsce zaledwie 100 lat temu. Dlaczego ja mówię zaledwie? No bo w tysiącletniej historii Płocka, a pamiętajcie, że Płock jest jednym z pięciu najstarszych miast w Polsce, no to 100 lat tak naprawdę to taki niewielki wycinek. I rzeczywiście to, co my widzimy teraz, to efekt tej przebudowy, która miała miejsce na początku XX wieku, to około 100 lat temu. Natomiast pierwsza katedra powstaje w Płocku, wiesz, nawet nie w tym XII wieku, o której mówimy teraz, bo to jest ta katedra murowana, pierwsza taka, o której pewnie za chwilkę też sobie porozmawiamy, a pierwsza katedra, która najprawdopodobniej była drewniana, no najprawdopodobniej, bo nie mamy zachowanych śladów piśmienniczych żadnych, ona pewnie była drewniana i ona musiała powstać już w XI wieku, bo wyobraźcie sobie, że Płock nie dość, że jedno z pięciu najstarszych miast w Polsce, Polsce, to również jedna z pięciu najstarszych diecezji. Diecezja wiąże się właśnie z obecnością biskupa, a dla biskupa trzeba było wybudować biskupi kościół, biskupią świątynię, czyli właśnie katedrę. I ta pierwsza, najprawdopodobniej drewniana, wybudowana była już w XI wieku. To jest niesamowite, że gdzieś tam jeszcze znajdujemy właśnie ślady tej pierwszej katedry, która powstała na Wzgórzu Tumskim. I to znowu wracamy do tego magicznego miejsca. Zobacz, katedrę postawiono w tym samym miejscu, gdzie kiedyś ten ołtarz i poganie.
1: No właśnie,
3: gdzie to miejsce magiczne, gdzie jest jakaś ta siła tej energii, która udziela się nam nawet współcześnie.
1: Nie chciano jakby zniszczyć tych pogan, stawiając tam chrześcijańską katedrę?
3: Najprościej wprowadzić jest nową religię, jakby nawiązując do lokalnych tradycji, lokalnych zwyczajów. Zresztą tutaj na Mazowszu, nie wiem, czy się orientujesz, ze wprowadzaniem chrześcijaństwa nie było tak łatwo i nie było tak różowo. Tak naprawdę gdzieś tam właśnie 10-11 wiek w zasadzie, to tutaj u nas w Płocku wybucha potężne powstanie przeciwko nowo wprowadzanej religii katolickiej i my dosyć mocno się odznaczyliśmy w historii jako właśnie ta dzielnica, ten teren, który niekoniecznie chciał to chrześcijaństwo przyjąć, dlatego że my tutaj mieliśmy swoją religię. W tej chwili bardzo modne staje się nawiązywanie właśnie gdzieś tam do tej słowiańszczyzny, do tych naszych źródeł i wracamy do czasów, kiedy tutaj właśnie religii obecnej, czyli religii chrześcijańskiej nie było. Ale tak jak powiedziałeś, w tym samym miejscu powstaje katedra. Rzeczywiście po tej drewnianej, która dosyć szybko ulega zniszczeniu, powstaje pierwsza murowana katedra. I to jest już ta, o której mówiłeś, tak, 1144, czyli XII wiek. I słuchaj, to jest fenomenalne. W Płocku w tamtym okresie powstaje największa murowana katedra w ówczesnej Polsce. Płock pełnił niezwykle ważne miejsce, ponieważ to był ośrodek władzy, ośrodek administracji, oczywiście ośrodek również związany z religią, bo biskup i jego otoczenie.
1: No właśnie, być może nie wszyscy pamiętają, nie wszyscy wiedzą z historii, bo to się chyba rzadko o tym mówi, że jednak Płock był przez moment 59 lat chyba, tak, stolicą Polski.
3: Ale to w ogóle gdzieś zostało, wiesz, totalnie wyrugowane. Nie wiem, podobno to się wiązało właśnie z tym, że lepiej było o tym nie mówić, no bo tutaj u nas ten zakład powstaje, tak jak mówię, w czasach PRL-u, to jest tam gdzieś druga połowa XX wieku, ale gdzieś zupełnie w książkach to zniknęło. Mówiło się tylko, że stolica to oczywiście Kraków, Warszawa, no może jakieś tam Gniezno, a zapominamy jeszcze o dwóch historycznych stolicach, bo w ogóle w sumie było ich pięć, właśnie Płock, no i przez chwilę Poznań. Płock był bardzo ważnym ośrodkiem wtedy. Miasto położone nad rzeką, a więc transport. No pamiętajcie, że w tamtych czasach najłatwiej było transportować rzeką. Dalej, tak jak mówiłem, administracja, te urzędy wszystkie, plus kościół, spowodowało, że tutaj w tym miejscu podejmują decyzję wybudowania największej wówczas katedry w Polsce. Największa katedra powstaje w Polsce. Słuchajcie, nie Gniezno, nie Kraków, nie żadne inne miasto. O Warszawie nie wspomnę, bo wtedy o Warszawie to jeszcze nikt nawet nie myślał, bo Warszawy jako takiej wtedy przecież nie było. Powstaje gigantyczna, jak na tamte czasy, katedra, do której ówczesny biskup sprowadza fenomenalne drzwi, zwane drzwiami płockimi. I też, słuchaj, mało kto wie o tym, że te drzwi historycznie, one są starsze niż drzwi gnieźnieńskie. Wszyscy się zachwycają, że drzwi gnieźnieńskie, taki skarb, a tak naprawdę drzwi płockie, już pomijając to, że są starsze od drzwi gnieźnieńskich, to mam nadzieję, że teraz nikt nas tam z Gniezna i okolic nie słucha, ale drzwi płockie są ładniejsze od drzwi gnieźnieńskich.
1: Zdecydowanie też tak uważam.
3: Tak, dlatego, że nasze drzwi płockie, co prawda mamy ich replikę, ale to są drzwi przestrzenne. One są wykonane w 3D. Jak kiedyś będziecie w katedrze, a zajrzyjcie, bo tam naprawdę warto jest wejść i zobaczyć. Te drzwi, no teraz to jest łatwo powiedzieć. Siadasz do komputera, drukarka laserowa w 3D wycina ci kształt, jaki chcesz, ale 800 lat temu, słuchaj, ludzie, którzy tak naprawdę mieli proste narzędzia i pewnie stosunkowo nieduże umiejętności, wykonali tak fenomenalne drzwi, którymi zachwycamy się do dzisiaj. A tam naprawdę jest co oglądać. A przy okazji zagadka, to może dla słuchaczy wszystkich Eski, tam jest jeden element na tych drzwiach, który nie pasuje.
1: Nie pasuje.
3: Nie pasuje,
1: po
3: właśnie.
1: Prawej.
3: Czyli nie mów gdzie. Nie, poszukajcie. Słuchajcie, jak znajdziecie jeden element, który tam nie pasuje, to ja postaram się wam jakiś tutaj gifcik przygotować i będziemy mieli konkurs.
1: Michał, ale właśnie, powiedziałeś, że te drzwi są repliką.
3: No tak.
1: Gdzie
3: no,
1: jest oryginał?
3: Aha, gdzie jest oryginał? No oryginał.
1: Ale
3: jest...
1: oryginału w ogóle nie było w Płocku, prawda?
3: Nie, wiesz co, był. Przypuszczamy, że moment był. Przypuszczamy, tak? Że był. Tak, no znowu, dlaczego ja mówię przypuszczamy? No nieustający problem z tymi źródłami pisanymi. W tamtych czasach, słuchajcie, no nie było wszystko tak udokumentowane jak teraz, więc przypuszcza się, że te drzwi do Płocka trafiły i one tutaj przez jakiś czas były, ale podczas jednej z, jakby to powiedzieć, wycieczek, które tutaj do nas, do Płocka się zapuszczały, a przyjeżdżali
1: ze
3: do nas,
1: wschodu.
3: Ze wschodu i z północy. Przyjeżdżały, słuchaj, Płock był bardzo interesującym miejscem. Przyjeżdżali do nas Prusowie, Bałtowie, Jaćwingowie, nasi bracia Litwini. Przyjeżdżali tutaj do Płocka i palili, grabili, gwałcili, zabierali co mogli i wyjeżdżali stąd. No i właśnie najprawdopodobniej podczas jednego z takich takich wizyt w Płocku drzwi zostały wywiezione i do dzisiaj znajdują się w Soborze Świętej Zofii w Nowogrodzie Wielkim w Rosji. A jak wiadomo, odzyskanie czegokolwiek z Rosji, no...
1: jest praktycznie niemożliwe.
3: Tak, no, mamy doświadczenia takie, jakie mamy.
1: No właśnie. No dobrze, Michał, czas nam się kończy. W związku z tym zostańmy przy tych drzwiach, zostańmy jeszcze w katedrze, ale to już w następnym odcinku. Dobrze?
3: Okej. Jest co oglądać, no to następny odcinek. Znowu jesteśmy przy drzwiach i oglądamy katedrę.
1: Moim gościem dzisiaj był Michał Stańczak, przewodnik miejski. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn reporterów SK Płock.
2: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK wędrujemy śladami znanych płotczanek. Joasia Pęsik, przewodniczka turystyczna, a jednocześnie członkini grupy Herstoria Płocka jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Asiu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Dzisiaj podobno na tapetę bierzemy Kazimierę Skopowicz. Kim była, dlaczego to była zasłużona płotczanka i dlaczego w ogóle warto o niej mówić?
4: Tak, myślę, że wiele osób już teraz współcześnie może o Kazimierze Skopowicz nic nie wiedzieć, a była to kobieta, której pierwsze lata życia były mocno związane z Płockiem, bo w Płocku się urodziła i w Płocku wychowywała. Później wyjechała z mężem, no i chciałabym troszeczkę trochę jej historię, a właściwie herstorię przytoczyć, bo na jej temat nawet Milena Górda-Jaroszewska napisała książkę, ona została wydana przez Urząd Miasta Płocka w 1993 roku. Żyj dla mnie, a to Żyj dla mnie będzie się pojawiało w tej mojej opowieści kilkukrotnie i wiąże się bardzo mocno z mężem Kazimiery Skopowicz, Hipolitem Skopowiczem. Natomiast jako podtytuł jest Opowieść o Kazimierze Skopowicz, nauczycielce.
1: Jeżeli dla mnie, przepraszam, że ci przerwę, rozumiem, że mówiła to do męża?
4: Tak, tak. Znaczy mąż mówił to do Kazimiery, ale w jakim kontekście, to zaraz do tego dojdziemy. Żyj dla mnie, opowieść o Kazimierze Skopowicz, nauczycielce z Płocka, matce 100 dzieci z polskiego sierocińca w Kazachstanie. No i zacznijmy od początków. Ona wraz z rodziną mieszkała w kamienicy przy ulicy Zduńskiej. Była świadkinią wydarzeń 1920 roku, czyli wojny polsko-bolszewickiej i w swoich wspomnieniach, w swoich listach opisywała, że widziała ciało młodego harcerza powieszone za nogi z rozprutym brzuchem, czy widziała śmierć Aleksandra Pokrzywnickiego, akurat w tym czasie schroniła się w aptece przy ulicy Grodzkiej. No i później jako młoda dziewczyna, bo ona wtedy była uczennicą gimnazjum, brała udział w grzebaniu ciał na cmentarzu garnizonowym, to Jadwiga Stypułkowska, wtedy Staszewska też to opisywała i z tych wspomnień wyziera taki tragiczny obraz, tak, tych młodych ludzi, którzy uczestniczyli w takich wydarzeniach.
1: A skoro była młodą dziewczyną, to na pewno te wydarzenia bardzo zapadły w pamięć jej i wywarły jakieś piętno.
4: Tak, wywarły piętno i tak naprawdę to było dopiero wstęp do tych kolejnych tragicznych przeżyć, które były jej udziałem, ale do tego jeszcze dojdziemy. Opisywała sam moment grzebania ciał właśnie na cmentarzu garnizonowym, kiedy to było bardzo gorące, upalne, sierpniowe lato i te ciała już były w stanie rozkładu, w oczach kłębiły się, tak jak to właśnie w jej wspomnieniach pozostało, miliony białych robaczków, także musiało to być to bardzo trudne przeżycie dla młodych ludzi, które na pewno zostało w nich do końca życia. Brat Hipolita Skopowicza, czyli późniejszego męża, też zginął w wyniku represji, to jeszcze było przed wojną polsko-bolszewicką, bo po prostu brał udział w akcjach przeciwko caratowi, bo nie zapominajmy, że wtedy 1920 rok to już jest odzyskanie niepodległości, ale wcześniej, do 1918, to oczywiście byliśmy pod zaborami, więc brat właśnie Hipolita Skopowicza został też w okrutny sposób zamordowany. A to też jest ciekawa historia, bo on świetnie mówił po rosyjsku. I grupa osób, między innymi z Płocka, które brały udział w takich akcjach, celach dywersyjnych została aresztowana. No i brat Hipólita Skopowicza, podając się za Rosjanina, za wysoko postawionego urzędnika wojskowego, kazał przywieźć więźniów z Pawiaka do Cytadeli. Po tej rozmowie przecięto kable telefoniczne, no i odbito więźniów z konwoju, natomiast później po prostu poszukiwano osób zaangażowanych w tą sprawę i między innymi właśnie brat Hipolita zginął na Kępie Wiślanej, niedaleko kościoła Farnego. Ten kościół Farny też będzie się w tej opowieści pojawiał. No ale wracamy do Kazimiery i do Hipolita.
1: I do Płocka.
4: Tak, i do Płocka. Zakochali się w sobie i niestety bardzo szybko z tego Płocka wyjechali. Kazimiera do Płocka wraca, ale to wiele lat później. Wyjeżdżają do Nowogródka. Hipolit jest lekarzem, więc świadczy pomoc medyczną osobom mieszkającym w Nowogródku i w okolicach. No i te pierwsze lata ich małżeństwa to są opisywane właśnie przez Kazimierę jako takie sielskie, w tym właśnie mickiewiczowskim Nowogródku, pełne miłości. Oni byli też bardzo kochającym się małżeństwem. To naprawdę, pomimo tego, że bardzo szybko, bo to już w 1939 roku zostają rozłączeni, to z tej korespondencji, która pozostała, wyziera taka naprawdę ogromna miłość. No i Hipolit Skopowicz jako lekarz był oczywiście bardzo mocno zaangażowany w życie lokalnych społeczności, ale tak samo Kazimiera. Była członkinią różnych organizacji charytatywnych i czasami mąż do niej żartował, jak wracała późnym wieczorem, że rano wyszła, wieczór przyszła.
1: No czyli to gdzieś tam na randkę pewnie się wybrała.
4: Nie, raczej to właśnie angażowała się w tą działalność i pomoc. I ona wtedy się przytulała do niego i mówiła, że tatulek się cieszył, że żona na noc do domu wróciła. No ale przychodzi 39 rok, zaczynają się różne straszne rzeczy, tak, związane właśnie z II wojną światową. No i wtedy jest taki moment, gdzie Kazimiera chciała uciekać, po prostu wyjeżdżać, natomiast mąż ją przekonywał, że za tyle dobra, które zrobił, bo on pomagał i wszystkim bez względu na narodowość, Polakom, Żydom, Rosjanom, uważał, że nic złego go nie spotka. No, tak się niestety nie stało. W ogóle po jakimś czasie też oczywiście jest agresja sowiecka na Polskę. Naprzeciwko domu Skopowiczów ma swoją siedzibę NKWD, więc po jakimś czasie zostaje mąż właśnie Kazimiery aresztowany. No i ona się domyśla tego, że za chwileczkę taki sam ją los spotka i też zostanie wywieziona. Wtedy Polacy z reguły byli wywożeni do łagrów w głąb Rosji, w głąb Kazachstanu i tam po prostu doświadczali katorżniczej pracy. Przez pewien czas jeszcze Kazimiera przybywa sama w tym Nowogródku, ale już też są takie sytuacje, że kiedy udaje się do swoich przyjaciół, z którymi byli zaprzyjaźnieni bardzo mocno przed wojną, to nie ma podanego nazwiska, ale pan domu jest taki niespokojny, zdezorientowany, no i w pewnym momencie mówi do Kazimiery, że bardzo ją prosi, żeby przestała do nich przychodzić, ich odwiedzać, bo prawdopodobnie jest obserwowana. No i to jest taka rzecz, która też jej łamie serce, bo zawsze i ona, i mąż ogromną wiarę w ludzi pokładali. I rzeczywiście tak się dzieje, że Kazimiera zostaje wywieziona do łagru, trafia do Morozówki, gdzie właśnie doświadcza takiej katorżniczej pracy, zostaje brygadzistką, ma pod sobą brygadę składającą się z 10 kobiet i odpowiadają za to, żeby pielić pole słoneczników o powierzchni 400 metrów kwadratowych. No i oczywiście te wyśrubowane normy, które wszyscy znamy, prawie nic do jedzenia, bo bardzo często panował w tych właśnie łagrach, kołchozach olbrzymi głód. I opisuje, że to jest ten moment, kiedy ona po prostu straciła zdrowie. Straciła zdrowie, którego już nie odzyskała do końca życia. Była też sytuacja, że zatruła się wraz z innymi współwięźniarkami zatrutą pszenicą, bo po prostu podkradały pszenicę z magazynów z racji głodu ogromnego. Nie dostawały bardzo często od naczelnika nic do jedzenia. No i się okazało, że władza zaczęła tą pszenicę zatruwać. Była moczona w jakimś płynie. No i Kazimiera w swoich wspomnieniach opisuje, że któregoś razu kucharka nieświadomie ugotowała zupę zacierkową właśnie z tej pszenicy. I że kobiety to zjadły. Ona czuła jakiś dziwny posmak, więc mimo ogromnego głodu zjadła tylko kilka łyżek. No i kilka kobiet zmarło. Kazimiera trafiła do szpitala, w którym spędziła kilka miesięcy. Była naprawdę bardzo bliska śmierci. To było w Aktiubińsku. Ale to finalnie, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale sprawiło, że spotkała się z mężem jeszcze na kilka miesięcy, bo w tymże akcie Ubińsku właśnie, jak dochodziła do zdrowia, to opiekowała się dziewczynką z pewnej zamożnej rodziny i jej mąż, który później na podstawie amnestii został zwolniony, no bo wiemy, był układ Sikorski-Majski, to poszukiwał właśnie młodej, średniego wzrostu, o ciemnych włosach, Polki, ciemnowłosej Polki. I tak trafił do tej rodziny i to był 40 któryś rok, nie pamiętam dokładnie który, oni się na moment znowu spotykają, bo po tej Morozowce, po tym pieleniu słoneczników właśnie jest w akcie Ubińsku Kazimiera Skopowicz, a później została skierowana do lżejszej pracy, bo otrzymała orzeczenie, że jest niezdolna do ciężkich robót, więc wypasała krowy. I miała swoją ulubioną wielbłódkę, do której się przytulała i z rozrzewnieniem jej opowiadała o trudach swojego życia, że jest odłączona od rodziny, od ojczyzny, nie wie, co się dzieje z jej mężem. I też tutaj warto podkreślić, że Kazimiera Skopowicz była bardzo wierzącą kobietą i ta wiara częstokroć ją ratowała po prostu przed jakimiś pochopnymi decyzjami, bo do tej wielbłódki wracając, to opisywała w swoich wspomnieniach sytuację, gdy raz po prostu chciała popełnić samobójstwo z powodu położenia, w którym się znajdowała, no ale wtedy znalazła książeczkę modlitewną swojej babci i od tego zamiaru odstąpiła.
1: Asiu, mówiłaś tutaj o tych dzieciach. Jak doszło do tego, że zajęła się nimi, a to jest pokaźna liczba?
4: Tak, no właśnie o tych dzieciach zaraz opowiem, bo to jest niezwykle ciekawa historia. No tak jak wspomniałam przed chwilką, po jakimś czasie z mężem udało jej się spotkać na kilka miesięcy i to były takie bardzo szczęśliwe miesiące ich życia. Mąż wtedy, Hipolit Skopowicz, pracował w poliklinice, zajmując się chorymi. Z kolei Kazimiera pracowała w radzieckim szpitalu. Natomiast jej mąż miał przeczucie, że znowu zostaną wtrąceni do więzienia, do łagrów. No i tak też się stało. On został aresztowany. W ogóle wcześniej był aresztowany, to też Kazimiera opisywała, jak z innymi kobietami, Polkami, chodziły pod więzienie, ale niestety nie było możliwości spotkań z więźniami. No i więc mąż kolejny raz trafia do łagrów i to był też czas, gdy Polaków szantażowano, żeby przyjmowali obywatelstwo sowieckie. Oczywiście Polki, i nie tylko Polki, Polacy generalnie, odmawiali przyjęcia tego obywatelstwa, więc Kazimiera wraz z innymi kobietami została wtrącona do więzienia. I to było okrutne więzienie, bo tam to było takie pomieszczenie betonowe, okratowane, ale bez szyby w oknach, a to był luty. Kilkudziesięciostopniowe mrozy, bo wiemy, że Rosja to jest tak rozległy kraj, że ta amplituda temperatur jest naprawdę ogromna. Także kilkudziesięciostopniowe mrozy i we wspomnieniach Kazimiery jest opisane, jak ona wraz z innymi kobietami leży na podłodze i na przykład przykrywały sobie głowy płaszczami, żeby ciepłem własnego oddechu się troszeczkę ogrzać. Oczywiście były w okrutny sposób bite i zmuszane do tego, żeby przyjąć to obywatelstwo, do tego stopnia, że jedna z kobiet musiała być noszona przez inne kobiety do wiadra, żeby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, bo nie była w stanie się poruszać, a mimo to wszystkie konsekwentnie odmawiały. A nie zapominajmy, że duża część z nich była matkami. I tutaj dochodzimy do tego, jak Kazimiera zaopiekowała się dziećmi. W którymś momencie
1: Własnych dzieci nie posiadała.
4: Własnych dzieci nie posiadała, tak. Z mężem dzieci potomstwa nie posiadali. I w którymś momencie do Kazimiery przyszła taka, można to nawet powiedzieć, myśl, że ona musi się tymi dziećmi zaopiekować. Bo jak te matki, które dumnie odmawiają przyjęcia obywatelstwa sowieckiego, poumierają po prostu w tych więzieniach, to te dzieci zostaną bez jakiejkolwiek opieki. Tak rzeczywiście było, że często te kobiety mające dwójkę, trójkę, piątkę dzieci umierały, a dzieci zostawały same, zagłodzone, brudne, zawszone. I ona wtedy to obywatelstwo przyjęła. Natomiast to też jest taka tragedia jej postaci, bo chwilę później wyszła amnestia dla Polaków. Naprawdę to się bardzo szybko wydarzyło. I Kazimiera czuła się bardzo rozdarta z powodu swojej decyzji, ale rzeczywiście te dzieci uratowała. W ogóle ten naczelnik więzienia też, Worącow, który tak strasznie źle kobiety traktował, też został później postawiony przed sądem. No a Kazimiera zaczęła zbierać sieroty z ulic. Na początku to była czwórka rodzeństwa w wieku od 8 do 14 lat. I to były dzieci w tak opłakanym stanie, że opisywała, jak dała im posiłek i po prostu całkowicie niestrawiony został przez te dzieci wydalony. No, nędza była okropna, zawszone, właśnie brudne, chore. W którymś momencie miała 17 dzieci i miała jedną parę bucików powiązaną drucikiem. właśnie dla tych dzieci, a utrzymywała je w taki sposób, że bardzo szybko po okolicy rozeszła się wieść, że jest Polka, która właśnie zbiera polskie dzieci, w ogóle tą pierwszą czwórkę, tej pierwszej czwórce się dowiedziała od Rosjanki, sąsiadki, która jej powiedziała, że w okolicy tutaj właśnie pod jakąś wierzbą czy gruszą czwórka wynędzniałych Polaków przybywa. I tak powoli te dzieci zbierała. Pracowała też w takiej
1: spółdzielni. I rozumiem, że ludzie jej pomagali.
4: Ludzie jej pomagali, tak? I to pomagali i Rosjanie, i Polacy, i Kazacy. Pracowała w takiej spółdzielni tekstylnej w Dżambule. Tam robiła swetry dla tej spółdzielni, ale musiała zrobić 4 w miesiącu, ale jeden swetr w tygodniu robiła na własny użytek i sprzedawała później po prostu na jakimś bazarze i za to kupowała właśnie kaszę, mleko, śmietanę, dostawała właśnie bardzo często od ludzi, którzy pamiętali ją i jej męża jeszcze z czasów przedwojennych i tą ogromną pomoc, którą jej mąż oferował medyczną ludziom też biednym, niezamożnym, bo on często kupował lekarstwa za własne pieniądze. Także miała naprawdę bardzo dużo szczęścia. Napisała też do Związku Patriotów Polskich, kontaktowała się z Wasilewską, z Wandą Wasilewską, czyli tą bliską współpracownicą Stalina, opowiadała o tych dzieciach. No i w pewnym momencie miała tych dzieci już prawie 100. Oczywiście to też było, to wszystko się cały czas dzieje na terenie Związku Sowieckiego w Kazachstanie. No i ten 46 rok to jest możliwość, gdy oni mogą wrócić do Polski. Ona właśnie z tą prawie 100 dzieci wraca. Zabiera je do domu dziecka w Kwidzynie i tam zajmuje się tymi dziećmi aż do emerytury. Natomiast...
1: Czyli do Płocka już nie wraca.
4: Wraca do Płocka. Raz tym powiem, na koniec swojego życia wraca do Płocka. Jej mąż umiera w łagrze w 1956 roku i oni oprócz tych kilku miesięcy, których wspomniałam tam w okolicach Aktiubińska, już się ze sobą nie spotykają. No, nawet się starała, chodziła do milicji obywatelskiej, przedstawiała świadectwa osób, którym jej mąż pomógł, żeby móc się z mężem zobaczyć, już wtedy wiedziała o jego ciężkiej chorobie. Niestety to się nie udało. W 1956 roku zmarł. No ona do tej swojej emerytury pracowała w Kwidzyniu. Natomiast któregoś raz rozmawiała z matką przez telefon i powiedziała jej, że ona nad Wisłę to już chyba wróci dopiero w trumnie. A to była rozmowa prowadzona z kościoła farnego, z parafii kościoła farnego. Przy tej rozmowie był ksiądz Byczałkowski. On zabrał słuchawkę mamie Kazimiery i powiedział, żeby wracała do Płocka, bo on potrzebuje katechetki. No i tak wróciła. Wróciła i te ostatnie lata spędziła z matką. Najpierw mieszkała na ulicy Grodzkiej, w starej kamienicy, niedaleko swojego domu rodzinnego, przy ulicy Zduńskiej, a później została przeniesiona na mieszkania na ulicy Słodowej i chociaż tam już miała takie wygody typowe dla bloków mieszkalnych, czyli bieżącą wodę, ogrzewanie, to opisywała, że bardzo trudno jej się było mimo tych wygód odnaleźć, bo serce zostawiła właśnie tam w centrum tego starego Płocka. No i na koniec życia, ale też w trakcie życia czasami zadawała takie pytanie, dlaczego tak życie ją tym bardzo doświadczyło i że nawet z tym mężem się nie mogła pożegnać. I jeden z jej spowiedników, bo tak jak podkreślałam, ona była osobą bardzo wierzącą, jeden z jej spowiedników, ksiądz Brudas, powiedział, że gdyby z mężem ponownie się spotkali i wrócili do siebie, to być może nie uratowałaby tylu dzieci i nie przywiozła ich do Polski, tylko zajęłaby się swoim życiem rodzinnym, życiem prywatnym. Że
1: czyli wiecznie, prawdopodobnie była to jej misja życiowa.
4: Tak, że to taka miała być właśnie misja Kazimiery Skopowicz.
1: No i na zakończenie może powiedzmy jeszcze, skąd wzięło się to powiedzenie Żyj dla mnie?
4: Żyj dla mnie, no bo taki też jest tytuł książki opowiadającej o Kazimierze Skopowicz. Wzięło się stąd, że jej mąż, gdy był aresztowany, to powie te ostatnie zdania, które wypowiedział właśnie do swojej żony, do Kazimiery, brzmiały: Żyj dla mnie, proszę cię. I ona sobie tak po prostu powtarzała je przez następne lata, żeby marzyć dla niego.
1: Bardzo ci dziękuję, Jasiu, za opowieść o Kazimierze Skopowicz dzisiaj na kolejną wędrówkę z kolejną osobą, z kolejną kobietą. Wyruszymy w następnym już odcinku. Dziękuję za przybycie do studia, a moim gościem była Joanna Pęsik z grupy Herstoria Płocka, a jednocześnie przewodnik turystyczny.
4: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: Ponownie w studiu Radia SK witam Michała Stańczaka, przewodnika miejskiego. Michał, ostatnio zostawiliśmy naszych słuchaczy w katedrze, przed drzwiami katedry. Cały czas jesteśmy na Wzgórzu Tumskim, zwiedzamy Płock, chcemy przybliżyć miasto nie tylko tym, którzy przyjeżdżają do nas, ale również tym, którzy tu mieszkają. Mówiliśmy o tym, że oryginał drzwi został wywieziony, mamy replikę, warto je obejrzeć, ale wejdźmy do katedry, do środka.
3: Okej. Pamiętajcie, że w tygodniu wejście do katedry jest możliwe tylko bocznym wejściem. W związku z tym, żeby zobaczyć te drzwi, o których rozmawialiśmy, no to trzeba przejść jakby do kruchty, do tego miejsca, gdzie jest główne wejście. Ono na ogół w tygodniu jest właśnie zamknięte i to nie są te drzwi, które jest widać z zewnątrz katedry, bo te pierwsze drewniane, no one stanowią po prostu taką naturalną barierę przed wejściem do kruchty.
1: Tak, mówiliśmy o tych drzwiach, które są
3: brązowych. Tak, piękne 12-wieczne drzwi. No, replika oczywiście tych 12-wiecznych drzwi jest w kruchcie. To taka też ciekawostka, bo w tym miejscu zaczynała się ta pierwsza murowana katedra, która powstała w XII wieku. Wyobraźcie sobie, wtedy większość ludzi przecież mieszkała w jakichś ziemiankach czy w budynkach częściowo wpuszczonych w ziemię, pewnie z jakąś tam drobną drewnianą nadbudową, a wchodzą i widzą potężną, murowaną katedrę. Ja już wspominałem w poprzedniej rozmowie o tym, że to była największa katedra, jaka powstała w ówczesnej Polsce. No to musiało robić niesamowite wrażenie. I sama katedra, i drzwi, bo tak naprawdę ona ciągnęła się mniej więcej do tego miejsca, gdzie teraz jest ambona. To naprawdę była ogromna budowla, zbudowana z potężnych granitowych ciosów. A teraz mam zagadkę dla ciebie. Powiedz, skąd te granitowe ciosy? Skąd materiał budowlany do wzniesienia tej średniowiecznej katedry?
1: Pojęcia nie mam.
3: Widzisz, no
1: ale może z jakichś kamieniołomów.
3: Nie, właśnie nie z kamieniołomów, słuchaj, to tylko z okolicznych pól.
1: Żartujesz?
3: Nie, oczywiście, że tak, ponieważ my mamy tę katedrę taką trochę, powiedziałbym, jak, no nie powiem, że z IKEA, ale na pewno Made in Sweden. Zawdzięczamy ją, słuchajcie, lądolodowi, który nacierał tutaj z północy, ze Skandynawii gdzieś na nas i to on tak naprawdę zbudował to wzgórze tumskie, na którym my się znajdujemy. To jest morena, ten, jak ten lądolód pchał przed sobą te masy ziemi, to i z przodu, i po bokach powstawała właśnie taka morena z ziemi, z głazów, z kamieni. I on tutaj dotarł do naszych terenów. Ten lądolód spodobało mu się chyba bardzo, bo tu się zatrzymał, a nie przewidział tego, że tu jest ciepło latem, no i się roztopił. No i
1: a tak a propos, to wzgórze tumskie to chyba najwyższe, tak? Wzgórze w Polsce.
3: Tego typu, słuchajcie, my mamy unikatowe położenie, tylko i wyłącznie w Płocku patrzymy na ptaki z góry. Słuchajcie, 50 metrów, to naprawdę, to jest gigantyczna skarpa, na której ulokowana została właśnie ta katedra. I te głazy, z których ona została wykonana, to one właśnie z północy, ze Skandynawii, gdzieś tam ten lądolód je poprzynosił, zostały wykorzystane do wybudowania katedry, która oczywiście na przestrzeni wieków wielokrotnie ulegała, czy to zniszczeniu na skutek najazdów. Wspominałem o tych wycieczkach, które tutaj do nas plemiona z północy i ze wschodu sobie urządzały, ale również na skutek naturalnych jakichś zdarzeń, a to piorun, a to po prostu pracująca skarpa, bo oczywiście też pamiętajcie, że ciągle jesteśmy u podnóża Wisły. Ta Wisła pracuje, powoduje, że skarpa też nie jest bardzo stabilna. Zresztą wielokrotnie gdzieś tam pewnie jak schodzicie po schodach, żeby usiąść sobie i popatrzeć na ładny widok, widzicie, że te schody zaczynają się gdzieś tam rozjeżdżać, zaczynają się obsuwać. To nie dlatego, że zostały źle zrobione, tylko dlatego, że skarpa przez cały czas pracuje. No amfiteatr przecież, w którym odbywają się koncerty, to tak naprawdę jest taka jedna wielka przypora, która trzyma skarpę, żeby ona się nie obsuwała. No i wracając do tej katedry, obecny wygląd to efekt ostatniej przebudowy 100 lat temu. Na przestrzeni wieków katedra różnie wyglądała. Mogła się podobać mniej lub bardziej, natomiast podczas tej ostatniej przebudowy podjęto decyzję, żeby przywrócić jej renesansowy wygląd, czyli przywrócić jej wygląd z XVI wieku. Wtedy katedra chyba była najpiękniejsza. No i wykonano to. Stefan Schiller, który podjął się przebudowy katedry na początku XX wieku, przywrócił jej renesansowy wygląd i teraz, słuchajcie, u nas w Płocku jest, mamy, możemy się z tym naprawdę też znowu niesamowicie szczycić, że mamy najbardziej na północ od Alp wysuniętą renesansową katedrę w Europie. Dalej już nie ma. Nie, dalej już nie ma. To na nas się kończy po prostu.
1: Czyli ta katedra cały czas jest w centrum zainteresowania.
3: Tak, i ona jest
1: w centrum
3: zainteresowania wszystkich, a jak ktoś tak łapie trochę style w architekturze, to spojrzycie, to tam są i elementy romańskie, i elementy gotyckiej, właśnie jakiejś tam renesansowej, jest trochę barokowych. Ona jest taka w ogóle eklektyczna, ta katedra. Uh-huh. Czasami zdarza mi się gdzieś tam oprowadzać jakichś na przykład studentów architektury, tam i tak patrzą i mówią, ajajaja, jaką macie piękną tę katedrę. Mówię, wszystkie style tutaj są. No tak, ale to jest zgrabnie skomponowane. Katedra bardzo się
1: nie
3: podoba.
1: Razi.
3: Nie, nie razi absolutnie i ona robi naprawdę wielkie wrażenie na ludziach, którzy przyjeżdżają do Płocka, ale myślę też na nas, na płocczanach. Od kilkuset lat stoi w tym miejscu nieprzerwanie i przypomina o niezwykle ważnych wydarzeniach.
1: Przepiękne polichromie w środku.
3: Tak, a wiesz, że po raz pierwszy dopiero katedra była pomalowana właśnie po tym remoncie, po tej ostatniej przebudowie, bo wcześniej nie była nigdy pomalowana.
1: No,
3: ona wcześniej wyglądała trochę tak jak te kolumny czy filary, które zobaczycie w środku. Natomiast kapituła katedralna podjęła decyzję, żeby katedrę pomalować. Ogłoszono oczywiście konkurs. Do konkursu zgłosiło się kilku znanych projektantów, artystów, między innymi niejaki Mehofer. Myślę, że takie znane nazwisko. No ale Mehofer zaprojektował wystrój katedry taki bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy, bardzo odważny. No i kapituła katedralna niekoniecznie chciała, żeby nie spodobał się ten projekt. On był za bardzo ludowy, za dużo było nawiązań do takiej tradycyjnej kultury. Teraz pewnie by przeszedł. Myślę, że mógłby być uznany za awangardowy wręcz nawet. Natomiast w tamtych czasach jeszcze nie. Zresztą z Mehoferem tam drobna awantura z ówczesnym biskupem. Biskup zwrócił się do Mehofera niezbyt grzecznie. Niech no malarz zejdzie nam z rusztowania, żeby z biskupem porozmawiać. Malarz się obraził, rzucił pędzlami, wyszedł i już do katedry nie wrócił.
1: Ale jeżeli ktoś uwielbia secesję, to oczywiście mamy dla niego dobrą wiadomość, bo w Muzeum Secesji też zobaczymy Mehofera, prawda?
3: Tak, i zobaczymy ten projekt. Zobaczymy projekt właśnie tego, jak katedra mogła wyglądać. Zresztą polichromie powstawały w tym okresie, kiedy secesja ciągle jeszcze dosyć silnie oddziaływała, więc znajdziecie mnóstwo elementów właśnie nawiązujących do tego okresu. Secesja, no to piękne kształty, miękkie linie, jakieś kształty kobiece, roślinne motywy. To bardzo ładnie jest tam wszystko zakomponowane i pomimo tego, że częściowo przekazuje oczywiście ta polichromia przesłanie związane z religią. W tej głównej części katedry, czyli jak staniecie, wejdziecie do środka i staniecie w tej głównej, wysokiej nawie, w tej wielkiej hali, no to tam mamy wszystkie te polichromie, czyli obrazy na ścianach związane z życiem Jezusa. Natomiast w drugiej części, czyli w prezbiterium, teraz się wymądrzę, będzie mądre słowo, w prezbiterium, tam rzadko można zaglądać, bo tam jest, to jest miejsce do odprawiania mszy i tam kapituła katedralna zasiada w przepięknych dębowych stalach. Ale tam z kolei polichromie są poświęcone życiu Maryi, więc tam są maryjne polichromie. Ale warto jest je obejrzeć, warto na nie popatrzeć, bo przekazują bardzo interesujące fakty z historii, nie tylko z historii życia Jezusa, ale z historii Płocka. I już teraz podpowiadam właśnie, tak, jeden z obrazów, jak sobie staniecie tak, żeby zobaczyć scenę kazania na górze. To jest taka scena, gdzie z prawej strony zobaczycie grupę, tam będzie stał Jezus w otoczeniu apostołów, to poznacie po aureolach, nie ma z tym problemu, a po lewej stronie będzie grupa słuchaczy. No i słuchajcie, wśród tych słuchaczy znaleźć można twarze płoczczan sprzed 100 lat. Oni oczywiście pozowali artyście do tych polichromii, no po to, żeby zróżnicować te twarze, żeby one wszystkie nie wyglądały tak samo. I taką anegdotkę opowiem związaną z tymi polichromiami. Jak spojrzycie, tam taka będzie postać małej dziewczynki. Bez problemu ją znajdziecie, stoi z przodu. Ta dziewczynka tam, kiedy dorosła, napisała swoje pamiętniki i w pamiętnikach właśnie wspomniała takie zdarzenie, kiedy biegała wokół katedry, to pan malarz poprosił ją, żeby tutaj podeszła do niego i mu zapozowała do obrazu, który maluje na ścianie. No a ta dziewczynka to Mira Zimińska-Zgietyńska, czyli współzałożycielka zespołu Mazowsze. No to taki zespół związany, co prawda muzyka ludowa, ale związany bardzo z Płockiem i postać Miry Zimińskiej. Z kolei spotkacie na Depaku, na Tumskiej, właśnie przed Muzeum Mazowieckim. Mhm. Tak, stoi Mira. Można sobie stanąć tam, Mirę wziąć pod rękę,
1: tak, i zrobić sobie z nią zdjęcie.
3: Zrobić sobie fotkę, tak, jak najbardziej.
1: I trochę pogłaskać ją.
3: Można, tak. Ja zdecydowanie mówię tak, pod rękę z Mirą, selfiaczka, można sobie strzelić i... A anegdotka o selfiaczku teraz będzie, poczekaj chwilę. Wrócę na chwilę do drzwi do katedry. One powstawały w XII wieku, wiecie, tam to średniowiecze, ora et labora i tak dalej, tam módl się i pracuj, wszystko ku większej chwale Bożej, no i generalnie no, nie uchodziło gdzieś tam siebie wstawiać, na, pokazywać, ale to tak nie do końca w tamtych czasach też było, jak nas w szkole uczyli, słuchajcie, bo na drzwiach znajdziecie podobiznę fundatora tych drzwi i budowniczego katedry Aleksandra Smalone. On tam jest tuż pod kołatką, taką lwią głową, stoi w otoczeniu diakonów, jest wyraźnie wyższy niż ci diakoni, którzy przy nim stoją. Słuchajcie, nie dlatego, że on był taki bardzo wysoki, przystojny, tylko to taki średniowieczny sposób obrazowania rangi społecznej człowieka, czyli jak ktoś był ważniejszy, to był wyższy.
1: Michał, w katedrze mamy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mamy kaplicę królewską. Skąd ci królowie tam się wzięli? Znaczy królowie, książęta,
3: władcy,
1: właściwie władcy.
3: Myślę, że dobrze, jak powiemy władcy.
1: Bo królowie właśnie byśmy przekłamali, prawda?
3: Rzeczywiście nie byli koronowani, aczkolwiek pełnili funkcję ówczesnych władców Polski. Więc to takie może lepsze słowo niż królowie, choć kaplica nazywa się królewska. Przy wejściu zobaczycie tablicę i na tablicy z lewej strony jest napisane, że to jest kaplica królewska.
1: Do tej kaplicy wrócimy w następnej rozmowie i myślę, że warto tam zajrzeć, bo nie tylko leżą tam Władysław Herman czy Bolesław Krzybousty, prawda?
3: Nie, no leżą w zacnym towarzystwie.
1: No właśnie, ale w jakim, dowiecie się w następnym odcinku. Moim gościem Zapraszamy. Był Michał Stańczak, przewodnik miejski. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
5: Muzyką się żyje.
6: Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
7: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
6: Podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
8: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
7: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
6: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9.10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. Radio SK. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4 pory roku już teraz w Radio SK.

0: take you home. Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta. Więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda. Ile stopni aktualnie na termometrach? Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bletka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu możesz zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
11: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
12: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
13: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
14: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
15: Życie często tracimy na podjęcie dobrych decyzji i jest to problem. Ale jak złom chcesz sprzedać, to problemu nie ma. Trzeba w Kronie sprzedać, bo jak nie w Kronie, to nie. Złom to Kron, Kron to złom. Pamiętaj, jak nie w Kronie, to nie. Złom do Kronu.
16: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
20: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10:00 również takowe się pojawią.

0: or another.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gorąco?

0: Lekko w KFC i po reklamie. Płock na czasie.
1: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. Zbliża się kolejna edycja Polish Hip Hop Festival. Na scenie zobaczymy ponad 40 wykonawców.
2: My od zawsze byliśmy miejscem, w którym stwarzamy możliwość debiutu dla tych młodszych twórców i stąd praca nad line-upem wyglądała troszeczkę inaczej niż w poprzednich latach.
1: Powiedział nam Marcin Siwek. Festiwal startuje już 2 lipca na plaży nad Wisłą, a wydarzenie poleca Radio SK. A 28 sierpnia w amfiteatrze kolejny Summer Fall Festival.
3: Muzyką się żyje.
4: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
5: No tak, nie ma castingu tak. Do męskiego grania. Znaczy, niestety.
6: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
7: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
5: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że 3 osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łód szczęścia.
4: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dydua czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie, u Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie i jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK, a ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty, a ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni, takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto, warto przesłać na Messengerze Radia SK, a ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie między innymi Sanach, Kolońska i Szluki.
1: Promocja. Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
7: SK. Nakarmi ci pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Dostaniesz coś za świadectwo?
14: No raczej, rabat od Media Expert.
13: Wow, też chcę!
14: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
13: Mega!
15: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
17: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Toaletowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 2 opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz tempę noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i kropka.pl.
5: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę, na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy, no rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda, na dowód tego dostałam też filmik, oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa.
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
13: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
14: Hiper tania niedziela w Auchan.
15: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
16: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Gorąco?

0: tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max, czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
8: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
7: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo męskie granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: No pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą. Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku, przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
1: Festiwale mają swój wyjazd.

0: Lekka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa.
4: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Uwaga, zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Wskakuj do Santago, największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago. Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
11: Codziennie.
12: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia S.

0: tato promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
15: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
14: No, sam zobacz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
17: I po reklamie.
18: Płock na czasie.
19: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. W przyszłym miesiącu Płock zamieni się w rajdowe miasto. Wszystko za sprawą drugiej edycji Rajdu Płocka, imprezy skierowanej głównie do kierowców bez sportowych licencji.
20: Po prostu, żeby przyjechać, żeby dobrze, fajnie spędzić czas, zobaczyć, z czym to się je, wziąć udział, zawsze adrenalina na starcie, jak stoper rusza, czy to jest metry fotocela, to rośnie.
19: Powiedział nam Paweł Wójtowicz, a rajd już 11 lipca. A już 10 lipca rozpoczynają się regaty żeglarskie w Nowym Tuninowie. Szczegółów szukajcie na Facebooku.
21: Muzyką się żyje.
22: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20 to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rapstacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla Was zaproszenia na festiwal Rapstacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy Was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza z Duńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy Wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Doktor Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć, Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad?
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc... Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gastorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
10: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam, gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze, uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest klasyczna paruwa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo, proszę bardzo. Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli. Łopatka wieprzowa. Mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów. Szynka konserwowa premium. 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
13: MediaMarkt.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. I dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
20: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos
19: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali dosłownie Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei Eska Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj Eska otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
1: Ale paluwa, co?
19: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a Eska dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pot z czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

z Radia MSK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do Was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja Wam zagram hicior, który Was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną. Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Hello to Wimbledon.
16: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
17: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
16: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
19: O.
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: No też. To poprosimy.
19: Ale co?
20: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
23: Volkswagen.
24: I po reklamie.

0: Kiedy żar leje się z nieba, SK dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Radio SK. Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w SK.

0: Autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój

0: dzieciaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Hipertania niedziela w Auchan.
9: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
13: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Płock na czasie.
3: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. Lipiec nad Wisłą zapowiada się imprezowo. To m.in. za sprawą kolejnej edycji Ekwador Festival. Wydarzenie znowu zawita do amfiteatru, a my wiemy, co usłyszymy tam na 100%.
4: Exploration of Space, Cosmic Gate na pewno, Fiesta w Majorka i Bitrow z pewnością usłyszycie. Dlaczego warto? Ponieważ życie jest za krótkie, żeby nie bawić się dobrze.
3: Powiedział DJ Omen. Ekwador Festival już 18 lipca, a wydarzenie poleca Radio SK. A już 7 sierpnia kolejny płocki piknik lotniczy.
5: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcin.
6: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
5: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
7: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
5: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
8: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiały już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowi polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też, wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko, to są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jak jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
17: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
18: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Dostaniesz coś za świadectwo?
22: No raczej, rabat od Media Expert.
21: Wow, też chcę!
22: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
21: Mega!
23: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: I po reklamie.
25: Eska.

0: Wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję. Mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: emocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa.
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
2: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Hello to Wimbledon.
6: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
7: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
6: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Icha! Icha! Wszędzie kicha! A gdzie nie? A jak to gdzie nie? W Kronie nie! A, w Kronie! Złom i makulatura! W Kronie! Rewelka! Iha!
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: I po reklamie.
14: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
15: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
14: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
16: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z was już w tej godzinie jest prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK. A w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu. I to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie. I w tym w środku tego wszystkiego wy. Jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Uczcie na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosowy i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Stanach. Hip, hip, hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: Zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak, skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Young Leosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki, ej, zaczynają się
2: kulami. Nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział. No. Ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować.
2: Tak,
0: ale zrobię. Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo, super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę.
2: Bardzo
0: trzymaj
2: się cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie. Hej.
0: Dobrego popołudnia. A, jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu, za chwilę plan B od PZ-a na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama.
5: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara, rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: I po reklamie.

Przy takich numerach temperatura w samochodzie, to nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: informacja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
9: You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
1: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Hipertania niedziela w Auchan.
17: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
18: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
19: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Gorąco?

0: roku tylko w KFC. I po reklamie. Płock na czasie.
1: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. Już w te wakacje kolejna edycja Big Festiwalowski.
2: Mimo tego, że mamy inflację, podziały polityczne, za rogiem wojna i jest jakieś takie wszechobecne wrażenie, że co to z nami będzie za chwilę, to tym bardziej teraz jest potrzebna nam dobrej jakości kultura pozytywna.
1: Powiedział organizator Alek Pietrzak. Big Festiwalowski już 14 sierpnia. Szczegółów szukajcie na Facebooku, a wydarzenie poleca Radio SK. A już 22 sierpnia Międzynarodowy Bieg Obrońców Płocka 1920 roku.
3: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
4: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię.
3: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie-Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
5: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hicior leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Wolsiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Duńczyk, cześć. Yeah.

0: Że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup, a tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem.
5: A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
6: Każdy pies jest wyjątkowy.
7: A jaki jest twój?
8: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
9: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
10: SK. Nakarmić pieska.
11: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
12: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
13: Autopromocja.
14: Reklama.
15: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
17: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
18: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
19: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
20: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
21: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
22: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
23: O.
22: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
23: O, a o ile?
22: 35 groszy taniej na litrze.
23: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
22: Tak.
24: A jak lemoniadę?
22: No też.
23: To poprosimy.
22: Ale co?
24: Wszystko.
22: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: zaopatruję was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne, na co was stać, to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa.
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Hiper tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
7: Jak tak, to Allegro.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Masz tępe noże w kuchni? Sharpie ma na to sposób. Noże i ostrzałki. Sychy, a rypy i .pl.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
12: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie.
1: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy w Opru apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
2: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
3: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
2: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z Eską, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo Eska dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy Eskowy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać Eskowego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie Eskową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: I po reklamie. Skoda.

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: promocja.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
7: SK. Nakarmić pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Wiadomo, że codziennie...

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: I po reklamie.
5: Płock na czasie.
6: Siema, z tej strony Kacper Klonowski. W te wakacje kolejna urbexomania. Nie zabraknie prelekcji, konkursów, wystaw i dwóch koncertów, z których dochód przeznaczony zostanie na cel charytatywny.
7: Jest to impreza, na której odbyło się zjazd eksploratorów z całej Polski i takie święto po prostu urbexiarzy, żebyśmy się w jednym miejscu spotykali.
6: Powiedział Damian Cybulski z płockiej grupy Urbex Moją Pasją. Urbexomania już 8 sierpnia. A zaraz po wakacjach, bo 13 września, doczekamy się kolejnej 15 edycji półmaratonu dwóch mostów.
8: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S-Trójce w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
5: Wundary! Wundary!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
19: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
20: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
23: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Hello to Wimbledon.
3: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
4: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
3: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
5: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
6: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
7: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
13: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Money, money, money!
18: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
17: Wygrałam w Cherry Money.
18: Cherry Money?
17: Nowy ekspres los.
18: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
19: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
20: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
21: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
22: Widaron.
21: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
22: Widaron.
21: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
22: Widaron.
21: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
22: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
23: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
24: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
27: I po reklamie.
28: Ja się staram.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.

0: Śląska, Płock. Reklama.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
2: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
0: SK Płock.
1: Moim gościem w Radiu SK jest Alek Pietrzak, reżyser filmowy, a zarazem pomysłodawca i organizator festiwalu Big Festiwalowski. Witam cię.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Piąta edycja już festiwalu, ale ten czas leci, wiesz co? Jeszcze pamiętam, jak rozmawialiśmy po raz pierwszy i zastanawiałeś się, czy festiwal chwyci, czy będzie fajnie, czy to jest dobry pomysł. No i co? Po 5 latach, jakie spostrzeżenia?
2: Miałem tak dużo wątpliwości wtedy, no. Pamiętasz? No, pewnie dziwię się, pewnie rzucałem się na coś, czego kompletnie nie znałem. Już wtedy zrobiłem jakieś filmy, jakiś serial, a tutaj nagle festiwal po tej stronie też organizacyjnej, nie tylko artystycznej. No i teraz rzeczywiście piąta edycja. Tak jak powiedziałeś, ten czas bardzo szybko leci, ale jedno założenie pozostało niezmienne i udawało nam się co roku coś dokładać, co roku się rozwijać, co roku być mądrzejszym, co roku jakoś to wszystko lepiej układać, organizować, współpracować z coraz to lepszymi ludźmi, specjalistami, profesjonalistami, zarówno po stronie organizacyjnej, jak i tej artystycznej, komediowej, czego w tym roku przykładem będzie parę też nazwisk.
1: Czym w takim razie chcecie zaskoczyć podczas piątej edycji festiwalu?
2: Tak przeskoczę, bo w zeszłym roku chociażby z takich nowości, to były przedpremiery. Mhm. Pokazaliśmy parę przedpremierowych filmów, czyli czegoś, czego widzowie jeszcze nigdy nie widzieli. Wiesz, pierwszej edycji, drugiej edycji jeszcze tak producenci, dystrybutorzy jeszcze nam nie ufają, nie wiedzą, co to za impreza za bardzo, więc nie wpuszczają swoich filmów przed pokazami w kinie czy w telewizji, tak żeby widzowie zobaczyli to po raz pierwszy u nas na przykład, nie? Ale w czwartym roku już zaufała nam branża. W piątym roku teraz trochę wypływamy na międzynarodowe wody. Na razie tak powolutku, ale jednak uważam, że są dwa mocne akcenty. Jeden to taki, że robimy szczególnie w międzynarodowych warsztatach. Oczywiście mamy już międzynarodowy konkurs krótkometrażowy,
1: po raz trzeci,
2: dokładnie. Odbędzie się w tym roku 330 zgłoszeń rekordowo, w zeszłym roku było ze 220 około i 25 filmów już wzięliśmy do konkursu z całego świata, a w tym roku mocny akcent międzynarodowy to zaproszenie takiego guru, wykładowcy amerykańskiego w temacie komedii. John Warhaus przyjedzie do nas, to jest gościu, który napisał kilkanaście książek o pisaniu komedii, który jeździ po całym świecie i doradza telewizją, stacją, platformą na temat nowych seriali komediowych, które oni robią, czy nowych formatów, które próbują z Ameryki jakby do swojego kraju przeciągnąć. I jest już takim 70-letnim, trochę starszym panem, fajnym dziadkiem, z którym się rozmawia, ale jego wiedza, jego profesjonalizm jest przepotężna. Najciekawsze jest to, że jego 10 lat temu, czy 12 lat temu, to było spotkałem w Polsce na warsztatach, które wtedy odmieniły moje spojrzenie na komedię. Dosłownie. Ja do dzisiaj korzystam z notatek, które 12 lat temu zrobiłem i odezwałem się do niego 2 lata temu, już myśląc o przyszłości festiwalu i zaczęliśmy rozmawiać. Nie udało się na czwartej edycji, ze względów terminowych, też finansowych. Udało się na piątej edycji teraz zaprosić takiego gościa, który to w sobotę, 15 sierpnia o 11 wygłosi 3-godzinny wykład o pisaniu komedii właśnie dla wszystkich zainteresowanych w dużej sali kinowej. Więc to jest coś dla mnie bardzo, bardzo ważnego, bo uważam, że po to w ogóle ten festiwal od samego początku tworzyłem z myślą, żeby profesjonalizować i ulepszać naszą jakość naszej polskiej komedii.
1: Zahaczyłaś o warsztaty. Te warsztaty wpisały się już w kalendarz tej imprezy. Od początku cieszyły się bardzo dużą popularnością. Były one bardzo różne. Jakie w takim razie, oprócz tego warsztatu, o którym tu wspomniałeś, przygotowaliście podczas Big Festiwalowski piątej edycji?
2: To jest około 10 warsztatów. Oczywiście aktorskie, oczywiście filmowe, oczywiście warsztaty improwizacji komediowej, oczywiście warsztaty pisania tutaj z Johnem Warhausem, ale i w tym roku oczywiście klasycznie Asa Astrofaza przyjdzie poopowiadać o kosmosie w filmach i o fizyce w filmach, ale z takich nowości będzie warsztat charakteryzacji też na rynku. W niedzielę będzie pokaz charakteryzacji, pokaz jak się robi rany do filmów, jak się robi uszkodzenia ciała do takich filmów, w których takie rzeczy muszą na ekranie być wiarygodne, więc to są takie nowości.
1: Kto będzie prowadził te warsztaty? Czy są jakieś znane nazwiska oprócz tego, o którym wspomniałeś?
2: No, John jest tutaj niekwestionowany, znaczy jest znany w branży komediowej, to w ten sposób, ale nie ma gwiazd, które prowadzą warsztaty, bo też coś, co zauważyłem, to gwiazdy i ludzie, którzy są znani, skupiają się na swojej pracy przede wszystkim jakby zawodowej, a jeżeli chodzi o takie przygotowanie warsztatowe i umiejętność też wykładania, często to nie są te gwiazdy, więc przyjeżdżają specjaliści, profesjonaliści, którzy znają się na temacie bardzo dobrze i jakby to tutaj gwarancja tego jest, że na pewno zaciekawimy tym warsztatem wszystkich, którzy na nie przyjdą.
1: Ale gwiazdy też będą, między innymi Maciej Sztur, a oprócz Macieja Sztura kto jeszcze?
2: Myślę, już mogę powiedzieć premierowo, że będzie u nas też Olaf Lubaszenko, który dostanie nagrodę za całokształt twórczości i w tym roku, od tego roku mówimy, że to jest nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie komedii. W ten sposób nazywamy tę nagrodę. Nagroda dla kogoś, kto bawił nas, Polaków, przez wiele lat swoją sztuką, w tym przypadku swoimi filmami. Będą gwiazdy stand-upu, chociażby Adam Van Mendler, będą też gwiazdy aktorskie, chociażby Dobromir Dymecki, 1670 Bogdan, chociażby Łukasz Simlat, nas odwiedzi Adam Woronowicz, nas odwiedzi Czarek Sikora, też świetny stand-uper. No, tych nazwisk jest sporo, mogę wymieniać, to wszystko jest na gorąco, dlatego, bo ja jestem właśnie w trakcie zapraszania też gości i gwiazd. To jest szczególnie trudny okres, bo wakacje to są terminy właśnie, kiedy się najwięcej kręci i robi i często muszę korzystać z tych swoich branżowych znajomości, żeby jednak, no chodź, no na jeden dzień, no tutaj namówię jakąś gwiazdę na to, żeby do nas przyjechała. Oczywiście wspomniany przez ciebie Maciej Sztur, ale tych gwiazd będzie dużo więcej, bo mówię, ostatnie te dwa miesiące to jest ten moment, gdzie mam możliwości dosypania jeszcze tych wspaniałych, fantastycznych znawców komedii, świetnych ludzi.
1: Ale gdzie z tymi gwiazdami będziemy mogli się spotkać? W ubiegłych latach to był Stary Rynek, ale to były również spotkania, no na przykład w kinie Przedwiośnie, różnie to bywało. Jak to będzie w tym roku?
2: Tak, też będzie to pomieszane, ale najczęściej będzie można spotkać się z tymi ludźmi na Starym Rynku przy głównej scenie, albo rzeczywiście w kinie Przedwiośnie, tam przy Muzeum Memów na -1 w kinie Przedwiośnie mamy taką scenkę małą, na której prowadzimy również spotkania, panele dyskusyjne i tam też są właśnie takie spotkania. Kiedyś takie spotkania były z Rafałem Rutkowskim w tamtym miejscu, takie było spotkanie z Piotrem Cyrwusem też, więc też to jest takie miejsce, gdzie jeśli pada, to przenosimy, albo wieje, to przenosimy takie spotkanie do tego miejsca, już też parę razy nam to uratowało.
1: Kino plenerowe oczywiście też się pojawi na Starym Rynku, będzie no, nieśmiertelny Big Lebowski, od którego właściwie wszystko się zaczęło, prawda?
2: No oczywiście, bo Big Lebowski to wiadomo, Big Festiwalowski, nasza inspiracja do tego, żeby zrobić coś crazy, żeby zrobić coś niecodziennego, nietuzinkowego, żeby coś się odznaczało i było zapamiętywalne też, nie? Więc jakby my myśląc sobie, nie polski festiwal komedii czy coś w tym stylu, tylko właśnie coś ekstra, nie? Coś, co pozwoli nam się bawić tą nazwą, bawić tymi skojarzeniami i tak dalej, nie? Czyli w tym przypadku szlafroki, dywany, coś miękkiego, coś przyjemnego, przytulnego, jakby to wszystko mi zaczęło wtedy w głowie łączyć i wyszedł rzeczywiście ten Big Lebowski. No, ale będą jeszcze dwa pokazy inne plenerowe, Naga Broń, stare te Nagie Bronie z Leslie Nielsenem, je będziemy pokazywać dwie części w sobotę i w niedzielę jeszcze.
1: Oczywiście to festiwal filmowy, w związku z tym filmów nie może zabraknąć, będzie ich pewnie mnóstwo. Ile już wiesz?
2: To tak jak co roku około 33-35 to są filmy pełnometrażowe, to są filmy dokumentalne, ale również oprócz tego 25 krótkich metraży w konkursie short festiwalowskich, które będą walczyć o tytuł najlepszej krótkiej komedii na świecie.
1: No, tytuł i kasę, tak?
2: Tak, $1500 dla zwycięzcy i $500 dla drugiego miejsca. To też było dla mnie ważne, bo jak ja jeździłem ze swoimi krótkimi filmami po świecie na festiwalach, to te, które dawały kasę, były tymi, do których wszyscy chcieli przyjechać, które wszyscy chcieli obejrzeć, no bo też wtedy to jest wyższa jakość filmów wysyłanych na ten festiwal, ale też taka nobilitacja fajna. Ja się zawsze czułem podekscytowany i bardziej taki trochę, no kurczę, a może nawet i trochę kasy dla studenta wpadnie.
1: Co będzie fajnego, co będzie innego, co będzie przedpremierowego? W zeszłym roku Teściowie chyba, o ile pamiętam, a w tym roku?
2: W tym roku będziemy mieć fantastyczny film dokumentalny, Kandydaci Śmierci, Maćka Cuskę. To teraz zwycięzca Dogs Against Gravity, dużego dokumentalnego polskiego festiwalu, już międzynarodowej klasy. To będzie w niedzielę i to jest fantastyczny film dokumentalny, który też będzie w kinach, o dojrzewaniu. Maciek, zresztą mój wykładowca filmu dokumentalnego z Warszawskiej Szkoły Filmowej, nagrywał film ze swoimi dziećmi i jego przyjaciółmi przez ponad 14-15 lat. I to jest umont z tego, jak oni co roku wyjeżdżali na wakacje, żeby nakręcić jakiś krótki film. Bawili się film i to jest taki pokaz, jak dzieciaki dorastają, jak się zmieniają, jak idą na studia, o bliskości, o męskości, o budowaniu się relacji. Fantastyczne, naprawdę bardzo wszystkich gorąco zachęcam. Będą też takie bardzo dzikie, dziwne rzeczy, znowu jak to u nas. Będzie nowy program w ogóle w polskiej telewizji, bardzo świetny, komediowy, który też pokażemy przedpremierowo, zanim pojawi się w telewizji. Więc to, co to będzie, niedługo będziemy ogłaszać. Myślę, że to bardzo zainteresuje wszystkich, bo będzie to też gwiazdorska obsada w tym programie i odwiedzą nas również goście z tego programu, więc warto zaglądać na nasze sociale.
1: Salwy śmiechu zawsze wywoływał dubbing filmów klasy B. Tego też nie zabraknie?
2: Nie, no to już na stałe się wpisało w nasz festiwal. Sztafeta dubbingowa filmów klasy B, jak zwykle w piątek o 17:00 już też pamiętam.
1: Ale nie może zabraknąć również stand-uperów.
2: Tak, jeśli chodzi o stand-uperów, no to oczywiście gala stand-up, ale w tym roku mamy dużo więcej wydarzeń, bo w piątek mamy na przykład open mic. Młodzi stand-uperzy, którzy są jeszcze nieznani, będą open micować w naszym Dziesiątka Śmiałków w kinie Przedwiośnie na małej sali. W sobotę mamy galę stand-up, czyli nazwiska takie jak Adam Van Bendler, Aleksandra Radomska, Bartek Walos, Jasiek Borkowski, Kuba Rafalski i Paulina Potocka. Coroczna gala stand-upu, czyli różnego rodzaju komedia i różnego rodzaju ten podawany stand-up, ale też będzie Maciek Sztur ponownie ze swoim, już kończąc swoją trasę stand-upową, będzie ze swoim solo spektaklem stand-upowym i on występuje w piątek o 18:00.
1: Warszawska Orkiestra Sentymentalna, tak wyczytałem na którymś z postów u was, będzie po tańcówka. To takie coś niezwykłego.
2: Tak, zależy nam, żeby był ruch, wiesz, żeby ludzie tańczyli, żeby ludzie się dobrze bawili. W tym roku mamy taki pomysł, że zaczniemy pierwszym setem po tańcówki, rozgrzejemy się, potem otworzymy szybko festiwal, a potem drugi set po tańcówki, żeby się jeszcze pobawić i dopiero Wiklebowski, to będzie w piątek, a jeżeli jesteśmy przy koncertach, no to Bowska zagra w sobotę, a w niedzielę na gali zamknięcia koncert muzyki z polskich i zagranicznych seriali komediowych. Orkiestra nasza płocka, dziecięca, zagra te wspaniałe hity.
1: Pokaz mody szlafrokowej?
2: Pokaz mody szlafrokowej też, jak zwykle. Od drugiej edycji jest z nami i co roku rośnie. W tym roku mam jeszcze trochę inny pomysł na to, jak to zrobić i jaki dać tutaj temat, więc no, gorąco zachęcam. Przed koncertem Bowskiej w sobotę o 20:00 wyjdziemy na pokaz mody szlafrokowej na rynku Starego Miasta w Płocku.
1: Dywan już przygotowany na wręczenie Olafowi Lubaszence?
2: On się przygotowywuje. To jest zawsze dla nas ważne, więc przykładamy tego uwagę. Jesteśmy w procesie wybierania, zamawiania i ogarniania tego tematu.
1: Piąta edycja Big Festiwalowski, 14-16 sierpnia. Będzie się działo, będzie śmiesznie, zabawnie, interesująco, no i różnorodnie, prawda?
2: Tak, tak, bo jak teraz patrzę nawet, tutaj wiesz, wyjąłem sobie harmonogram, żeby tak szybko odpowiadać i tak patrzę na te różne kolory, każdy kolor to jest inna sekcja festiwalu, nie tylko inne sekcje, tak jak mówię, że można przyjść do Muzeum Memów, popatrzeć co tam u nas, bo otwieramy też 14 sierpnia nową piątą wystawę, pomieszaną z wystawą stałą naszego już muzeum, to, że mamy kino, to, że mamy stand-up, to, że mamy warsztaty, to, że mamy panele dyskusyjne i spotkania z twórcami, to wszystko to są te duże sekcje, ale jak wskakuję do kina, to i mam i kid festiwalowski dla dzieciaków komedię i mamy te specjalne pokazy, jak na przykład Klątwa Doliny Węży z komentarzem rapera Łony, nasz polsko-radziecki film science fiction, który jest komentowany przez rapera, bardzo zachęcam. I mamy seriale jak TheOffice.pl i mamy retrospektywę Olafa Lubaszenki i mamy short festiwalowski i mamy nawet special Abelarda Gizy, który przedpremierowo, zanim pojawi się w internecie, będzie u nas do zobaczenia w kinie nagranie jakby z tego speciala przez cały rok jeździł po Polsce i będzie do zobaczenia w kinie, więc różnorodność jest ogromna i polska komedia i przegląd duńskiej komedii, tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Przegląd kontentu internetowego ze znajomymi youtuberami, którzy będą opowiadać o tym, jak robią filmy nie do kina, nie do telewizji, ale na YouTube, bo teraz każdy może. Więc to też chodzi o to, żeby tym festiwalem nie dość, że przynieść radość, nie tylko sprawić, że ludzie się bawią i poczują luźni, ale też żeby zainspirować.
1: Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Alek Pietrzak, pomysłodawca i organizator Big Festiwalowski, był dzisiaj moim gościem.
2: Dziękuję.
0: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam teraz na magazyn reporterów Eski Płock. A dzisiaj o strzelaniu z broni czarnoprochowej i z kuszy historycznej rozmawiać będę z Bartoszem Wielkopolskim, płockim strażnikiem miejskim, a zarazem członkiem Bractwa Kurkowego. Natomiast z Michałem Stańczakiem spacerować dzisiaj będziemy po Płocku i przeniesiemy się w czasie do czasów pogańskich, a także wczesnośredniowiecznych.
0: Eska Płock.
1: Bartosz Wielkopolski, członek Bractwa Kurkowego i Płockiej Drużyny Kuszniczej, a jednocześnie strażnik miejski, dzisiaj jest moim gościem w Radiu SK. Witam cię.
3: Witam serdecznie.
1: Bartku, skończyłeś pedagogikę, interesujesz się też historią, myślałeś o tym, żeby zostać kucharzem. Dlaczego trafiłeś w związku z tym do Straży Miejskiej?
3: Myślę, że gdzieś to właśnie zamiłowanie do naszego Płocka, do regionu i po prostu służenie lokalnej społeczności. Stąd też właśnie też zamiłowanie może i do Bractw Kurkowych, czy do strzelectwa drużynowego, strzelectwa z kuszy. Bo przecież te Bractwa Kurkowe powstawały już na zachodzie Europy o wiele wcześniej niż w Polsce. W Polsce taka tradycja tych Bractw Kurkowych sięga mniej więcej prawie 800 lat. One właśnie na zachodzie powstawały o wiele wcześniej. Bractwa Kurkowe służyły w czasie pokoju właśnie do patrolowania miast. To były takie pierwsze straże miejskie. To nie była oczywiście zawodowa formacja, bo do Bractw Kurkowych należeli mieszczanie. To był wręcz obowiązek. Bo pamiętajmy, że o ile w polu podczas bitwy to było rycerstwo, jakieś wojska zaciężne, o tyle w mieście, jeśli to nie była typowa jakaś forteca, nie było regularnej armii, bo utrzymanie kosztuje. To są dodatkowe koszary, budynki. Tym ludziom trzeba byłoby płacić. Więc władcy wpadli na świetny pomysł, aby mieszczanie sami bronili tych murów, tych umocnień miejskich, no tylko jak zmusić cechy rzemieślnicze krawca, jakiegoś złotnika, żeby on potrafił władać bronią na tyle skutecznie, żeby chronić te obwarowania miejskie.
1: No i jak to robiono? Jak ich zachęcano i jak ich zmuszano do tego?
3: A to na początku to był obowiązek, a potem to już był zaszczyt. Gdyż przynależność do Bractwa Kurkowego wiązała się również z jakby dodatkowymi profitami. Słowo brata Kurkowego było święte. Jeśli ktoś należał do bractwa i zawierał jakąś umowę, to czasami nad nim musiał składać podpisu. Wystarczyło, że ktoś wiedział, że jest członkiem bractwa takiego strzeleckiego, kurkowego i to słowo było już ważne. Bo zatem raz do roku wybierano w zawodach strzeleckich króla kurkowego. Te zawody polegały właśnie na strąceniu, wiadomo, najpierw to była jakaś broń cięciwowa, właśnie typu łuk, kusza, a dopiero potem broń palna. Kura, który był zawieszony na wysokiej żerdzi, na jakimś wysokim palu. Kur symbolizował oczywiście takie właśnie nocne czuwanie. Kto se strzelił, kto trafił, został królem kurkowym, a to się wiązało na przykład ze zwolnieniem z podatków.
1: A, no to już
3: był konkretny,
1: no
3: tak, wymiar finansowy, a pamiętajmy, że i wtedy też liczyli pieniążki ludzie. Poza tym właśnie nobilitacja bycia tym królem kurkowym była bardzo, bardzo duża, a więc żeby strącić tego kura, trzeba było ćwiczyć. A jak ktoś ćwiczył, wiadomo, że potrafił strzelać. Wiadomo, że znaczenie Bractw Kurkowych malało wraz z tym, jak zaczęto wprowadzać regularną armię, ale wtedy Bractwa Kurkowe zmieniły troszeczkę swoje przeznaczenie. Zostały, przynajmniej w Polsce, być ostoją właśnie patriotyzmu, tego lokalnego patriotyzmu, i z czasem, to się stało po Konstytucji 3 maja, zmieniły się przepisy i mieszczanie mieli prawa nabywać majątki ziemskie, a znowu szlachta mogła nabywać budynki, parcele w miastach. I w związku z tym w tych Bractwach Kurkowych pojawiła się szlachta, a więc to też było nobilitacją. Był problem, natomiast gdy pojawiły się rozbiory. Tutaj w zaborze właśnie rosyjskim cara stwierdził, że to jest bardzo duże zagrożenie właśnie dla panowania rosyjskiego i automatycznie rozwiązał te bractwo kurkowe, zabronił ich tworzenia i przynależności do nich. Natomiast tam, gdzie były zabory austriackie, tam pozwalano, gdyż traktowano to jako przygotowanie do służby wojskowej dla najjaśniejszego pana, więc te bractwa się rozwijały.
1: Czyli bractwo kurkowe w Płocku istniało od końca XV wieku do zaborów, rozumiem.
3: Tak mniej więcej tak było. Myślę, że tam troszeczkę wcześniej może przestało mieć to znaczenie właśnie takie militarne. Natomiast w okresie międzywojennym była próba reaktywacji tego bractwa. Pani Niechaj z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa odkryła list adresowany przez płocczan do właśnie Bractwa Kurkowego w Krakowie z 17 września 1925 roku z prośbą o przesłanie właśnie regulaminów, statutów, gdyż w Płocku zawiązał się Komitet Organizacyjny Bractwa Strzelców Kurkowych. Niestety te starania płocczan jakby się rozwiały i te bractwo przed wojną nie zostało reaktywowane.
1: A kiedy zostało reaktywowane?
3: Zostało reaktywowane chyba bodajże w 2003 lub 2004 roku.
1: Czyli bardzo późno.
3: Tak. I to przy okazji właśnie tego, że tutaj w Płocku w Muzeum Diecezjalnym była właśnie wystawa poświęcona krakowskiemu bractwu kurkowemu. Był taki akurat przypadek, że znalazłem się tam z moim ojcem. Padła taka propozycja, czy może by nie spróbować jeszcze raz reaktywować. Zawiązała się taka grupa, która właśnie postanowiła odtworzyć te bractwo kurkowe.
1: Powiedz mi, Bartek, co robi bractwo kurkowe w takim razie w czasach współczesnych, bo przecież no nie broni murów.
3: Nie broni murów, ale pokazuje historię, pokazuje jak działała tam broń, kultywuje jakby takie tradycje patriotyczne. Bractwa kurkowe, to jak przykład takich na starszych bractwach jak w Krakowie czy w Poznaniu, Wrocławiu, uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach historycznych, religijnych i pokazują właśnie tą tradycję nie tylko militarną obrony jakby swoich regionów, miast, ale także taką szerszą na cały kraj. Wyszkolenie dawniej bractw kurkowych było na tyle dobre, że na przykład w Toruniu, gdy Szwedzi zalewali słynnym potopem nasz kraj, bracia kurkowi byli automatycznie awansowani na oficerów artylerii, bo mieli tak wysokie wyszkolenie strzeleckie. Bractwa kurkowe chodzą charakterystycznie ubrani i można, jeśli ktoś wie, o co chodzi, poznać praktycznie, z którego regionu jest. Bo tutaj właśnie Mazowsze, tutaj ta część, chodzimy właśnie w kontuszach, albo jeśli ktoś by dobrze rozpoznał, są to mundury województwa na przykład naszego płockiego. Natomiast Ślązacy, właśnie Wielkopolska, są to mundury przypominające trochę jakby mundury leśników. To jest taki mniej więcej krój bardziej już munduru wojskowego.
1: Powiedz mi, kiedy w Płocku możemy zobaczyć tych braci kurkowych?
3: Zazwyczaj jest to podczas jakiejś właśnie uroczystości religijnych, patriotycznych, chodzące święta niepodległości, 3 maja. Z tym, że praktycznie większość braci kurkowych jest jednocześnie w drużynie kuszniczej i raczej już chodzimy w tych strojach średniowiecznych, chociaż koledzy również zakładają nadal kontusze.
1: Czyli wynika z tego, że płocka drużyna kusznicza, w której też jesteś członkiem, właściwie jakby troszkę wyparła to bractwo kurkowe w Płocku.
3: Ja bym tego do końca nie nazwał, że wyparła, bo po prostu działamy jakby wspólnie. No jeśli ktoś należy do dwóch organizacji, no niestety nie ubierze dwóch strojów jednocześnie, dlatego część zakłada ten mundur województwa płockiego, część stroje średniowieczne.
1: Bartek, jak trafiłeś w takim razie do tej drużyny kuszniczej, bo no, od jednej do drugiej organizacji pewnie była jakaś droga.
3: Tak, no w bractwie zachwyciło mnie właśnie to strzelstwo czarnoprochowe, ta cała oprawa. Przepięknie byłem w Krakowie na właśnie ceremonii nowego kura kurkowego swego czasu. To było coś przepięknego, więc zacząłem od tego. A potem zobaczyłem kuszę. W akcji kuszę zobaczyłem i stwierdziłem, nie, no to jest bajka niesamowita, żeby zapanować nad tymi wszystkimi zmiennymi pogodą, nad tym, że te drewienko tam pracuje, że trzeba pomyśleć, zanim się strzeli, żeby w te żółtko przysłowiowe trafić.
1: Czyli to większe wyzwanie.
3: Więc większe wyzwanie, bo w strzelectwie prochowym, w tym przypadku czarnoprochowym, mam odważoną kulę, mam odważony proch i tylko praktycznie mój błąd może wykluczyć trafienie celne. Natomiast w strzelectwie skuszy zmienność nadwilgotności powietrza, wszystkiego, tego jak się zużywają te bełty z czasem. Większe wyzwanie, prawda, w tym strzelectwie. Poza tym same turnieje rycerskie też, ten świat rycerski zawsze mnie pociągał. Ta cała oprawa, ten cały ceremoniał, jak na przykład właśnie choćby turnieje na Golubiu, gdzie się staje, odśpiewuje Bogu Rodzice, składa się przysięgę, że będzie się walczyło z rycerskim honorem, prawda? No pamiętam, że kiedyś pani się popłakała, wyglądało jakbyśmy naprawdę za chwilę mieli iść w bój, już nie wrócić. Mówimy, spokojnie pani, nie płacze, my tylko jesteśmy na turnieju. Skończy się, przeżyjemy, wrócimy do domu.
1: Bartek, chciałbyś żyć w związku z tym w czasach średniowiecza i wówczas być takim rycerzem?
3: Przeżyć na pewno, zobaczyć. Ale czy żyć do końca? Pamiętajmy, że to były jednak ciężkie czasy.
1: No właśnie.
3: To były nie było lodówki, nie było telefonu. Śmiertelność była duża, niekoniecznie w związku nawet z zwykłą wojną. Wystarczyło wypić nie tą wodę, co trzeba, i można było skończyć tragicznie. Mhm. Ale przeżyć to, zobaczyć, uczestniczyć w jakiejś bitwie, to byłoby coś fantastycznego.
1: Ale jednak uczestniczysz chyba w takich wydarzeniach historycznych, między innymi w bitwach także, tak?
3: W samych bitwach, nie, jakieś tam inscenizacje, tak, to miało się okazję uczestniczyć. Jest to faktycznie coś niesamowitego. Słychać dookoła ten szczęk broni, te odgłosy, bo no, człowiek się wczuwa jednak. Trzeba uważać, żeby te emocje nie poniosły, żeby ten cios faktycznie nie był za mocny, bo pamiętajmy, że te pokazy są odpowiednio przygotowane, tak żeby widzowie myśleli, że za chwilę będzie się ścielił trup gęsto, a to tylko się po prostu człowiek musi przewrócić. I nic mu tak naprawdę nie jest.
1: Powiedz mi, jakie konkurencje są organizowane, no właśnie, dla kuszników w trakcie tych wszystkich spotkań historycznych i prezentacji historycznych?
3: No powiedzmy, że najprostszym jest to zwykłe strzelanie sportowe, czyli do tarczy, ile punktów się wystrzela, tyle się zdobywa, albo się wygrywa, albo nie. Natomiast od kilku lat wprowadzane są jakieś utrudnienia, na przykład rogi tarczy są zakrywane, ćwiartka tarczy, no i jeśli trafi w ten zakryty, no to punktów nie ma, więc trzeba włożyć większe umiejętności strzeleckie, żeby trafić tylko w pole punktowane. Zmieniane są na przykład odległości, bo tradycyjnie to jest 20 metrów na każdych praktycznie zawodach plus 40 metrów na mistrzostwach. A tutaj ktoś, na przykład organizator, mówi, a nie, dzisiaj strzelamy z 15 albo 25. To zupełnie zmienia rejon celowania na przykład, bo wszystkie przyrządy, wszystko, każdy ma ustawione wysłane te 20 i 40 metrów. Albo dodatkowo trzeba wejść na jakąś wieżę oblężniczą, założyć jakiś dodatkowy obciążający strój, tu kolczugę na przykład, tak, które już utrudnia strzelanie takie typowo sportowe.
1: Czy za każdym razem, przed każdym turniejem wiadomo, jak to będzie wyglądało, czy są też niespodzianki?
3: Są niespodzianki. Są niespodzianki, jak na przykład na turniejach u kolegi Janka Zmajewa. On zawsze, jak to jest ulubione jego powiedzenie, wam skończy strzelanie do żółtka. I na przykład właśnie strzela, należy na przykład wtrafić w bardzo małą kropeczkę, co praktycznie no, czasami jest wręcz z cudem, albo do jakiegoś ruchomego przedmiotu, który przesuwa się na linię, albo taka specjalnie skrystalową tarczę, która jest odsłaniana na 3 sekundy. 3 sekundy trzeba wycelować i oddać strzał. To jest naprawdę niewiele. Strzał jak najbardziej celny, oczywiście.
1: Czy to było najtrudniejsze w tych zawodach, w których uczestniczyłeś, czy zupełnie co innego sprawiło ci największą trudność?
3: Największym problemem chyba dla każdego strzelca, jeśli jest to jakiś punkt, który nie jest umieszczony na typowej tarczy strzeleckiej, a więc często muszą być to bełty naprawdę centralne, tak zwane, że strzela, bełt trafia w miejsce dokładnie, gdzie się celowało. Jeśli się nie ma odniesienia do kolorów na tarczy, i to jest największy problem. Bo strzelanie nam, powiedzmy, na czas, czy takiej od zamykanej tarczy, to można sobie gdzieś tam wyćwiczyć, człowiek wie, czego się spodziewa. Tutaj jest o wiele, wiele większy problem. Czasami no, pola turniejowe są specyficzne, bo na przykład w Golubiu jest krótszy dystans. Albo teren jest nierówny. Wystarczy być troszeczkę wyżej, 2 metry bliżej, 2 metry dalej, albo tak jak w Malborku strzela się spod Gdańska, gdzie wieją, jak jest wiatr, to naprawdę robi zawirowania i bełt potrafi zupełnie w innym kierunku polecieć.
1: Bartek, osiągnąłeś już wiele. Stosunkowo niedawno praktycznie można powiedzieć, bo od kilku lat jesteś w płockiej drużynie kuszniczej. Co chciałbyś jeszcze osiągnąć? Bo przecież mistrzem Polski drużynowym jesteś.
3: Drużynowym jestem, ale mistrzem polskim indywidualnym jeszcze nie.
1: Czyli to jest twoje marzenie?
3: Tak. To jest moje marzenie, a marzenie takie bardziej, żeby syn poszedł w moje ślady. I żeby również przejął mnie tą kuszę, przejął mój miecz i został rycerzem pasowanym.
1: No właśnie, to chyba tradycja rodzinna. Marzysz o tym, żeby syn też taki został, dlatego że ty też zostałeś w te arkana wprowadzony przez swojego ojca.
3: Tak. Zaczęliśmy może wspólnie te bractwa kurkowe, natomiast ojciec o wiele wcześniej zaczął strzelać właśnie z kuszy i wciągnął, ćwiczył. Jako były żołnierz zawodowy wiedział, jak to należy zrobić. No i do tej pory sobie już nawzajem dajemy jakieś wskazówki, obserwujemy się podczas ćwiczeń, bo no, nigdy nie można siadać na laurach, prawda? Nawet jeśli strzela się dobrze, można strzelać jeszcze lepiej.
1: Czy ty też wciągasz syna w te arkana?
3: Tak, powoli tak. Jeszcze troszeczkę, zanim będzie mógł startować oficjalnie w zawodach, natomiast już pierwsze jakieś przymiarki jak najbardziej. Pamiętajmy, że oprócz praktyki jest potrzebna wiedza teoretyczna. Jak sama balistyka, jak działa taka broń, na co trzeba uważać, jej konserwacja, budowa, to też jest bardzo ważne. Gdyż bez tej wiedzy teoretycznej, praktyka wtedy może nam przyjść o wiele trudniej. A po co popełniać błędy, jeśli możemy się czegoś nauczyć wcześniej i przygotować do tego?
1: No w takim razie życzę ci sukcesów. Życzę sukcesów również twojemu synowi, no i ojcu, całej rodzinie. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję również.
1: Moim gościem był Bartosz Wielkopolski, członek Bractwa Kurkowego i Płockiej Drużyny Kuszniczej, a na co dzień strażnik miejski.
0: SK Płock.
1: Dzisiaj moim gościem w Radiu SK jest Michał Stańczak, przewodnik miejski. Chcemy was przenieść w czasie. Przyjeżdżając do Płocka, bardzo często kierujemy swoje kroki na Wzgórze Tumskie, bo to chyba najbardziej reprezentatywne miejsce miasta. Stamtąd widać pięknie Wisłę. Michał, powiedz, czy Wzgórze Tumskie jest unikalne w Polsce?
4: Ależ absolutnie, to jest wyjątkowe miejsce i gdybyś przyjechał i spotkalibyśmy się gdzieś tam na ulicach, to powiedziałbym właśnie, że od Wzgórza Tumskiego zaczniemy zwiedzanie Płocka. Przywitałbym cię w stołecznym książęcym Płocku i zabrał cię właśnie na Wzgórze Tumskie, dlatego że tam bije historyczne serce Płocka, tam wszystko się zaczęło i to zaczęło się dużo, dużo wcześniej niż nam się wydaje, bo tak naprawdę musimy sobie uświadomić, że stojące tam obecnie obiekty powstały stosunkowo niedawno. To jest tam kwestia jakichś kilkuset lat wstecz. Ale kiedyś przed wiekami, kiedy jeszcze tam dookoła niczego nie było, ja wiem, że to ciężko jest nam sobie w tej chwili wyobrazić.
1: Czyli
4: ale
1: cofamy się do średniowiecza.
4: Jeszcze wcześniej.
1: Jeszcze wcześniej.
4: Tak, wczesne średniowiecze, a nawet jeszcze okres przed. Słuchaj, tam dookoła niczego nie było. Bory, lasy, nieprzebrane, wiesz, biegały jakieś tury, dziki, niedźwiedzie. I tam w tym miejscu ówcześni mieszkańcy, nie powiem, że Płocka, no bo Płocka wtedy jeszcze nie było, ale tych terenów, my dzisiaj o nich mówimy poganie. Oni właśnie w tym miejscu mieli takie niezwykłe miejsce, to było dla nich takie niezwykłe miejsce, gdzie oczywiście mieli jakiś ołtarz, na którym składali ofiary swoim bogom, no bo tak naprawdę pamiętajmy, że religia chrześcijańska, z którą my teraz wiążemy Wzgórze Tumskie, no bo tam katedra stoi, to jest nowy nabytek tak naprawdę na tych terenach. Przecież kiedyś ci Słowianie, którzy tam funkcjonowali, oni mieli swoją religię, swoich bogów i właśnie to miejsce wybrali na miejsce, w którym tych bogów czcili. Ale dlaczego akurat to miejsce? Bo nie wiem, czy wiesz, czy orientujesz się i czy słuchacze się orientują, że Wzgórze Tumskie jest jednym z takich niezwykłych miejsc mocy. Więc jeżeli ktoś interesuje się takimi właśnie jakimiś elementami magii, to odwiedzając Wzgórze Tumskie Tam odczuwa się takie właśnie szczególne emanowanie energii, niezwykłej energii. Ja bardzo lubię tam chodzić, tam jest bardzo przyjemnie. Człowiek tam się dobrze czuje, dobrze się relaksuje. Zresztą, co tutaj dużo gadać, gdzie się odbywają najlepsze imprezy? No przecież odbywają się na Wzgórzu Tumskim, w okolicach.
1: I na plaży nad Wisłą.
4: Ale oczywiście,
1: prawda?
4: Że tak. Zobaczcie, sami przychodzimy w to miejsce, które czymś nas przyciąga. Tam jest jakaś magia. Siedzimy na schodach, coś tam sobie popijamy, spotykamy się ze znajomymi, gadamy, ale ciągle jesteśmy w okolicach Wzgórza Tumskiego.
1: Czyli ta energia tych młodych ludzi na hip-hop festiwal.
4: Ale oczywiście, ja uważam, że to jest takie naturalne uzupełnienie, słuchaj, tej niezwykłej magii i energii tego miejsca. Dlatego właśnie najchętniej przychodzimy tam. Zobacz, Wzgórze Tumskie, no to oczywiście katedra, ale nie tylko. Przecież my mamy na całej szerokości Płocka olbrzymie te wzgórze.

0: projektował cały kombinat, no to znalazł jeszcze czas właśnie na to, żeby wytyczyć dla nas alejki, którymi tak naprawdę teraz spacerujemy. One są nieco odświeżone, wyremontowane, natomiast tak naprawdę to tata Kazika właśnie je wytyczył. To on jakby zorganizował dla nas przebieg tych alejek na Wzgórzu Tumskim. Zresztą z tatą Kazika, nie wiem czy wiesz, łączy się jeszcze jeden element tutaj w Płocku, na ulicy Grodzkiej, kamienica. Ja wiem, że tak trochę przeskoczyliśmy teraz ze Wzgórza Tumskiego, ale myślę, że możemy przytrzymać trochę ten wątek właśnie kultu i taty Kazika. On mieszkał w tej kamienicy takiej, w której kiedyś znajdował się przecież kultowy lokal i też myślę, że większość z was go pamięta, no bo pap Grodzki, który był tam w tej kamienicy na dole, a dla tych niezorientowanych i trochę młodszych, to jest kamienica przy wylocie ulicy Grodzkiej na Stary Rynek. Tam właśnie tata Kazika mieszkał. I tam do niego przychodziła, no jakby tu powiedzieć, na oficjalnie, no to ona przychodziła na lekcję dykcji, słuchaj.
1: Tak się to ładnie nazywało.
0: Tak się to ładnie nazywało, tak słuchajcie. I, no, i ta Celina, która tam przychodziła, bo o niej mowa, no to ona po tych lekcjach dykcji, słuchajcie, no musiała zażywać kompieli. Wiecie, to tak właśnie wyglądało. Także resztę sobie dośpiewajcie.
1: A później mamy Celinę.
0: A potem mamy Celinę właśnie. I już teraz pewnie jak będziecie słuchać Celiny, to będziecie troszeczkę inaczej odbierać ten utwór. No i jeszcze do niedawna, słuchaj, na pierwszym piętrze była wanna, w której ta rzeczona Celina zażywała kąpieli.
1: No dobrze, przenieśliśmy się znowu w czasie, skaczemy troszkę, ale przenieśmy się do tych czasów wcześniejszych, tak? Byliśmy w okresie prawie przedśredniowiecznym, no wczesnego średniowiecza. No dobrze, no to jesteśmy na Wzgórzu Tumskim. To teraz, no jakby odwracając się od Wisły, po prawej stronie widzimy katedrę. Mhm. Ale ona powstała w 1100, tak?
0: W 44 konsekrowana była. Oczywiście to nie ta katedra. Też pamiętajcie, że to, co teraz oglądacie na Wzgórzu Tumskim...
1: To jest
0: Tumskim,
1: już zupełnie co innego,
0: to jest
1: prawda?
0: Efekt ostatniej przebudowy, która miała miejsce zaledwie 100 lat temu. Dlaczego ja mówię zaledwie? No bo w tysiącletniej historii Płocka, a pamiętajcie, że Płock jest jednym z pięciu najstarszych miast w Polsce, no to 100 lat tak naprawdę to taki niewielki wycinek. I rzeczywiście to, co my widzimy teraz, to efekt tej przebudowy, która miała miejsce na początku XX wieku, to około 100 lat temu. Natomiast pierwsza katedra powstaje w Płocku, wiesz, nawet nie w tym XII wieku, o której mówimy teraz, bo to jest ta katedra murowana, pierwsza taka, o której pewnie za chwilkę też sobie porozmawiamy, a pierwsza katedra, która najprawdopodobniej była drewniana, no najprawdopodobniej, bo nie mamy zachowanych śladów piśmienniczych żadnych, ona pewnie była drewniana i ona musiała powstać już w XI wieku. Bo wyobraźcie sobie, że Płock nie dość, że jedno z pięciu najstarszych miast w Polsce, to również jedna z pięciu najstarszych diecezji. Diecezja wiąże się właśnie z obecnością biskupa, a dla biskupa trzeba było wybudować biskupią świątynię, czyli właśnie katedrę. I ta pierwsza, najprawdopodobniej drewniana, wybudowana była już w XI wieku. To jest niesamowite, że gdzieś tam jeszcze znajdujemy właśnie ślady tej pierwszej katedry, która powstała na Wzgórzu Tumskim. I to znowu wracamy do tego magicznego miejsca. Zobacz, katedrę postawiono w tym samym miejscu, gdzie kiedyś ten ołtarz i poganie.
1: No właśnie,
0: gdzie to miejsce magiczne, gdzie jest jakaś ta siła tej energii, która udziela się nam nawet współcześnie.
1: Nie chciano jakby zniszczyć tych pogan, stawiając tam chrześcijańską katedrę?
0: Najprościej wprowadzić jest nową religię, jakby nawiązując do lokalnych tradycji, lokalnych zwyczajów. Zresztą tutaj na Mazowszu, nie wiem czy się orientujesz, ze wprowadzaniem chrześcijaństwa nie było tak łatwo i nie było tak różowo. Tak naprawdę gdzieś tam właśnie X-XI wiek w zasadzie, to tutaj u nas w Płocku wybucha potężne powstanie przeciwko nowo wprowadzanej religii katolickiej i my no, dosyć mocno się odznaczyliśmy w historii jako właśnie ta dzielnica, ten teren, który niekoniecznie chciał to chrześcijaństwo przyjąć, dlatego że my tutaj mieliśmy swoją religię. W tej chwili bardzo modne staje się nawiązywanie właśnie gdzieś tam do tej słowiańszczyzny, do tych naszych źródeł i wracamy do czasów, kiedy tutaj właśnie religii obecnej, czyli religii chrześcijańskiej nie było. Ale tak jak powiedziałeś, w tym samym miejscu powstaje katedra. Rzeczywiście po tej drewnianej, która dosyć szybko ulega zniszczeniu, powstaje pierwsza murowana katedra i to jest już ta,
1: jest
0: o której mówiłeś, tak, 1144, czyli XII wiek i słuchaj, to jest fenomenalne. W Płocku w tamtym okresie powstaje największa murowana katedra w ówczesnej Polsce.

0: Płock pełnił niezwykle ważne miejsce, ponieważ to był ośrodek władzy, ośrodek administracji, oczywiście ośrodek również związany z religią, bo biskup i jego otoczenie.
1: No właśnie, być może nie wszyscy pamiętają, nie wszyscy wiedzą z historii, bo to się chyba rzadko o tym mówi, że jednak Płock był przez moment 59 lat chyba, tak, stolicą Polski.
0: Ale to w ogóle gdzieś zostało, wiesz, totalnie wyrugowane. Nie wiem, podobno to się wiązało właśnie z tym, że lepiej było o tym nie mówić, no bo tutaj u nas ten zakład powstaje, tak jak mówię, o czasach PRL-u, to jest tam gdzieś druga połowa XX wieku, ale gdzieś zupełnie w książkach to zniknęło. Mówiło się tylko, że stolica to oczywiście Kraków, Warszawa, no może jakieś tam Gniezno, a zapominamy jeszcze o dwóch historycznych stolicach, bo w ogóle w sumie było ich pięć, właśnie Płock, no i przez chwilę Poznań. Płock był bardzo ważnym ośrodkiem wtedy. Miasto położone nad rzeką, a więc transport. No pamiętajcie, że w tamtych czasach najłatwiej było transportować rzeką. Dalej, tak jak mówiłem, administracja, te urzędy wszystkie, plus kościół, spowodowało, że tutaj w tym miejscu podejmują decyzję wybudowania największej wówczas katedry w Polsce. Największa katedra powstaje w Polsce. Słuchajcie, nie Gniezno, nie Kraków, nie żadne inne miasto. O Warszawie nie wspomnę, bo wtedy o Warszawie to jeszcze nikt nawet nie myślał, bo Warszawy jako takiej wtedy przecież nie było. Powstaje gigantyczna, jak na tamte czasy, katedra, do której ówczesny biskup sprowadza fenomenalne drzwi, zwane drzwiami płockimi. I też, słuchaj, mało kto wie o tym, że te drzwi historycznie, one są starsze niż drzwi gnieźnieńskie. Wszyscy się zachwycają, że drzwi gnieźnieńskie, taki skarb, a tak naprawdę drzwi płockie, już pomijając to, że są starsze od drzwi gnieźnieńskich, to mam nadzieję, że teraz nikt nas tam z Gniezna i okolic nie słucha, ale drzwi płockie są ładniejsze od drzwi gnieźnieńskich.
1: Zdecydowanie też tak uważam.
0: Tak, dlatego, że nasze drzwi płockie, co prawda mamy ich replikę, ale to są drzwi przestrzenne. One są wykonane w 3D. Jak kiedyś będziecie w katedrze, a zajrzyjcie, bo tam naprawdę warto jest wejść i zobaczyć. Te drzwi, no teraz to jest łatwo powiedzieć. Siadasz do komputera, drukarka laserowa w 3D, wycina ci kształt, jaki chcesz, ale 800 lat temu, słuchaj, ludzie, którzy tak naprawdę mieli proste narzędzia i pewnie stosunkowo nieduże umiejętności, wykonali tak fenomenalne drzwi, którymi zachwycamy się do dzisiaj. Tam naprawdę jest co oglądać. A przy okazji zagadka, to może dla słuchaczy wszystkich Eski, tam jest jeden element na tych drzwiach, który nie pasuje.
1: Nie pasuje,
0: po właśnie.
1: Prawej,
0: ty nie mów gdzie, nie, zostaw. Poszukajcie, słuchajcie, jak znajdziecie jeden element, który tam nie pasuje, to ja postaram się wam jakiś tutaj gifcik przygotować i będziemy mieli konkurs.
1: Michał, ale właśnie, powiedziałeś, że te drzwi są repliką.
0: No tak.
1: Gdzie jest oryginał?
0: Aha, gdzie jest oryginał? No oryginał.
1: Ale
0: jest.
1: Oryginału w ogóle nie było w Płocku, prawda?
0: Nie, wiesz co, był. Przypuszczamy, że był. Tak, no znowu, dlaczego ja mówię przypuszczamy? No nieustający problem z tymi źródłami pisanymi. W tamtych czasach, słuchajcie, no nie było wszystko tak udokumentowane jak teraz, więc przypuszcza się, że te drzwi do Płocka trafiły i one tutaj przez jakiś czas były, ale podczas jednej z, jakby to powiedzieć, wycieczek, które tutaj do nas, do Płocka się zapuszczały, a przyjeżdżali
1: ze wschodu.
0: Ze wschodu i z północy. Przyjeżdżały, słuchaj, Płock był bardzo interesującym miejscem. Przyjeżdżali do nas Prusowie, Bałtowie, Jaćwingowie, nasi bracia Litwini. Przyjeżdżali tutaj do Płocka i palili, grabili, gwałcili, zabierali co mogli i wyjeżdżali stąd. No i właśnie najprawdopodobniej podczas jednego z takich wizyt w Płocku drzwi zostały wywiezione i do dzisiaj znajdują się w Soborze Świętej Zofii w Nowogrodzie Wielkim w Rosji. A jak wiadomo, odzyskanie czegokolwiek z Rosji, no...
1: jest praktycznie niemożliwe.
0: Tak, no mamy doświadczenia takie, jakie mamy.
1: No właśnie. No dobrze, Michał, czas nam się kończy. W związku z tym zostańmy przy tych drzwiach, zostańmy jeszcze w katedrze, ale to już w następnym
0: odcinku. Okej. Jest co oglądać, no to następny odcinek. Znowu jesteśmy przy drzwiach i oglądamy katedrę.
1: Moim gościem dzisiaj był Michał Stańczak, przewodnik miejski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: W studiu Eski Piotr Gryszpanowicz. Witam cię, Piotrek.
3: Dzień dobry.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat przyłączania różnych terenów do Płocka.
3: Pierwszym takim najbardziej znanym momentem w historii miasta jest przyłączenie wsi Radziwie i Płock przeszedł na lewy brzeg Wisły, ale to nie jest jedyny rozwój w tych terenów właśnie po tej lewej stronie, bo tak jakbyśmy prześledzili przebieg rozwoju terytorialnego, rozszerzania granic miasta Płocka, no to mieliśmy takich 5 takich momentów dziejowych, czyli tak, zaczęliśmy od 1923 roku, o Radziwiłłu już mówiliśmy, to zostawmy to. Następnie mamy rok 53, czyli po już II wojnie światowej, po tym okresie takim pierwszym odbudowy państwa, odbudowy miasta, no przychodzi moment na poszerzenie granic o tereny dzisiejszego Międzytorza. Częściowo rozrosła nam się obszarowo dzisiejsze osiedle Wyszogrodzka. To są takie miejsca, które jakby doszły do nas tam częściowo ze wsi Boryszewo Nowe, Kostroga i Jośnica. No, pewnie niektórym te nazwy coś do dzisiaj mówią, bo jeszcze na mapach i funkcjonują dalej. Natomiast dlaczego może w dwóch zdaniach, dlaczego te tereny przyłączono? No, miasto już zaczęło się powoli dusić i były potrzebne nowe tereny pod zabudowę.
1: Dlaczego poszło miasto właśnie w tamtą stronę?
3: No to tutaj mamy trochę za mało czasu, natomiast tak zaraz po wojnie powstało szereg planów takich perspektywicznych rozwoju miasta. I to one wskazywały. To były takie plany, nie takie jak dzisiaj my je jakby kojarzymy, czy nasi słuchacze mogą je kojarzyć, czy wręcz znają takie plany miejscowe. Kiedyś to były takie plany perspektywiczne, takie plany bardzo ogólnikowe, ale one gdzieś tam zakładały rozwój, w którym kierunku miasto powinno się rozwijać. Znowu, jeszcze raz podkreślę, trochę mamy za mało czasu, a informacji bardzo dużo, natomiast te podejście do tego, w którym kierunku miasto ma się rozwijać, na przestrzeni lat się zmieniało, więc tutaj byśmy musieli pokazywać podejścia różnych osób. Na przykład taką ciekawostką jest, może do dzisiaj każdy podczani się dziwi, jak ta kolej może przechodzić przez środek, prawda, miasta dzisiaj, dzisiejszego miasta. No, kiedyś nie był to środek miasta, było to właśnie ta taka obwodnica niejako kolejowa, szła kawałek za obrzeżami ówczesnego właśnie Płocka. I dlaczego z tej strony akurat? Dlaczego ta kolej idzie z prawej, a nie z lewej? No, bo były badania, jak wieją wiatry, żeby parowozy i tak dalej, ten cały dym nie szedł na miasto, tylko szedł od miasta. No, dużo
1: i generalnie
3: jest,
1: to było przemyślane.
3: Tak, to było przemyślane. Tutaj pan doktor Maciesza, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, osoba, której nie trzeba przedstawiać, bo to jest niezwykle zasłużona postać w historii naszego miasta. On tutaj wiódł duży prym, mnóstwo dokumentów się zachowało na ten temat, między innymi w towarzystwie, gdzie studiował najróżniejsze plany budowy między innymi kolei. Ale trochę odejdźmy od kolei, bo tak, no ale to jest, myślę, ciekawa rzecz. Później to miasto się rozwijało, najpierw miało iść w drugim kierunku, później zdecydowano, że jednak będzie szło w kierunku Warszawy jakby, czyli na wschód. I te podejście, że no ta kolej, nagle ta kolej zaczyna przecinać. Na początku to nie doskwiera przecież mieszkańcom, bo nie był to duży ruch, ani dla pojazdów, bo tych pojazdów było bardzo mało. Jeżeli chodzi o samochody, kolej podobnie, nie były to jakieś astronomiczne liczby pociągów, które przemierzały.
1: No niestety to do dzisiaj zostało.
3: Do dzisiaj to zostało, ale jak budowano kolej, my mieliśmy odejść od kolei, a jednak ta kolej ciągnie. Może jakiś kolejny program zaprosicie tylko na temat kolei, bo jest mnóstwo ciekawostek z tym związanych. Ale już wówczas, gdy projektowano tą kolej, to jest taka ciekawostka, może nasi słuchacze tego nie wiedzą, już wówczas projektowano wiadukty. I te wiadukty mieliśmy obiecane, są dokumenty do dzisiaj z Ministerstwa Komunikacji ówczesnego, że nie budują tylko dlatego, że jeszcze jest ruch mały, ale jak tylko się ruch zwiększy, to natychmiast wybudują te wiadukty.
1: I które nie powstały.
3: Które do dzisiaj nie powstały. Znaczy,
1: jeden powstał, ale stosunkowo niedawno.
3: Tak, i on jest siłami miasta wybudowany. To też jest, z tym przejazdem jest również bardzo ciekawa historia, ale to mówię, to pewnie na jakiś inny program. Ale jakby już, no ta kolej była, nikt już jej nie analizował, żeby ją, no, przebudowywać. Ale przejdźmy do tych kolejnych poszerzeń granic. Kolejna nastąpiła w 1961, no i wiadomo, od 59 podjęto decyzję o budowie Petrochemii, dzisiejszego Orlenu. Ta budowa postępowała przez szereg lat i tutaj przydzielenie kolejnych fragmentów do terenu miasta nastąpiło właśnie w 61 i to było spowodowane właśnie tą inwestycją. Kolejna takie przydzielenie, takie powiększenie granic, ja pamiętam taki, nie wiem, czy to był wywiad, czy czy to gdzieś czytałem, świętej pamięci pana Tomasza Kolczyńskiego, wieloletniego i wiceprezydenta naszego miasta i radnego. Miałem szczęście znać pana Tomasza i mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać i on tak wspominał, że tak naprawdę, gdy dołączono w 82 roku Borowiczki i Mielnice i Podolszyce częściowo, no to tak naprawdę w związku z tym, że mieliśmy okres, kiedy no, sytuacja w kraju w związku z stanem wojennym, który no, ogłoszono, no, nikt za bardzo tutaj nie myślał o tym przyłączaniu i zresztą pamiętam, jak wspominał, jak mówi, że ja to tacy rodowici mieszkańcy tej części miasta dzisiejszego, czy tych osiedli, to do dzisiaj mówią, że jadą do Płocka, tak? Bo oni są z Jemienicy, czy tam oni są z Bowiczek, oni jadą do miasta, jadą gdzieś tam do centrum. No, więc według tych wspomnień to tak raczej bez echa to wszystko nastąpiło, ale po co? No również przede wszystkim dlatego, że no, brakowało terenów pod budownictwo no, mieszkaniowe i tutaj nasze Podolszyce, które zaczęły właśnie w tym momencie no, rodzić się, chociaż o przydzielenie tych terenów już walczono dużo wcześniej. Tam były problemy z odrolnieniem, bo były bardzo dobre grunty. No i znowu tutaj informacji jest całe mnóstwo, na pewno nie na taką króciutką rozmowę. I szybciutko do ostatniego rozwoju miasta, do ostatniego rozszerzenia granic przeskakujemy do roku 1997. No i dlaczego powiedziałem, jakby otwiera XX wiek przyłączenie Radziwia na tym lewym brzegu i zamyka niejako XX wiek przyłączenie między innymi Ciechomic, Gór, Tokar, tutaj tych terenów, czyli jakby te granice jeszcze dalej się nam rozwijają.
1: Ale myślę, że warto tutaj troszkę powiedzieć właśnie o tych Podolszycach, o największej jakby dzielnicy naszego miasta, która niesamowicie się zaczęła w pewnym momencie rozwijać, nie tylko mieszkaniowo, bo rzeczywiście to dzielnica, która stała się taką sypialnią miasta, ale w tej chwili tam przeniosło się jakby centrum.
3: No tak, to te podejście, na pewno budowa na początku, to zamierzenie budowy tej sypialni właśnie, ten, ja w ogóle byłem pod wielkim wrażeniem, do dzisiaj jestem, tych planów, które miałem okazję zobaczyć, które powstawały niejako no, zanim cokolwiek tam wybudowano, ówcześni architekci, urbaniści rozrysowywali niemalże każdy blok, gdzie co ma stać. Nie do końca wszystko oczywiście tak powstało, jak było w tych podstawowych planach. To też ewoluowało, zmieniały się plany, troszeczkę dostosowywano je do różnych uwarunkowań, które na przestrzeni lat się troszeczkę zmieniały. Czy też mi najbliższe drogi, jakie widzę, drogi wokół okalające, czyli dzisiejszą Jana Pawła II i Armii Krajowej, no to jak tak pomyślę, że tam miały być coś na kształt Alei Jachowicza i Kobylińskiego, no Kobylińskiego to później się trochę nam zawęża, ale Jachowicza Piłsudskiego z takim pasem dzielącym, no inaczej to wszystko miało wyglądać, a ta
1: miało to być dużo szersze.
3: Miało to być wszystko dużo szersze i takie było planowane. Później zaczęto to budować troszeczkę węższe, no bo wiadomo, środki, różne ograniczenia, przez szereg lat tak sztukowano, rozbudowywano, też przez kilka lat mieszkałem na Podolszycach i to jeszcze naocznie obserwowałem, jak to wszystko się rozwijało. Pamiętam miejsca, które dzisiaj to w życiu by tam człowiek tego nie rozpoznał, gdybym tam nie mieszkał. Tak bardzo wszystko się pozmieniało. No i ta zmiana tej funkcji, wiadomo, tam gdzie jest dużo ludzi, no to też musi coś się więcej pojawić, tak? No przecież obaj pamiętamy Tumską i się jeździło, nie wiem ile to, 30 lat temu na Tumską zakupy. No wszystko to było Tumska. To
1: wszystko było na Tumskiej. Natomiast Tumska w pewnym momencie jakby zamarła, prawda? Ona przejęła zupełnie inną funkcję.
3: No właśnie, ciężko mi już nawet określić, jaka tam jest dokładnie ta funkcja, bo jakby pamiętam te czasy. No, rodzice pamiętają jeszcze lepiej. Jak czytam różne wspomnienia pana na przykład Staszewskiego, architekta miasta, taty Kazika, który u nas był przecież przez kilka lat architektem miasta i tutaj to miasto budował. Co oni tam robili, takie bardzo ciekawe opowieści. No to wszystko się właśnie w tamtych rejonach działo, prawda? Gdzie tam jakieś Podolszyce w latach 60. To przecież o tym nikt nie myślał nawet.
1: A dzisiaj to nie tylko sypialnia, tak jak powiedzieliśmy, ale także centra handlowe. Tam właściwie kojarzy się to wszystko z zakupami, ale nie tylko, bo tam też powstał Park Północny, czyli jakby to, o czym mówiliśmy kiedyś, o tych parkach, o których zawsze płotczanie mówią, że jest ich za mało i właściwie, że ich nie ma takich prawdziwych.
3: Ja pamiętam takie relacje, kiedy ten park powstawał, jakich wielkich bólach. W ogóle super, że byli tacy ludzie, którzy umieli przewidzieć, bo jak coś powstało, jest, to się wydaje to takie proste. Tak, a no to powinno być, przecież to jest jasne, powinno to być. A jednak nie do końca, bo ktoś to planuje, no ma białą kartkę, tak, i musi wszystko przemyśleć. To nie jest takie łatwe, proste, które już jest zaprojektowane. Natomiast, jeżeli chodzi o ten park, ja pamiętam już nie chcę powiedzieć tytuły prasowe, ale no tak się przewijało wśród mieszkańców, że a po co, gdzie tam drzewka sadzą, na drugi dzień znikają te drzewka, coś jest tylko problem, co to, gdzie to, kiedy tutaj to będzie.
1: Kiedy urośnie.
3: Tak, i to w ogóle nie obejrzeliśmy się i dzisiaj bez tego parku nikt sobie nie, w ogóle nie wyobraża, bo pamiętam takie były dyskusje, bo nigdy pieniędzy zawsze na coś brakuje i a to dlaczego te pieniądze tam idą na to, to myślę, jak ktoś jest takim sprawnym, pójdzie do, czy to do naszej Książnicy Płockiej, czy do Biblioteki Zielińskich, poszukać w starej prasie, w starej, Boże, tak mówimy starej, stara to tak jak 100 lat, tak raczej, a ja tutaj raczej mówię o latach 80., 90., no może 90., to już jest tak blisko, a z drugiej strony daleko. Jak wtedy właśnie były problemy, jak to odbierano, no wszystko się zmienia i nasze właśnie podejście i gdzie tam myśleliśmy o jakiejś, o kinie, tak, na Podolszycach, no gdzie?
1: No chociażby.
3: Znaczy jechało się do kina właśnie na Tumską, prawda?
1: Więc... No ale teraz też tam również mówimy o tej rekreacji, o parkach, ale także no sportowo to wszystko się rozrosło. Tak. Mamy Podolankę.
3: Oczywiście różne tereny właśnie sportowe. Ja pamiętam nie takie górnolotne, może teraz powiem przykład. Ja pamiętam, zawsze będę pamiętał z Podolszyc Północnych górkę taką dużą, staneczkową przy szkole podstawowej i pamiętam, jak ona powstawała i takich mnóstwo na całych dużych obszarach były takich betonowych jakichś pozostałości z budów najróżniejszych tych bloków i tak to w paskudnie wyglądało i kiedyś ktoś nagle gdzieś tam wpadł na pomysł, mam nadzieję, że nic nie mylę, że to, bo to z pamięci, a nie tym razem z dokumentów, jak to wszystko zostało ładnie uformowane, no i ta górka saneczkowa, z której no wielokrotnie korzystaliśmy, powstała właśnie coś z czegoś takiego no fatalnego, coś fajnego i no, basen to już w ogóle była no, wielka, wielka rzecz, prawda, że tam jakaś zjeżdżalnia, ojej, to gdzie to nie do pomyślenia, więc no.
1: Wiesz co, tak rozmawiamy dzisiaj o tych wszystkich osiedlach. No właśnie, w którym kierunku w tej chwili to miasto się rozwija i będzie się rozwijać?
3: No to jest bardzo dobre pytanie, bo w którym kierunku to miasto teoretycznie chciało się rozwijać, to wiemy, prawda, bo swego czasu, no już kilka ładnych lat temu, kilkanaście, były podejmowane próby dalszego rozszerzania granic w kierunku Gulczewa, prawda, więc jakby ten zamysł jakby jest znany. Chociaż ja powiem tak, że ja sobie kiedyś nie wyobrażałem, że będą powstawały osiedla takie mieszkaniowe, domków jednorodzinnych, gdzieś tutaj w okolicach szpitala, tak jak mamy dzisiaj takie osiedle piękne domków na Przyjaznej czy przy Traktowej. Jakoś sobie to nie wyobrażałem. Mówię, gdzie tutaj? Pamiętam, akurat byłem wówczas, pracowałem w zarządzie dróg i właśnie właściciele tej firmy przychodzili pierwsze ustalenia z nami robić. Ja mówię, gdzie wy te domki będziecie tutaj budować? Jakoś tak nie miałem wyobrażenia. A dzisiaj sobie nie wyobrażam. Piękne miejsce, super blisko do Sobótki, no, do szpitala, to nikomu tutaj
1: nikomu nie życzymy.
3: Nie życzymy, oczywiście.
1: Ale dobrze, że jest.
3: Ale oczywiście bardzo dobrze, że jest. No, fajne miejsce takie wypadowe. Jeżeli ktoś pracuje w Orlenie, no to rewelacja. Natomiast no, jakoś były takie czasy, że rzeczywiście sobie tego nie wyobrażałem. I dalej kolejne tam bloki powstają, sukces sukcesywnie jest to wszystko zabudowane. Takim chyba oddechem dla tej części była budowa kilka lat temu ulicy Traktowej, prawda? Bo pamiętamy tą ulicę, kiedy no, ona była dosyć no, szeroka, ale tam zawsze, brzydko powiem, takie było bagno i no, tam się bardzo ciężko jeździło. Jak powstała ta ulica, to się wszystko jakby odmieniło. Taki nowy jakby otwarcie dla tej części. No ja bardzo kibicuję tutaj terenom na parcelach. No jest mnóstwo tego miejsca. Są tam jeszcze dalej pola uprawne. Znam miejscowy plan dla tej części, czy to niżej dla Borowicza, jak jeszcze jest mnóstwo takich terenów przewidzianych w planach pod budownictwo, czy to jedno, czy wielorodzinne.
1: Czyli idziemy w kierunku Warszawy.
3: No, idziemy w kierunku Warszawy, ale tutaj jeszcze mówię o tych terenach, które już są w granicach. No tylko są znowu inne uwarunkowania. No ja nie chciałbym, jakby nie życzę tych lat, które były kiedyś, że gdzieś tam wywłaszczano osoby i tak dalej i budowano, bo dzisiaj my budujemy to. To nie to. Natomiast dzisiaj no, pewne rzeczy nie mogą nastąpić i może być gdzieś tam jakiś ten rozwój postępować, może jakbyśmy gdzieniegdzie chcieli, no bo najpierw ci właściciele, święte prawo własności sprawia, że to właściciel tego terenu musi mieć taką wolę, żeby te działki sprzedać, no, podzielić najpierw, sprzedać i aby no, tam coś mogło się dalej dziać.
1: No ale wiemy, historycznie to jest normą, że pewne no, ziemie zostają jakby wchłonięte przez miasto, pewne tereny i to no niestety tego nie unikniemy.
3: Nie unikniemy, to nie dotyczy przecież tylko Płocka, to wszystkie miasta, które się rozwijały i rozwijają taką, to już jest taka tendencja, tak to już będzie. No jeżeli mamy wśród słuchaczy osoby, które jakby byłyby przeciwne i mówią, że za bardzo na przykład, nie wykluczam, może takie osoby są, się rozwinęło, no to pamiętajmy, że to miasto też były takie pomysły, żeby miało i 250 tysięcy mieszkańców, to ile ono jeszcze by musiało być, o ile bardziej
1: rozrosnąć.
3: Tak.
1: Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za rozmowę. A moim gościem dzisiaj w magazynie Radia SK był Piotr Gryszpanowicz.
3: Bardzo dziękuję.
2: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny.
4: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: No i oczywiście wędrujemy po Płocku śladami płocczanek. Dzisiaj Zofia Świtalska, kobieta, no chyba jedna z najbardziej znanych w Płocku, prawda?
4: Mam nadzieję, że jedna z najbardziej znanych, bo to była taka społeczniczka, która była bardzo mocno zaangażowana w życie miasta na wielu poziomach, bo poprzez ten poziom taki pierwszy administracyjny, bo trzeba o tym powiedzieć, że to była wiceprzewodnicząca Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w latach 1969-1973, co po prostu oznacza, że była pierwszą kobietą w randze wiceprezydenta, czyli rządziła, zarządzała miastem, ówczesnym Płockiem. Natomiast powiedziałam, że na wielu poziomach, bo ona była też zaangażowana w mnóstwo różnych organizacji i instytucji.
1: Walczyła bardzo o prawa kobiet, prawda?
4: Tak, walczyła o prawa kobiet i historia ściśle jest związana z Ligą Kobiet, czyli tą organizacją, która powstała po II wojnie światowej. Pierwszą przewodniczącą w Płocku była Stefania Kamińska. Pod koniec lat 50., 1957, to stanowisko przewodniczącej przyjmuje Zofia Świtalska i robi to świetnie. Liga Kobiet w Płocku działa naprawdę bardzo prężnie i to wszystko się wiąże z taką ustawą 1962 roku, uchwaloną właśnie przez Prezydium Rady Miejskiej i to była ustawa, która mówiła o pomocy kobietom pracującym. Był tam taki zapis, żeby zacząć kierować do pracy wykwalifikowane kobiety zamiast niewykwalifikowanych mężczyzn. Też generalnie to jest w ogóle troszeczkę dłuższa też historia, ona też się wiąże z powstaniem zakładów przemysłu dziewiarskiego, Stylana i Kotex, bo o tym też trzeba powiedzieć, że te zakłady właśnie Stylana i Kotex powstały właśnie z inicjatywy Zofii Świtalskiej. Jaka była ówczesna sytuacja w Płocku właśnie przełomu lat 50. 60. Trzeba pamiętać o tym, że Płock wtedy zaczyna się bardzo intensywnie rozwijać z racji tego, że podjęto decyzję o umiejscowieniu w Płocku mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych. I to spowodowało napływ kadry nie tylko wysoko wykwalifikowanej, ale ale też kadry robotniczej. Płock zaczął bardzo się rozwijać na wielu poziomach, no i trzeba było zapewnić przybywającym mieszkania, pracę, no bo z tymi mężczyznami, którzy głównie przyjeżdżali do pracy w zakładzie, przyjeżdżały również kobiety, a one dla siebie właśnie miejsc pracy nie miały.
1: Tak jak powiedziałeś, sporo osób było właśnie niewykwalifikowanych ze względu na to, że byli to ludzie, którzy zjeżdżali z, no, głównie ze wsi, prawda?
4: Tak, z małych miasteczek, z terenów wiejskich. Natomiast no, dla kobiet ta praca też musiała być, no bo przyjeżdżali często całymi rodzinami, a taka decyzja o emigracji zarobkowej często była podyktowana nie tylko pracą, ale też zapewnieniem mieszkania. I wtedy właśnie Płock bardzo intensywnie rozwija się też pod względem budownictwa mieszkalnego, komunalnego. I właśnie tutaj Zofia Świtalska, jak była wiceprzewodniczącą właśnie Rady Miejskiej, miała pod sobą aż 7 wydziałów, w tym między innymi Wydział Mieszkaniowy. No i w swoich wspomnieniach opisywała, że był to wydział bardzo kontrowersyjny, no bo było mnóstwo takich bieżących, palących, pilnych problemów do rozwiązania. Starano się wtedy też uporządkować tą przestrzeń miejską w Płocku. To lata 60., to jeszcze wtedy właśnie jak był naczelnym architektem miasta Staszewski, starano się właśnie uporządkować, zmodernizować, między innymi Stare Miasto. Zaczęły powstawać nowe osiedla, Skarpa B, osiedle Tysiąclecia, osiedle Łukasiewicza, osiedle Kolegialna. No i w tym wszystkim była właśnie nasza bohaterka, czyli Zofia Świtalska. Opowiadała, że bardzo często po prostu robiła przegląd mieszkań, czyli wybierała się na spacer, sprawdzała, w jakich warunkach mieszkalnych, sanitarnych żyją ludzie. Często to były mieszkania albo na strychu, albo w piwnicach, bez bieżącej wody, bez sanitariatów, bez energii elektrycznej. Takie naprawdę, można powiedzieć, slumsy, rudery. No i ona starała się tym ludziom bardzo intensywnie pomagać. A z kobietami też wiąże się taka historia, że pojawiły się kiedyś właśnie kobiety przed urzędem miasta, a Zofia Świtalska miała pokój tak usytuowany na pierwszym piętrze, że balkon wychodził na stary rynek. No i te kobiety zaczęły protestować, to były lata 60., zaczęły protestować, żądając po prostu pracy, miejsc pracy dla siebie. No i wtedy Marian Woźniak i Jakub Chojnacki nie chcieli do tych kobiet wyjść, więc wypchnęli Zofię Świtalską, że kobieta z kobietami może się dogada. Ja powiedziała wtedy, że kobiety, ja znam wasz ból, rozumiem waszą sytuację, obiecuję, że miejsca pracy będą. No i rzeczywiście słowa dotrzymała, czyli można powiedzieć, że to była polityczka taka niezwykła, nie tylko jak na tamte czasy, ale też
1: czyli
4: na czasy...
1: nie rzucała słów na wiatr.
4: Na czasy nam współczesne, tak, nie rzuciła słów na wiatr, doprowadziła do powstania zakładów właśnie przemysłu dziewiarskiego Kotex i Stelana. I trzeba dodać, że to były w okresie Prosperity naprawdę bardzo prężnie działające zakłady, bardzo prężnie działające przedsiębiorstwo, które niestety nie przetrwało tych trudnych przemian gospodarczych.
1: No zanim upadło, to oczywiście było mnóstwo protestów również.
4: To też jest zrozumiałe, bo to był zakład, który dawał pracę ogromnej masie osób tutaj z Płocka, ale też z okolic. I to był zakład naprawdę bardzo dobrze pomyślany, no bo kobiety, które na przykład nie miały kwalifikacji do obsługi maszyn dziewiarskich, były wysyłane na kursy, między innymi do Łodzi, gdzie w okolicznych właśnie dziewiarniach podnosiły swoje kwalifikacje, zdobywały potrzebne umiejętności. Była tam zorganizowana stołówka pracownicza, też taki pakiet dla pracowników ubezpieczeń i różnego rodzaju dodatkowych benefitów, także było to naprawdę bardzo dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo, także możemy zrozumieć pobudki, które kierowały pracownikami protestującymi. Niestety...
1: Nie udało się.
4: Niestety nie udało się, no ale myślę, że to jest naprawdę ogromny sukces Zofii Świtalskiej, że doszło do powstania Kotexu, no bo w tamtym czasie kobiety tak naprawdę w Płocku miały naprawdę niewielki wybór miejsc pracy. Głównymi takimi zakładami to była fabryka maszyn żniwnych, ale też zakłady przemysłu mięsnego. No i jeszcze był zakład energetyczny, no i to...
1: To właściwie wszystko.
4: To właściwie wszystko i też na przykład właśnie z zakładem energetycznym, no bo z energetyką Zofia Świtalska zawodowo była związana przez wiele lat, no to też raczej nie znajdowały zatrudnienia niewykwalifikowane kobiety, tylko tam już osoby raczej z wyższym wykształceniem, bo tutaj też warto dodać, że Zofia Świtalska skończyła najpierw administrację, później studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim i jednocześnie właśnie pracowała w tym zakładzie energetycznym, później jeszcze była wiceprzewodniczącą, była przewodniczącą Ligi Kobiet przez wiele lat, a jeszcze do tego była matką dwójki dzieci, także naprawdę...
1: Bardzo aktywna kobieta.
4: Bardzo aktywna i niesamowicie zorganizowana kobieta. Ale ja bym chciała jeszcze do Ligi Kobiet wrócić i do tej uchwały z 1962 roku, przyjętej przez Radę Miejską, bo to była naprawdę niebywała uchwała, jak na tamte czasy chyba i jak na obecne, i ona była później przyjęta przez ogólnokrajowy zarząd Ligi Kobiet jako taka uchwała wzorcowa. I tam właśnie oprócz tego, o czym wspomniałam wcześniej, czyli żeby kierować do pracy kobiety zamiast niewykwalifikowanych mężczyzn, mówiono też o tym, żeby stworzyć miejsca opieki dziennej dla dzieci, czyli po prostu żłobki i przedszkola, żeby zapewnić kobietom pomoc medyczną, żeby były zorganizowane takie punkty usługowe i sieć sklepów spożywczych, które będą dostarczały półprodukty, żeby kobiety mogły szybko i prosto przygotować posiłek, wracając z pracy. Czy nawet były takie nowatorskie pomysły, żeby sklepy dostarczały towary do domu. No teraz to się już dzieje, ale ile lat minęło, prawda, od tego czasu? Zadbano również w tej uchwale o to, żeby otworzono ogródki jordanowskie, czyli takie miejsca rekreacji dla dzieci, a nawet napisano o tym, żeby organizować niedzielne seanse przedpołudniowe właśnie dla rodzin, takie rodzinne, co teraz ma miejsce na przykład właśnie u nas w kinie Przedwiośnie. Więc dużo rzeczy z tej uchwały zostało zrealizowanych i tutaj też jest w tym bardzo duża zasługa Zofii Świtalskiej. No a generalnie Liga właśnie... Jej zadania się to trochę zmieniały, tak? Ja mówię dużo o Lidze, ale dlatego, no bo Zofia Świtalska była z nią mocno związana. Zadania Ligi się zmieniały przez te lata, no bo po II wojnie światowej to oczywiście takie bieżące, palące problemy to było generalnie zapewnienie kobietom też pracy, ale na przykład pomoc przez przekazywanie darów żywnościowych, poprzez przekazywanie ubrań, no bo Zofia Świtalska też przecież przeżyła II wojnę światową, a ona mieszkała w Płocku w kamienicy przy ulicy Bielskiej, którą kupił jej ojciec od Żyda Bochenka za pieniądze, które miał z wyjazdów do Stanów Zjednoczonych. Po prostu wyjeżdżał, żeby zarobić. Natomiast w okresie II wojny światowej oni mieszkali w Rębowie pod Wyszogrodem, bo tam było ich rodzinne gospodarstwo. No i w tym czasie pracowała Zofia Świtalska, jeszcze wtedy Zmysłowska, bo tak się z domu nazywała, w sklepie niemieckim. Ponoć był w niej zakochany jakiś Niemiec, który chciał się jej oświadczyć, natomiast ona wtedy już była narzeczoną Stefana Świtalskiego. Po II wojnie światowej wzięli ślub, no i pojawiła się dwójka dzieci, wrócili do Płocka i z tym miastem związali swoje życie. No i tak jak żona była bardzo zaangażowana w taką wielotorową działalność społeczną i charytatywną, tak mąż też był działaczem, tylko że sportowym. I on był na przykład założycielem i twórcą i trenerem KS Jutrzenka, więc też postać bardzo mocno związana z Płockiem, tylko że z płockim sportem. Ale Zofia Świtalska, no to powiedziałam już Koteks, Liga Narodowa, wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Narodowej, działała też w Płockim Towarzystwie Przyjaciół Teatru. Była jego prezeską przez pewien czas. Przyszła do niej Wanda Chrostowska, czyli to serce całej tej organizacji, no i zaproponowała, żeby właśnie Zofia Świtalska weszła do zarządu. I między innymi dzięki jej staraniom oczywiście upowszechniano kulturę teatralną, ale miasto przekazało 2,5 miliona złotych na cele teatralne, między innymi na mieszkania dla aktorów. I celem Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru, w tym między właśnie innymi Zofii Świtalskiej, było stworzenie płockiej sceny teatralnej, która miała działać jako filia Teatru Ziemi Mazowieckiej, kierowanego przez Aleksandra Sewruka. Ale oprócz tego ona działała też w towarzystwach muzycznym, Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego, Płockim Towarzystwie Naukowym. I gdybyśmy zobaczyli fotografie z tamtego okresu, to bardzo często jest taki wianuszek mężczyzn na różnych galach, otwarciach, takich oficjalnych imprezach. I pośród tych mężczyzn jest ona właśnie. Tak, uśmiechnięta Zofia Świtalska. I ona do końca życia była aktywna. Cieszyła się bardzo dobrym zdrowiem. O wiele lat przeżyła swojego męża, bo jej mąż zmarł. To był 1978 rok. Przeżyła też swojego syna. Jej syn był bardzo mocno związany z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. Był twórcą oddziału nefrologii. Ta sztuczna nerka, projekt sztuczna nerka, czyli ośrodek Dialis, to też jest, był twórcą właśnie syn Zofii Świtalskiej. Także cała rodzina takich właśnie społeczników pracujących na rzecz tej lokalnej społeczności.
1: Szukając śladów Zofii Świtalskiej, natknięliśmy się, no nareszcie, na ulicę jej imienia. Walczyliście o to jako grupa Herstoria.
4: Tak, właśnie to jest rzecz, z której jesteśmy bardzo dumni, niezmiernie się cieszymy, że taka kobieta będzie miała swoje miejsce. Tak, duży sukces i bardzo się cieszymy, że te kobiety zaczynają się w tej przestrzeni miejskiej pojawiać. Chciałoby się więcej i chcielibyśmy jakieś bardziej reprezentacyjne ulice, natomiast metodą małych kroków cieszymy się z tego, co jest i że Zofia Świtalska zostaje upamiętniona w tej przestrzeni miejskiej, bo wydaje mi się, że starałam się jak najbardziej pokazać, że ona rzeczywiście była z miastem bardzo mocno związana i ważne jest to, żeby po prostu pamiętać o takich osobach, nie tylko o mężczyznach, ale też o kobietach.
1: Dziękuję Ci bardzo, Jasiu, za przybycie do studia i opowieść kolejną o kolejnej kobiecie pochodzącej z Płocka. Dzisiaj o Zofii Świtalskiej. Moim gościem była Joanna Pęsik, przewodnik turystyczny, a zarazem członkini grupy Herstoria Płocka. Dziękuję.
4: Dziękuję serdecznie.
2: Radio SK. SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
2: SK Płock.
1: A teraz w studiu Radia SK Tomasz Piekarski, autor wielu publikacji o Płocku.
5: Dzień dobry.
1: Ci, którzy nas słuchali poprzednio, wiedzą już, jak wyglądała historia Radziwia do momentu przyłączenia tej wsi do miasta, a dzisiaj kontynuujemy rozmowę. Jak do tego doszło, że Radziwie zostało przyłączone do Płocka?
5: No, była to swoista konieczność gospodarcza w przypadku Płocka. Miastu potrzebne było z jednej strony zaplecze gospodarcze, z drugiej strony swoiste otwarcie na szlaki komunikacyjne prowadzące przede wszystkim na południe kraju. Po odzyskaniu niepodległości miasta, w tym między innymi Płock, zaczęły szukać możliwości rozwojowych. Jednak władze zaborcze nie były zainteresowane rozwojem gospodarczym różnego rodzaju miast polskich, szczególnie pod zaborem rosyjskim i szczególnie w przypadku takich miejscowości, które leżały przy granicy z ówczesnymi Niemcami, Prusami. Ponieważ gubernia Płocka była gubernią przygraniczną, więc tutaj władze rosyjskie celowo pomijały różnego rodzaju inwestycje, pewne rzeczy były zaniedbywane i niechętnie patrzono na te różne inicjatywy rozwojowe. W przypadku odzyskania niepodległości to jak gdyby wszystko się zmieniło i ówczesne władze miasta z burmistrzem Aleksandrem Macieszą na czele zdawali sobie sprawę, że Płock bez Radziwia, bez takiego tego drugiego Płuca po drugiej stronie Wisły, bez połączenia kolejowego, bez sprawnej komunikacji rzecznej, no nie będzie w stanie się rozwijać. I już wtedy pojawiły się plany przyłączenia Radziwia, stworzenia z Radziwia dzielnicy miasta.
1: Powiedzmy, że właśnie pierwsza stacja kolejowa była po stronie Radziwia.
5: Tak, tak. No, te spotkanie odbyło się w szkole pierwsze, już w 19 roku i szkoła wtedy znajdowała się tu mniej więcej przy rondzie, prawda, tuż przed wiaduktem w okolicach dzisiejszej stacji benzynowej. To wtedy jeszcze była zresztą oberża, potem to się dopiero w tej oberży pojawiła szkoła. I wtedy przedstawiono tą koncepcję przyłączenia Radziwia do Płocka, roztaczając oczywiście różne tam historie, co to Radziwie nie dostanie po tym przyłączeniu. Różne te historie wtedy opowiedziane potem rzeczywiście zostały zrealizowane. No tutaj chodziło głównie, obiecano oczywiście lepsze połączenie, opiekę zdrowotną, jakąś tam edukacyjną lepszą, większe możliwości dostępu do różnych instytucji miejskich, no ale też inwestycje między innymi, gazownie, elektrownie, rozwój gospodarczy dzielnicy, jakieś takie zabezpieczenie drogowe, ulice i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli generalnie dwie strony coś otrzymywały.
5: Tak, tak. Mieszkańcy Radziwia, no oczywiście bez mieszkańców, którzy pozytywnie byliby nastawieni, no takie połączenie też nie zostałoby zrealizowane. Zresztą tutaj z tym spotkaniem związana jest też anegdota, która krąży gdzieś tam w różnych naszych naukowych kuluarach, że mimo wszystko radziwiacy nie chcieli zgodzić się na to przyłączenie do Płocka, dopiero jak Aleksander Maciesza powiedział, że to w Płock w takim razie przyłączymy do Radziwia. Wtedy dopiero się zgodzono. No to ten żart, prawda, który do dzisiaj mieszkańcy Radziwia z satysfakcją opowiadają, że to nie Radziwie zostało przyłączone do Płocka, tylko Płock do Radziwia. Ci tacy bardziej ugodowi mówią, że po prostu Radziwie zostało połączone z Płockiem. No ale to już myślę, że tą interpretację można zostawić słuchaczom. Potem te rozmowy przerwała wojna polsko-bolszewicka. Rok 1920, obrona Płocka, jak pamiętamy. Tutaj Radziwie zresztą też odegrało swoją pewną rolę, bo było zapleczem do prowadzonych działań wojennych. To z Radziwia przemieszczały się jednostki bojowe na drugą stronę rzeki pod ostrzałem. Tutaj zresztą rezydował sztab major Mościcki, który dowodził tą obroną przedmościa. No, miał na terenie Radziwia swoją jak gdyby swoje miejsce rezydowania i też stąd jak gdyby te działania były prowadzone. I sprawa wróciła oczywiście po już tych działaniach wojennych, czyli w 1921 roku rozpoczęła się korespondencja. To oczywiście żłudna korespondencja między władzami miasta i władzami centralnymi, ale też kolejne spotkania z mieszkańcami. Na czele tutaj mieszkańców reprezentował sołtys Stanisław Paskuda, ale też wśród tych przedstawicieli władz miejskich był między innymi Leon Dorobek, którego rodzina z Radziwia pochodziła. I udało się rzeczywiście dojść do takiego porozumienia. Samo połączenie nastąpiło formalnie w 1923 roku. Zostało wydane rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Weszło w życie w kwietniu 1923 roku. W marcu nastąpiło ogłoszenie tych wszystkich komunikatów urzędowych. Potem jeszcze długo trwała korespondencja, bo trochę różny opór tutaj prezentowały władze gminy Łąsk, do której Radziwie należało, i również władze powiatu gostynińskiego, do którego gmina Łąsk i Radziwie należało, trzeba było wyłączyć z tamtej jednostki samorządowej Radziwie, żeby przyłączyć tutaj. No, zachowały się takie protokoły przekazania pieczęci, dokumentów, tabeli likwidacyjnej wsi do władz miejskich. Tak naprawdę ta korespondencja trwała jeszcze do 1926 roku. Natomiast już wtedy to jest zresztą też taki, w tej korespondencji można odczytać różne takie informacje, których prezydent Płocka pisze. To już chyba w latach 20. czy 30. prezydent Zbrożyna pisał, że kiedy jeszcze tą korespondencję z władzami powiatu gostyńskiego i Łącka prowadził, że Radziwie jest już miastem. To jest w ogóle takie sformułowanie, które mnie się bardzo podoba, że Radziwie jest miastem, czyli tą dzielnicą Płocka, która przez Płocczan została i przez władze Płocka po prostu została już potraktowana jak własna i jako integralna część miasta. Miasto, trzeba powiedzieć, że sporo pracy włożyło, żeby te wszystkie obietnice spełnić. Wbrew różnym tam opiniom historycznym, ja stoję na stanowisku, że w bardzo trudnej ówczesnej sytuacji okresu międzywojennego, takiej biedy, ubogich budżetów miejskich, ubogości różnych inwestycji, to jednak właściwie większość inwestycji płockich to były te inwestycje właśnie w Radziwie.
1: Co wówczas powstało?
5: Rozbudowany został port i stocznia i w zasadzie okres międzywojenny to początek Stoczni Rzecznej. To po pierwsze, w 1925 roku ruszyła stacja kolejowa, która była jedyną stacją kolejową w Płocku. Żeby z Płocka koleją gdzieś dojechać, trzeba było przemieścić się przez most.
1: Kiedy ten most stalowy się pojawił?
5: Most stalowy pojawił się w roku 1938.
1: Czyli później.
5: Później znacznie, ale wcześniej istniał most drewniany, ten wybudowany przez Prusaków w okresie I wojny światowej i po tym moście odbywała się wtedy komunikacja. On był potem przeznaczony już do rozbiórki wraz z pojawieniem się mostu stalowego. Natomiast most stalowy to była w ogóle jedna z takich poważniejszych inwestycji, która przez ówczesne władze, nawet ogólnopolskie, prezentowana była jako taka kolejna inwestycja po porcie w Gdyni, po magistrali kolejowej, po centralnym okręgu przemysłowym. To jednym tchem właśnie ten most w Płocku był wymieniany.
1: I on był bardzo ważny właśnie dla tej komunikacji kolejowej, prawda?
5: Tak. Dla komunikacji kolejowej, dla połączenia tej południowej, północnej części Mazowsza. Ułatwiał też różne sprawy gospodarcze jednak i on też spowodował sporo inwestycji w samym Radziwiu. To znaczy, trzeba było jednak wybudować ten taki wał nasypowy do właśnie linii kolejowej. Też różne trakty komunikacyjne pousprawniać i przy okazji budowy mostu również inne jeszcze inwestycje firmy powstawały i funkcjonowały.
1: Powiedziałeś tutaj o rozbudowie portu. Ten port też był ważny, prawda, tutaj?
5: Tak, ten port miał być takim bodźcem rozwojowym, ale też trzeba powiedzieć, że ten port nie udało się do końca wykorzystać jego wszelkich możliwości ze względu na wybuch wojny. On był długo budowany z różnymi trudnościami. Zresztą tutaj akurat mieszkańcy Radziwia budowy portu nie ułatwiali, dlatego że w przypadku tych mieszkańców mieszkających tuż nad Wisłą, tuż przy porcie, to kolidowało z ich miejscami zamieszkania, z ich działkami. Tutaj zachowała się korespondencja, taka udręka głównego inżyniera budowy portu z mieszkańcami Radziwia właśnie na temat tam różnych szkodliwości, które ci robotnicy powodują. Także nie była to prosta sprawa.
1: A jak wyglądała sprawa Stoczni Rzecznej?
5: Stocznia Rzeczna pojawiła się w drugiej połowie lat 30., to były lata 30., natomiast ona jak gdyby składała się z kilku mniejszych stoczni. I początkowo oczywiście to była taka stocznia remontowa. W zasadzie okres międzywojenny to jest jej taki początek przerobowy. Jej prawdziwa kariera rozpoczęła się w PRL-u tak naprawdę. Wraz z pojawieniem się, wraz z taką jej, można powiedzieć, centralizacją, ze stworzeniem z tych różnych części stoczni jednego organizmu gospodarczego, jednego przedsiębiorstwa i po prostu inwestycje państwowe w odpowiednie urządzenia i też w taką myśl technologiczną, bo jednak tam zatrudnionych było sporo takich inżynierów, konstruktorów, którzy tworzyli po prostu różne barki, różne te prototypy dźwigów rzecznych i tym podobne rzeczy.
1: Bardzo ważnym elementem, który pojawił się również w Radziwiu, to była elektrownia.
5: Tak, elektrownia, która zasilała całe miasto. Ta elektrownia miała bardzo takie znaczenie, można powiedzieć, dla elektryfikacji w zasadzie całej tej części, nie tylko Płocka, ale i też tej części Mazowsza. Było to bardzo ważna inwestycja. Ta elektrownia była bardzo nowoczesna, jak na ówczesne czasy. Wytwarzała tą dużą liczbę kilowatów, prawda, potrzebnych dla miasta i dla przemysłu też okolicznego. I jeszcze tą elektrownię wykorzystywali w okresie okupacji nawet Niemcy, zresztą podobnie jak i stocznie, bo w tych zakładach stoczniowych produkowane były, przypomnę, prawdopodobnie części do ubotów, do niemieckich łodzi podwodnych. Natomiast są też takie przekazy mieszkańców, że nawet ten komin, prawda, charakterystyczny elektrowni, wysoki, był też pewnym drogowskazem dla lotnictwa w okresie II wojny światowej.
1: No właśnie, skoro jesteśmy przy okresie II wojny światowej, na Radziwiu chyba był obóz pracy kobiet, tak?
5: Tak. Ten obóz pracy dla kobiet był zlokalizowany tutaj przy skrzyżowaniu ulicy Strażackiej, ulicy Kolejowej, w miejscu, gdzie kiedyś jak gdyby było kino Sputnik. Dzisiaj tam nadal ten budynek jeszcze stoi po kinie. Mniej więcej to jest ta lokalizacja. To był taki obóz pracy dla kobiet, które popełniły drobne przestępstwa, znaczy takie drobne w naszym rozumieniu, wtedy to oczywiście nie do końca było dla Niemców, to nie było drobne przestępstwo. Tematyka tego obozu też jest tak jeszcze nie do końca zbadana, zachowały się informacje źródłowe i też wspomnienia. Przebywało tam około 80 kobiet, zazwyczaj pilnowanych przez takich niższej rangi funkcjonariuszy jednej z rodzajów policji niemieckich. Tych policji niemieckich w okresie okupacji było bardzo dużo, również przez psy. Wykorzystywano część tych kobiet do różnych prac porządkowych na terenie miasta, prowadzone były, sprzątały na przykład budynek gestapo. To też zachowało się we wspomnieniach. Czasami też ten obóz był miejscem takim przejściowym do dalszych transportów gdzieś tam do innych obozów. Natomiast w pierwszej kolejności trafiały tutaj kobiety za takie przestępstwa bardziej gospodarcze na kilka miesięcy, czyli za jakąś tam nielegalną sprzedaż jakichś płodów rolnych, za nielegalną hodowlę jakiegoś tam zwierzęcia na wsi i tak dalej.
1: Jeżeli chodzi o rozwój tej dzielnicy, czy on był taki największy właśnie przed tą II wojną światową, czy po II wojnie światowej też Radziwie się rozwijało równie prężnie, czy już nie?
5: Wydaje mi się, że po II wojnie światowej ten rozwój był również taki raczej pozytywny, jeżeli mówimy tutaj oczywiście o rozwoju takim powiedzmy gospodarczo-infrastrukturalnym, jeżeli w ogóle możemy mówić o okresie PRL-u jako okresie rozwoju, ale też jednak w pewnym sensie mimo wszystko tak. Tutaj w przypadku Radziwia dwa czynniki odegrały kluczową rolę w okresie PRL-u. Dwa czynniki. Trzeci czynnik w okresie PRL-u z różnych powodów musiał trochę zejść na plan dalszy. Natomiast pierwszym czynnikiem była Stocznia Rzeczna, która była jednym z ważniejszych przedsiębiorstw w ogóle płockich. Pracowało tam bardzo dużo mieszkańców Radziwia i okolic. W tym mój dziadek na przykład, czy mój ojciec również przez jakiś czas. I wielu mieszkańców Radziwia ma z tą Stocznią Rzeczną związane różne właśnie takie rodzinne też wspomnienia. A drugi czynnik to szkoła. Szkoła podstawowa numer 5 imienia Władysława Broniewskiego, której obchodziliśmy 60-lecie. No jak gdyby tego powstania, tej tysiąclatki, prawda? No bo sama szkoła w Radziwiu funkcjonowała znacznie wcześniej, w XIX wieku, w okresie międzywojennym. Natomiast to były takie dwa miejsca bardzo mocno integrujące społeczność. Tym trzecim był kościół, który oczywiście nie mógł w pełni skrzydeł rozwinąć w okresie PRL-u. Niemniej jednak mieszkańcy z takiego miejsca, gdzie jednak dominowało rolnictwo, takie zawody powiedzmy związane z rzemiosłem, z rzeką, stała się to dzielnica zamieszkana przez ludzi poddanych procesom industrializacji, czyli zmieniła się struktura zawodowa po prostu mieszkańców Radziwia. Radziwie stało się po prostu miejscem, gdzie mieszkają robotnicy głównie, ale też dzięki pracy tej szkoły, której sam jestem przecież też absolwentem i wiele osób z mojej rodziny, pojawiły się też takie wśród ludzi ambicje zdobywania wykształcenia, robienia karier o ile Stocznia Rzeczna zmieniła to oblicze takie powiedzmy społeczne, zawodowe Radziwia, o tyle szkoła też otworzyła ten nowy taki etap, nową przestrzeń do jeszcze innego rozwoju. I dzisiaj w Radziwiu to już trudno powiedzieć, czy to jest dzielnica raczej robotnicza. Myślę, że nikt takich badań nie prowadził, ale bardzo dużo ludzi ma oczywiście wyższe wykształcenie, zajmuje różne stanowiska, pracuje w różnych miejscach. Natomiast zachowała oczywiście tą swoją specyfikę taką miejsca, gdzie są jednak domy jednorodzinne dominują, prawda, gdzie jednak są pewne jakieś centra charakterystyczne i jest bardzo silne poczucie tej tożsamości historycznej.
1: No właśnie, mimo przyłączania, to o czym powiedziałeś, to poczucie jest niezwykle silne, tak mi się wydaje.
5: Tak.
1: No cóż, myślę, że ci, którzy zainteresowali się tą naszą rozmową tutaj, chętnie sięgną po waszą książkę, twoją i Piotra Gryszpanowicza Radziwieszkice o historii i architekturze. Odsyłamy do niej, bo tam jest rzeczywiście kopalnia wiedzy na temat historii i architektury właśnie tego osiedla, a wcześniej wsi. Bardzo ci dziękuję za przybycie do studia i opowieść na temat Radziwia, które przeszło 100 lat. lat temu zostało przyłączone do miasta.
5: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: W Radiu SK goszczę Artura Szymańskiego, pasjonata kalisteniki, ale nie tylko pasjonata, bo również trenera kalisteniki. Co jeszcze robisz?
6: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i ciebie. Interesuję się sportem od zawsze. Odkąd pamiętam, byłem ruchliwym dzieckiem i gdzieś tą energię musiałem spożytkować. Wiadomo, jak to za dawnych czasów, raczej nie było zbyt bogatej infrastruktury takiej sportowej gdzieś tam w mojej okolicy, więc musiałem jakoś sobie radzić. Dużo biegałem, jeździłem na rowerze, zdarzało się, że byłem na płockiej skarpie i gdzieś tam się wspinałem na różnego rodzaju drzewa. Bardzo mi się to podobało. W życiu dorosłym poszedłem troszeczkę w innym kierunku, zostałem nauczycielem języka angielskiego, natomiast no, gdzieś ten sport od zawsze był w moim sercu. Nadarzyła się taka okazja i ukończyłem kilka kursów trenerskich, pozwalających mi prowadzić zajęcia z dorosłymi, z dziećmi, no i po prostu gdzieś tą szansę staram się wykorzystać.
1: Powiedz, kalistenika, to jest coś, co zaczyna być znowu bardzo popularne. To jest takie słowo, które nie do końca jest jasne dla wszystkich. Wyjaśnijmy może.
6: Jasne, jasne. Kalistenika pochodzi z greckiego słowa, które oznacza piękna siła. Oznacza to, że już w starożytności ludzie ćwiczyli, bo chcieli być po prostu silni i piękni, prawda? Wydaje mi się, że każdy z nas może pewne cele osiągnąć, jeżeli tylko przyłoży się do czegoś, no i będzie w tym systematyczny. Tak naprawdę kalistenika jest taką fajną dyscypliną sportową, że do jej uprawiania potrzeba naprawdę minimum sprzętu. Czasami wystarczy sama podłoga, czy również ściana. To jest również fascynujące, że nie musimy do tego kupować super ekstra drogich karnetów na siłownię albo mieć super fajnych butów, które dają nam jakieś nowe możliwości w bieganiu.
1: Bo po możemy prostu praktycznie sami, tak?
6: Tak, ćwiczyć. Sami. Są to, najprościej można powiedzieć, są to ćwiczenia siłowo-wytrzymałościowe z własną masą ciała. Mhm. Czyli jeżeli potrafimy tą własną masę ciała każdego dnia zaprowadzić do pracy i z powrotem, to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zrobić ćwiczenie kalisteniczne dla samego siebie, dla zdrowia psychicznego po pierwsze, no ale również takiego, które pozwoli nam na lepszą wydolność, lepszą

0: obciągamy się na drążku, czy stajemy na głowie przy ścianie, ale czy to rzeczywiście tak jest? Czy to jest taka kalistenika, o której my dzisiaj mówimy?
1: No, kalistenika troszeczkę się zmieniała. Ma kilka różnych odsłon. Tą kalistenikę, o której mówisz, tak naprawdę no już nawet noworodkowie, tak można powiedzieć, uprawiają, tak? Raczkują. To jest bardzo fajne i ważne ćwiczenie w kalistenice, tak zwany misio, tak go nazywamy, tak? Po prostu chodzimy w pozycji misia, trzymając się tylko i wyłącznie na stopach oraz na dłoniach i musimy jakiś kawałek przejść. Natomiast musimy bardzo zwracać uwagę na różnego rodzaju napięcie mięśniowe powstające właśnie podczas tego ćwiczenia. Robią to dzieciaki, jak już mówiłem, od najmłodszych lat życia, o tym nie wiedząc. My natomiast jako dorośli zwracamy uwagę na pewne szczegóły i potrafimy to ćwiczenie przełożyć na swój własny wymiar, no, korzystając z niego o wiele bardziej niż dzieci. Tak naprawdę mamy również odmianę taką street workout się nazywa. Jest to również odmiana kalisteniki i jest troszeczkę bardziej widowiskowa. Tam są już elementy dynamiczne, no i tak można powiedzieć troszeczkę nawet pod publikę można powiedzieć, z tego względu, że wszystkie tego typu zajęcia z street workoutu odbywają się w parkach, w plenerowych, no i na pewno przyciągają uwagę wielu ludzi, którzy po prostu przechodzą. Ma to na zasadzie po prostu kogoś zaciekawić, no i może ktoś kiedyś spróbuje sam swoich sił właśnie w tego typu sporcie.
0: No właśnie, różnica między street workout a taką typową kalisteniką chyba jest w tym, że po prostu street workout jest na ulicy, prawda? Wykorzystujemy różne elementy.
1: Tak, kalistenika, tak jak już mówiłem, to jest to sport wytrzymałościowo-siłowy, czyli siłowo, ale również wytrzymałościowo. Staramy się gdzieś wdrożyć dużą ilość powtórzeń czasowych, jeżeli chodzi na przykład o deskę, gdzie wzmacnia nasze mięśnie i jeden bardzo ważny, tak zwany mięsień core, czyli mięsień przyszkieletowy, który trzyma naszą pozycję i pozwala nam tak naprawdę utrzymać równowagę. Gdy biegniemy, pozwala nam nabierać prędkości, gdy hamujemy, pozwala wytracić ten pęd, no i na tym się głównie skupiamy. Natomiast w street workout mamy dużą ilość naprawdę dynamicznych i widowiskowych elementów. Niestety przy street workoutie nie każdy potrafi zbyt dobrze oddać charakter tego sportu, z tego względu, że gdzieś być może ma braki właśnie w kalistenice. Dlatego też zachęcam wcześniej do prób z kalisteniką, zanim wejdziemy już na street workout.
0: Co daje kalistenika czy street workout?
1: Po pierwsze, satysfakcję. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Po drugie, bardzo dużą sprawność fizyczną. W dzisiejszym świecie, no, zwłaszcza w okresie pandemicznym, no, gdzie byliśmy zamknięci przez wiele miesięcy, gdzieś ta fizyczność nasza spadła. Natomiast no, tutaj kalistenika pokazuje, że nawet możemy być zamknięci w domu, a i tak dalej możemy zrobić fajny, bardzo efektywny trening. To jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy gdzieś teraz są bombardowani różnego rodzaju, no, takimi treściami niezbyt fajnymi, że zbyt dużo czasu spędzają przy komputerach, przy telefonach, no i czasem po prostu im się nie chce.
0: Jak ćwiczyć, żeby nie zrobić sobie krzywdy? Czy w ogóle można zrobić sobie krzywdę, ćwicząc kalistenikę?
1: Wydaje mi się, że każdy sport niesie ze sobą jakieś ryzyko. Najważniejsze, jak się okazuje, są to takie elementy podstawowe, to znaczy rozgrzewka. Bez tego, no, nie potrafimy dokrwić dobrze mięśni oraz, no, nasze stawy nie są zbyt dobrze przygotowane na duży wysiłek, który zaraz za chwileczkę będzie wykonywany. No, jeżeli przez te dwie fazy nie przejdziemy zbyt dobrze, no to możemy nabawić się na jakiegoś nadciągnięcia lub, no, nawet zerwania mięśnia. Nie polecam nikomu. Oczywiście wiadomo, że wszystkie treningi powinniśmy robić z głową, ewentualnie pod okiem jakiegoś wykwalifikowanego trenera, który nam pokaże, pomoże, no i podpowie kilka fajnych rzeczy, które możemy zastosować w naszym własnym treningu.
0: No właśnie, ty jesteś wykwalifikowanym trenerem i prowadzisz takie zajęcia. Gdzie prowadzicie te zajęcia?
1: Zajęcia są prowadzone w klubie Proforma. Jest to klub zrzeszający trenerów, którzy są pasjonatami. Jestem ja, jest mój kolega, który prowadzi zajęcia ze sztuk walki oraz jeszcze drugi kolega, który prowadzi zajęcia crossfitowe. Razem uzupełniamy się, każdy ma swoje własne grupy, pomagamy sobie nawzajem, no i wspieramy się.
0: Kto może przyjść na takie zajęcia?
1: Każdy, absolutnie każdy. Na moje zajęcia przychodzą nawet dzieciaczki w wieku 4 lat. Wtedy troszeczkę trening jest inny, jest to zabawa połączona właśnie z kalisteniką, oparta na, jakby to powiedzieć, na takim jeszcze jednym elemencie związanym z kalisteniką, mianowicie na biegach OCR. Biegi OCR są to biegi przeszkodowe. Wiadomo, że są one rozgrywane na otwartej przestrzeni, więc gdzieś tam warunki atmosferyczne mogą też wiele zmienić, jeżeli chodzi o naszą dyspozycję w biegu, ale jeżeli mamy dosyć dobrą bazę kalisteniczną, to przeszkody powinniśmy pokonać na raz, jak to się mówi. Natomiast no, biegowo wiadomo, że gdzieś tam trzeba jeszcze sobie coś uzupełniać. W naszym klubie mamy taką fajną miejscówkę, w której możemy rozgrywać takie warunki troszeczkę podobne do tych, które są na OCR-ze. Dużo biegamy, mamy kilka ciężarów, przerzucamy jakieś fajne rzeczy, ciągniemy coś, wspinamy się, przeskakujemy, turlamy, czołgamy, wspinamy po siatce, więc naprawdę tutaj dzieciaki mają niezły plac zabaw. Jeżeli tylko chcą, jeżeli tylko mają ochotę, ja z nimi jestem, wszystko robimy wspólnie.
0: No dobrze, ale to nie tylko dzieciaki przecież biegają w takich biegach, ale również i dorośli. Wy także, no masz taką grupę.
1: Tak, nasza drużyna Calisthenics Płock bierze udział w biegach przeszkodowych. Jest to bardzo fajna forma na sprawdzenie swoich własnych umiejętności, ale jednocześnie na nawiązanie dobrych relacji z grupą. Ja trenuję jako trener oraz jako zawodnik, więc jednocześnie jestem wsparciem dla swoich kolegów i koleżanek, ale z drugiej strony jestem ich rywalem, więc to też jest fajne, bo możemy ze sobą razem współzawodniczyć, jednocześnie pomagając sobie, bo te biegi przeszkodowe również na tym pomagają, że nikt nikogo nie zostawia, każdy dla każdego jest pomocną dłonią. To jest fajne.
0: Jak się przygotowujecie do takich biegów?
1: Na pewno mamy pewną bazę kalisteniczną, którą zawsze robimy. Są to podciągnięcia, pompki, przysiady. Dodatkowo robimy bardzo dużo na drążku. Tutaj są elementy statyczne oraz takie dynamiczne. Wykorzystujemy bardzo dużo różnych zabawek, ja takie nazywam. Są to chwyty OCR, kulki, nunczaka, łańcuchy, sznury. Są to elementy wykorzystywane w biegach przeszkodowych w całej Polsce. Mamy pewne doświadczenie już w tych biegach, więc mniej więcej wiemy, czego możemy się spodziewać na każdym kolejnym wydaniu jakiegoś biegu. Staramy się właśnie pod te biegi, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem już kierować nasze treningi, żebyśmy mogli utwardzić nasze mięśnie oraz skórę w pewnych momentach, tak żeby to dało naprawdę bardzo fajny efekt podczas biegu.
0: No i jakie są wyniki?
1: Nie mówię, że jesteśmy w czołówce naszego kraju, ale naprawdę nam bardzo dobrze idzie.
0: Gdybyś miał zachęcić osoby takie, które nie miały do tej pory do czynienia z tym sportem, chociaż tak jak powiedzieliśmy, to prawie niemożliwe, no ale jednak w życiu dorosłym, powiedzmy, to jakbyś ich zachęcił?
1: Powiedziałbym, że jest to sport, który naprawdę może zmienić wasze życie. Jeżeli tylko się do czegoś naprawdę przyłożycie i będziecie systematyczni, to efekty będą spektakularne, a chyba każdemu na tym zależy, żeby coś fajnego w życiu robić. Coś, co daje satysfakcję, a przy okazji jest zdrowe, no i potrafi pokazać, że potrafię więcej, niż mi się tylko wydaje.
0: Co zyskujemy dla siebie?
1: Dla siebie spokój ducha. Tak na pewno. Dodatkowo pozyskujemy również przyjaciół, bo ci ludzie, z którymi trenujemy, to już nie są tylko przypadkowi zawodnicy, przypadkowi uczestnicy zajęć, ale już stają się naszymi dobrymi kolegami, nawet mógłbym powiedzieć, że są przyjaciółmi.
0: A moim gościem był Artur Szymański, trener kalisteniki i pasjonat tego sportu. Dzięki
1: bardzo. Dziękuję serdecznie.
2: SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
0: W studiu Radia SK Tomasz Piekarski, autor wielu publikacji o Płocku. Witam cię, Tomku.
3: Witam cię, dobry.
0: Tomasz Piekarski i Piotr Gryszpanowicz wydali książkę o Radziwiu. Tomek, chciałbym, abyś właśnie historię Radziwia, osiedla przeszło 100 lat temu przyłączonego do naszego miasta, przybliżył dzisiaj słuchaczom Radia SK. Może zacznijmy od tego, kiedy pierwsi osadnicy pojawili się na tych terenach i jak myślisz, dlaczego właśnie tutaj się pojawili?
3: No to są bardzo ciekawe pytania, bo to są cały czas aktualne pytania badawcze, można powiedzieć. Cały czas jakieś nowe informacje na ten temat są odkrywane. W przypadku początków jest to pytanie, które przede wszystkim zadają sobie archeologowie. I takie badania były prowadzone wiele, wiele lat temu, zarówno przez archeologa takiego amatora, tutaj naszego płockiego Kazimierza Gielinka, jak i potem przez archeologów ze środowiska Uniwersytetu Warszawskiego i potem jeszcze Uniwersytetu Wrocławskiego. Radziwie jest prawdopodobnie taką osadą, która pojawiła się w czasach plemiennych, czyli no oczywiście plemienia Mazowszan tutaj w tym rejonie. IX-X wiek, mniej więcej w tym momencie, kiedy powstał Płock. Czyli Płock jako taka siedziba, główna siedziba plemienna Mazowszan, główny ośrodek władzy plemiennej. Natomiast Radziwie prawdopodobnie jako osada służebna, jak to miało wtedy, no to taką rolę te osady, te miejscowości podgrodowe pełniły i ta osada znajdowała się albo na wyspie, albo po drugiej stronie Wisły. Trudno jest przypuszczać, czym w tym bardzo wczesnym średniowieczu mieszkańcy Radziwia się zajmowali, ale być może to była przeprawa brodu, być może to były jakieś sprawy związane z rybołówstwem, z takimi zawodami bardziej dotyczącymi rzeki. Bo Radziwie właśnie z rzeką było bardzo mocno związane i osadnictwo te wczesne średniowieczne często właśnie no, wokół rzek się rozwijało. Także tutaj Wisła oczywiście przyciągała również takich osadników, przy czym trzeba też pamiętać, że Wisła była no, taką rzeką trochę też graniczną, rozdzielającą różne regiony. Mazowsze północne znajduje się za Wisłą. No, tutaj po stronie Radziwia, Gostynina, no, tutaj mamy do czynienia bardziej z Mazowszem Zachodnim już. Trochę to jest inny region, taki powiedzmy geograficzno-historyczny. Więc Radziwie, można by wysnuć taką hipotezę, było wrotami Mazowsza i może takimi wrotami do głównej siedziby władz plemiennych. Także rozwijało się w średniowieczu jako osada służebna, a potem wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa po 966 roku być może w Radziwiu mieli swoją siedzibę na krótko benedyktyni, którzy potem no, zajmowali się między innymi ewangelizacją Mazowszan, ale również stanowili taki pierwszy ośrodek kościelny ważny na Wzgórzu Tumskim i potem też stanowili trzon kapituły katedralnej wtedy, kiedy pojawiło się biskupstwo płockie w 1075 roku. I od razu Radziwie było właśnie własnością tej kapituły. Te powiązania właśnie benedyktynów z Radziwiem są przez niektórych badaczy właśnie wskazane.
0: Czy wiadomo, kiedy pojawiła się nazwa Radziwie?
3: No to jest pytanie takie, które często pojawia się gdzieś tam w takiej przestrzeni, powiedzmy, szkolno-historycznej, bo czasami ja się spotkałem nawet z taką pracą domową zadaną w szkole. To jest pytanie do językoznawców tak naprawdę. Najprawdopodobniej jest to nazwa pochodząca od jakiegoś założyciela, jakiejś osoby, która no była jakąś osobą, jakimś takim czynnikiem tworzącym osadę. Od jakiegoś, no trudno powiedzieć, radica, być może jest to jakieś imię pochodzenia słowiańskiego. Używano zresztą w średniowieczu nazwy radzice. Bardzo długo te radzice, jeszcze w XIX-wiecznych słownikach takie określenie zamiennie z tym określeniem Radziwie było zapisane. Tak, także to jest prawdopodobnie taka etymologia. No można tam oczywiście różne inne hipotezy wysnuwać, ale wydaje się, że to jest najbardziej prawdopodobne.
0: A kiedy ta nazwa zaczęła funkcjonować, wiadomo coś o tym?
3: Ona funkcjonuje już w średniowieczu, więc musiała ukształtować się bardzo wcześnie. Średniowiecze i potem już w tym okresie nowożytnym, w XVI-XVII-wiecznych dokumentach kapituły, takich kapitułach wizytacyjnych, to ta Radziwie już funkcjonuje. I ta nazwa jak gdyby jest zapisywana, zresztą są też różne zapisy dotyczące fundacji, różnych osób duchownych, którzy właśnie mieli różne prebendy. z Fundacji Radziwskiej i tam ta nazwa po prostu pada.
0: Generalnie teren Radziwia wyglądał troszkę inaczej niż dzisiaj, prawda, wówczas?
3: Tak, no inaczej płynęła Wisła, inaczej się rozlewała, ona płynęła w zależności też od pory roku, płynęła takim trochę węższym korytem, bardziej zakręcała. Tutaj pod Płockiem trzeba też pamiętać, że Wzgórze Tumskie wyglądało inaczej we wczesnym średniowieczu, inaczej później po tych osuwiskach, prawda, po tych zapadliskach, które się pojawiały, więc ta Wisła okalała to wzgórze bardziej w kierunku południowym i w związku z tym Radziwie też leżało bardziej tak w tym wschodnim kierunku, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w kierunku stadionu Stoczniowca dzisiejszego, czy w kierunku tego wału tam koło przystani jachtowej okalała ta Wisła również ten teren jak gdyby od strony południowej, jeżeli się rozlewała w tych momentach roztopów. Tak?
0: Tomek, to były tereny zalewowe. Dlaczego zdecydowano się, żeby tutaj się osadzić?
3: Trudno powiedzieć. Jeżeli była to osada służebna, jeżeli było pewne źródło dochodu, czyli jeżeli ci ludzie wiedzieli, że no, mają możliwość przeżycia, mają możliwość funkcjonowania, to nawet wylewy nie przeszkodziły takim osobom w osadnictwie. Trzeba też pamiętać, że w tych czasach średniowiecznych, nowożytnych, no nie było tak do końca bezpiecznego miejsca w takim naszym współczesnym sposobie myślenia. Wojny, epidemie, zarazy, różnego rodzaju kataklizmy, pożary, no, były na porządku dziennym i w zasadzie dotykały wszystkie różne inne miejsca także.
0: Jak wyglądały dalsze dzieje Radziwia, bo mówimy tutaj o średniowieczu, do momentu, kiedy zostało przyłączone? Jaka była historia tego miejsca i jak się rozwijało?
3: Radziwie wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa i organizacji kościelnej stało się własnością kapituły katedralnej. I no, była to pewna zależność oczywiście feudalna. Wynikały z niej jednak trochę takie mniejsze uciążliwości niż w przypadku chłopów pańszczyźnianych. Mieszkańcy Radziwia musieli przede wszystkim pełnić stróże przy katedrze w określone dni tygodnia, dostarczać smarowidło do dzwonów, no i wykonywać tam różne drobniejsze jakieś, no oczywiście płacić również pewne opłaty wykonywać. Natomiast przez cały w zasadzie okres średniowiecza, okres nowożytny, ta własność w stosunku do kapituły katedralnej pozostała, czyli do jak gdyby do początku XX wieku, do końca XIX wieku. Radziwie było kilkakrotnie zalewane, najeżdżane, palone też w wyniku różnych kataklizmów, a to najazdu pruskiego, a to krzyżacko-czeskiego, a to później w okresie potopu szwedzkiego i również tutaj pojawiały się, w ogóle dzisiaj pojawiają się też hipotezy na temat jak gdyby położenia kościoła. Ten kościół, który tu obecnie stoi, to jest szósty lub siódmy z kolei i ten kościół przesuwał się od Wisły w kierunku bardziej w głąb lądu, w kierunku takim mniej zalewowym. Dzisiaj stoi tak naprawdę na pewnym swoistym pagórku, wzgórzu. Ostatnia powódź go, przypomnę, nie zalała. Jak się patrzy na mapy powodziowe, to wokół kościoła ta przestrzeń jest niezalewowa tak naprawdę. To rzadko kto o tym pamięta. Także kościół wiedział w swojej mądrości o różnych też topograficznych rzeczach.
0: Gdzie po prostu ten kościół wybudować,
3: tak, tak,
0: prawda?
3: I uczył się, prawda, wraz z tymi kolejnymi wylewami. Dyskusja obecnie toczy się na temat pierwszego kościoła w Radziwiu, bo w zasadzie przeważa taki pogląd, że on nie znajdował się, że ten kościół świętego Benedykta nie znajdował się po lewej stronie Wisły, czyli w Radziwiu, tylko raczej po prawej stronie Wisły. Czyli powiedzmy tutaj mniej więcej, gdzie mamy ulicę Rybaki, albo u podnóża gdzieś tam dzisiejszego kościoła świętego Dominika. Więc no, to są takie dyskusje archeologiczne, związane też z nową interpretacją źródeł historycznych, z interpretacją sformułowania, że naprzeciwko w porcie, naprzeciwko kościoła książę Konrad Mazowiecki dokonał kaźni na scholastyku Janie Czapli. Takie zapisy spowodowały też dyskusję naukową, z której wynikają właśnie te różne historie. No to są ciekawe rzeczy i z ostatnich lat tak naprawdę pewne ustalenia. Radziwie przeżywało właściwie, jeśli chodzi o ten rozwój taki osobowy, te wszystkie historyczne zawirowania razem z Płockiem tak naprawdę. Było to Radziwie powiązane i jeżeli pada pytanie dotyczące tych odbudowywania trudności po tych różnych wylewach, zalewach, to można też przypuszczać, że obecność jednak miasta, obecność Płocka pomagała, prawda, w odbudowywaniu życia nawet. W XVIII wieku po różnych wojnach, zniszczeniach, szczególnie początku XVIII wieku, liczba ludności Radziwia i Płocka nie była nawet taka duża, bo w Płocku mieszkało około 1500 osób tylko. Natomiast w Radziwiu tak gdzieś około, razem z dziećmi, odnotowywano około 700. Także w zasadzie można powiedzieć, że mieszkały naprzeciwko siebie dwie prawie że równoważne społeczności. Potem to się oczywiście zaczęło zmieniać w XIX wieku. Płock stał się miastem gubernialnym i ta taka urzędnicza aura spowodowała też pewien przyrost ludności. W przypadku Radziwia był to taki naturalny pewien przyrost ludności związany z rozwojem po prostu wsi.
0: Ważnym elementem było powstanie mostu, prawda?
3: Tak. W roku 1838 oddany został do użytku most Łyżwowy. On związany jest tutaj z postacią m.in. inżyniera Jana Marka Lajourdi, francuskiego inżyniera hydrologa, który został sprowadzony do Królestwa Polskiego i tutaj wykonał różnych wiele takich inwestycji, lokacji, zanim do Płocka trafił. Zdobył też doświadczenie wcześniej inne, m.in. przy budowie bulwaru na Solcu. I ten most po raz pierwszy połączył dwa brzegi taką stałą więzią i to też radziwiakom ułatwiło komunikację z miastem i też umożliwiło im różne takie aspekty, różne powiedzmy czynności związane z zarabianiem pieniędzy. Mogli sprzedawać swoje towary. Wtedy się pojawiają te słynne starsze panie z tobołkami, prawda, które gdzieś tam krążyły na rynku i sprzedawały płody rolne. Jednocześnie ten most musiał być gdzieś konserwowany, musiał być gdzieś zabezpieczany i remontowany i to właśnie na terenie Radziwia pojawił się port, w którym ten most na przykład na zimę był zwijany i tam również właśnie po stronie radziwskiej pojawiły się prywatne firmy napraw różnych, takich związanych właśnie z komunikacją rzeczną, czyli napraw berlinek, takich stateczków, które w XIX wieku się pojawiły, napraw różnego rodzaju łodzi i tam również zaczęli być zatrudniani mieszkańcy Radziwia w tych różnych przedsiębiorstwach. Zresztą te zawody takie związane z Wisłą, to już również XVIII-XIX wiek dla Radziwia jest bardzo charakterystyczne. Wśród mieszkańców Radziwia bardzo dużo było oryli, czyli takich pomocników flisaków. Flisak to już była wyższa partia. Natomiast oryle z Radziwia w tych sezonach spławnych bardzo, bardzo często się pojawiali. Do tego piaskarze, żwirnicy, wikliniarze, oczywiście rybacy. Tych zawodów w Radziwiu było bardzo sporo, związanych właśnie z rzeką.
0: Tylko o tym dalszym rozwoju Radziwia i przyłączeniu Radziwia do miasta opowiemy w następnej audycji. A teraz bardzo dziękuję Ci za przybycie do studia. Moim gościem był Tomasz Piekarski, współautor książki o płockim Radziwiu.
2: SK Płock.
0: W magazynie Radia SK Adam Załęski, badmintonista, zawodnik, a zarazem trener klubu sportowego Mazowia. Witam Cię serdecznie.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Czym jest dla Ciebie badminton?
4: Badminton jest dla mnie przede wszystkim ogromną pasją. Ja zacząłem grać w badmintona w drugiej klasie szkoły podstawowej. Nie będę mówił, ile to już trwa lat, ale troszkę już trwa. Badminton staje się coraz bardziej popularny. W Płocku myślę, że również w Polsce staje się coraz bardziej popularny w tych największych dużych miastach, ośrodkach typu Warszawa, Wrocław, Gdańsk, no Katowice również, żeby zapisać się na trening czy wynająć kort, to nie jest taka prosta sprawa. Czyli ten ruch amatorski bardzo jest popularny. No coraz więcej dzieci chce uprawiać badmintona, bo jest to dyscyplina bardzo wszechstronna, aczkolwiek wymagająca. To też trzeba podkreślić, że badminton jest dyscypliną wymagającą. Myślę, że może nie tylko ja, ale też to są na to różnego rodzaju artykuły, że jest jedną z bardziej wymagających dyscyplin sportowych na świecie. Znaczy wymaga bardzo dużo cech motorycznych, począwszy od tych, które wydają się nam oczywiste w grze w badmintona, czyli powiedzmy refleks, szybkość, dynamika, po takie, które mogą się wydawać takiemu odbiorcy, który pierwszy raz widział badmintona, nieoczywiste, czyli wytrzymałość, no, kondycja czy siła. Te wszystkie czynniki, te wszystkie cechy motoryczne, które składają się na takiego zawodowego badmintonistę, muszą być na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Stąd ten trening jest ogólnorozwojowy, może na pewno też, tylko ukierunkowany na te poszczególne cechy motoryczne, nie mówiąc już oczywiście o technice czy taktyce gry.
0: No z tego co mówisz, to co? To każdy może grać badmintona, czy niekoniecznie?
4: Właśnie, tutaj każdy może oczywiście zacząć badmintona. To jest dyscyplina sportowa dla wszystkich, naprawdę dla wszystkich, w różnym wieku, więc tutaj każdego zachęcam do tego. Taki przykład podam, bo chyba warto. Na Mistrzostwach Polski seniorów, czy na zawodach seniorskich, gdzie jest podział na kategorie wiekowe, mamy zawodników, którzy kończą 80 lat. Tak więc to powinien być powód do tego, że każdy może taką dyscyplinę sportową uprawiać. Oczywiście ci zawodnicy, którzy mają te 70-80 lat, trenowali wcześniej, prawda? Coś, cały czas się ruszali. Oni praktycznie tego badmintona mieli pewnie od początku swojej przygody ze sportem. Ale to pokazuje, że każdy może. No podczas takiego amatorskiego meczu czy godzinnego treningu badmintona czy gry badmintona spala się około 500 kalorii. To też jest takie 400-500 kalorii gdzieś tam takiego treningu, gdzie trzeba trochę pobiegać.
0: Podobno to najszybszy sport świata.
4: Tak, to jest najszybsza dyscyplina sportowa na świecie.
0: Powiedzmy dlaczego właśnie.
4: Tak. Uderzona lotka przez zawodnika. Jest rekord świata w tym temacie. On jest pobijany zresztą co chwilę o jakieś tam 2, 3, 4 kilometry na godzinę. Teraz wynosi około 500 kilometrów na godzinę, czyli lotka uderzona przez zawodnika w początkowej fazie lotu leci około 500 kilometrów na godzinę, co naprawdę jest już takim wyśrubowanym dość mocno rekordem.
0: To czyli lepiej nie dostać taką lotką w trakcie gry.
4: Lepiej nie dostać taką lotką w trakcie gry, tak, to prawda. Byłem świadkiem, jeżeli tutaj mogę wtrącić taką właśnie dygresję odnośnie tego, co powiedziałeś. Byłem świadkiem podczas zgrupowania kadry narodowej. Jak ja sam jeszcze byłem zawodnikiem, że kolega, z którym trenowaliśmy, dostał lotką w okolicach oka. No i niestety 2 tygodnie później nie pojechał już na Mistrzostwa Europy juniorów młodszych bodajże. Wykluczyło go to po prostu, więc to, co powiedziałeś, jak się dostanie, no to jeszcze w takie punkty newralgiczne gdzieś tutaj w okolicach twarzy, to może się stać krzywda, no ale rzadko się coś takiego zdarza.
0: O, może no tak, właśnie, to też skoro mówimy o takich kontuzjach, czy kontuzje bywają też w tej dyscyplinie?
4: Znaczy bywają jak w każdej innej. To na pewno to trzeba podkreślić. Na tym amatorskim poziomie na pewno ich jest mniej. Chociaż tutaj pewnie też się zdarzają ze względu na to, że dopiero ktoś wchodzi w tę dyscyplinę sportową, chce jak najbardziej ją chłonąć i grać co chwilę, więc ten organizm jest po prostu nieprzygotowany do tego i wtedy mogą się pojawiać kontuzje. Natomiast już zawodnicy profesjonalni na tyle mają rozbudowany trening siłowy i taki zapobiegający kontuzjom, że te kontuzje zdarzają się, ale nie aż tak często. Tutaj trzeba, no mówię, podkreślić to, żeby pokazać to, że ta dyscyplina jest bardzo dynamiczna, więc tych zmian kierunków jest dość sporo, skoków, wyskoków, lądowań i stąd mogą się pojawiać jakieś kontuzje. Natomiast jeżeli się do tego mocno dobrze przygotujemy pod względem fizycznym, również siłowym, to tych kontuzji na pewno będzie mniej.
0: Dla tych, którzy nie do końca wiedzą, nie znają zasad gry badmintona, właśnie, jak wygląda boisko, jak się gra w badmintona sportowego, co jest potrzebne do tej gry?
4: Co jest potrzebne do tej gry? I to jest kolejna rzecz, która powinna zachęcić osoby, które chciałyby rozpocząć, czy dla dzieci swoich, czy dla siebie, przygodę z badmintonem, bo to tak naprawdę stosunkowo niedroga dyscyplina sportowa, gdzie rakietę można już spokojnie kupić, taką amatorską, w okolicach 100 zł. Nie polecam zakupów takich rakiet, że tak powiem, w cudzysłowie, w kiosku, gdyż tutaj jest to słaba jakość, lepiej dołożyć kilka złotych i mieć taką rakietę już za 100 zł, to myślę, że spokojnie można mieć rakietę, która posłuży.
0: No i tu mnie zaskoczyłeś, bo wydawało mi się, że jest to też dyscyplina podobnie droga jak tenis.
4: Znaczy, ja taką powiedziałem rakietę najtańszą, nie? Najtańszą. Mhm. Gdzieś my, czy zawodnicy zawodowi grają w okolicach 1000 zł, 900 zł, tak, czyli są te rakiety nieco droższe, natomiast tutaj nie ma znaczenia dla takiej osoby, czy dziecka, czy osoby dorosłej, dopiero zaczynającej przygody, czy ona będzie miała, czy będzie ważyła tyle, czy będzie miała balans taki i kosztowała oczywiście stosunkowo więcej. Czyli jesteśmy przy temacie rakiet, to jeszcze lotki, no bo trzeba mieć
0: właśnie,
4: lotki.
0: Ta lotka też jest ważna i jest inna od zwykłej kometki.
4: Lotka, tak. Znaczy, jeżeli chodzi o ten amatorski i początkowy dla dzieci trening, to są to lotki plastikowe, nylonowe. Takie pudełko 6 sztuk, które starczy naprawdę na bardzo długie, bo one się tak nie niszczą szybko. Tu koszt w granicach 50-60 zł. Czyli mamy podsumowanie, takie 100 zł rakieta, 60 zł lotki, 6 już tych lotek.
0: A później już profesjonalne lotki.
4: Lotki profesjonalne składające się z piór gęsich 16, taka tuba lotek kosztuje w granicach 100 zł, 12 sztuk. Można też kupić tańszą w okolicach 80 zł, ale można też kupić i droższą w okolicach 200 zł. I tu już te koszta są ciut większe, bo te lotki piórowe są mniej trwałe od tych lotek nylonowych.
0: No dobrze, skoro mamy już sprzęt, to co dalej? Jak wygląda boisko? Jak gramy?
4: Boisko jest w formie prostokąta, tak? Tutaj teoretycznie gramy na hali. To jest taka rzecz, którą trzeba pamiętać. Natomiast taką kometkę, którą wymieniłeś też teraz, powiedziałeś o kometce, można grać sobie na dworzu, tak? Rekreacyjnie. Aha. gdzieś na działce czy na plaży.
0: No tak, ale
4: natomiast
0: to nie
4: mówimy
0: ma takich konkretnych zasad,
4: tak,
0: prawda?
4: Konkretnych zasad. No to gramy na boisku. Jest siatka na wysokości 1,55 m. I zaczynamy serwisem, czyli podobnie jak w tenisie, może tutaj będziemy próbowali też odnośnie tenisa. Zaczynamy z serwisem na połowę poprzekątnej, na stronę przeciwnika poprzekątnej. No i później gramy praktycznie wszędzie w obrębie boiska. Pierwszy, ta zagrywka, czyli ten serwis, musi być zaserwowana za linię serwisową, która jest oddalona od siatki około 1,5 metra. Gramy do 21 punktów, taki mecz profesjonalny, do 2 wygranych setów. Przy stanie 20-20 muszą być 2 punkty przewagi, czyli kończymy dopiero przy 20-20 bądź 23-21, ale do 30, czyli nie może być 31-29. 30 kończy.
0: Adam, dlaczego wybrałeś akurat ten sport, a nie inny?
4: Znaczy, to się wszystko zaczęło w szkole podstawowej. To jest właśnie bardzo istotny też element tutaj, tak nawiązuje do obecnej sytuacji w szkolnictwie, że te wszystkie pasje, które później człowiek młody będzie gdzieś tam, będzie z nim w dalszej części swojego życia, zaczyna się tak naprawdę od szkoły podstawowej. Ja zacząłem od szkoły podstawowej, w szkole numer 6, szkoła podstawowa numer 6, u świętej pamięci pana Piotra Bytnera. I to była druga klasa szkoły podstawowej, więc tutaj zacząłem w drugiej klasie szkoły podstawowej i tak to się zaczęło. Bardzo mi się ta dyscyplina od razu spodobała. Myślę, że ta kwestia sportu indywidualnego jednak była dla mnie może znacząca. Próbowałem też wcześniej innych dyscyplin sportowych, jak to młody człowiek, natomiast będąc na hali po kilku treningach stwierdziłem, że to jest to. Odpowiadam sam za swoje błędy, tak? Nie zrzucam na kolegę, że mi nie podał, czy coś takiego. No, jeżeli ja zepsułem, to ja zepsułem. to było chyba w tym wszystkim najciekawsze.
0: A co zaważyło, że zostałeś trenerem tej dyscypliny?
4: Znaczy, trenerem zacząłem być praktycznie już prawnie, można tak powiedzieć, jeszcze w liceum. Byłem w szkole mistrzostwa sportowego, w jednej z, no, najlepszej szkole mistrzostwa sportowego w tamtych czasach w Głubczycach, w województwie opolskim. Tam była również kadra narodowa badmintonistów i była też szkoła mistrzostwa sportowego, którą kończyłem. W klasie byliśmy w 15 osób, wszyscy badmintoniści. Do tej pory oczywiście mamy kontakt. Były to osoby, które były na Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast w ostatnim roku, czyli w czwartej klasie liceum, pani dyrektor zorganizowała dla nas kurs instruktorski. To był taki prezent od niej dla nas i wtedy już prawnie, bo skończyłem ten kurs instruktorski, byłem trenerem. Po powrocie do Płocka, po studiach, zacząłem praktycznie już od razu po 3 latach być trenerem. Czemu? No, chciałem przekazywać tę wiedzę i te doświadczenie, bo wiedziałem, że to jest świetna dyscyplina sportowa.
0: Co lubisz bardziej? Być zawodnikiem czy trenerem?
4: Trenerem już chyba tak. Trudne pytanie. Lubię grać, bardzo lubię grać, natomiast może powiem tak. Bardziej stresuję się na meczach zawodników swoich. O, to jest chyba odpowiedź na pytanie.
0: Niż na swoich, jak
4: niż
0: grasz?
4: Na swoich, tak. Bardziej przeżywam te mecze. Teraz, jeżeli chodzi o moją grę, no to jest to, wiadomo, bardziej dla siebie gramy. No, oczywiście rywalizacja jest ważna, natomiast nie mam jakiejś takiej presji, żebym osiągał nie wiadomo jakie wyniki. Cieszy mnie gra i to jest bardzo ważne, natomiast bardziej przeżywam mecze swoich zawodników, co pokazuje chyba, że bardziej zależy mi na tym, żeby zawodnicy jednak postęp robili niż ja sam.
0: Osiągnięcie twoje, które najbardziej cenisz?
4: Osiągnięcie. No, było ich sporo na arenie tutaj ogólnopolskiej, bo, ale to pamiętam rok 2010, wiem, że to odległe czasy. Dostałem się do Mistrzostw Polski z eliminacji. Nie byłem absolutnie faworytem, bo dostałem się z eliminacji i zajęłem tam 2. miejsce. Srebrny medal Mistrzostw Polski. Przegrywając w finale z kolegą później z klasy właśnie z tej szkoły mistrzostwa sportowego, Adamem Cwaliną, który 2-krotnie, 3-krotnie był na Igrzyskach Olimpijskich. To był taki pierwszy sukces mój, że można, że uwierzyłem, że faktycznie, kurczę, można się przebić. I później cyklicznie zdobywałem medale Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Też sukcesem było dla mnie dostanie się do Bundesligi Austriackiej, gdzie spędziłem 2 lata. Grałem tam przez 2 lata po liceum od razu, więc co jakiś czas jeździłem, no co 2 tygodnie jeździłem do Wiednia, żeby reprezentować klub z Ligi Austriackiej przez 2 sezony. To było też dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. No to takie najważniejsze myślę rzeczy, które no i te z takich najbardziej bliskich to ćwierćfinał jednak Mistrzostw Świata tu w badmintonie seniorskim, które były w Korei. No niesamowite, to były emocje po zwycięstwach nad Azją tam i gdzieś tam, gdzie zawsze się mówi, że są nie do pokonania, czy ich poziom jest dość wysoki. Udało się jeden i drugi mecz wygrać, później trzeci i w ćwierćfinale dopiero przegraliśmy. To były też wspaniałe emocje i też bardzo miło je wspominam.
0: Adam, jakie są twoje marzenia zawodnicze i trenerskie?
4: To zacznę może od tych trenerskich, tych ważniejszych. Wychować olimpijczyka. Wychować olimpijczyka, wychować zawodnika bądź zawodniczkę, która dostanie się na Igrzyska Olimpijskie. To jest moje marzenie. Już jeszcze bardziej konkretne to, żeby zdobył medal olimpijski, ale to jest ciężka praca. Natomiast no, pytałeś o marzenia.
0: Ale jest szansa.
4: Jest szansa. Pytałeś o marzenia, jest szansa. A jako zawodnik, żeby omijały mnie kontuzje. A reszta przyjdzie sama, naprawdę. Żeby omijały mnie kontuzje, żebym miał ten zapał cały czas i motywację do grania, do treningów. I tak jak powiedziałem, żeby przede wszystkim omijały mnie kontuzje, to jestem przekonany, że będzie dobrze.
0: Powiedz mi w takim razie, od jakiego wieku można zacząć grę badmintona? Od jakiego wieku można zgłaszać się do Klubu Sportowego Mazowia, żeby u was zacząć tę przygodę?
4: Generalnie tak zazwyczaj jest, że im wcześniej, tym lepiej. Czyli gdzieś w takich dyscyplinach technicznych, takich jak taką dyscypliną jest badminton, ta 1., 2., 3. klasa szkoły podstawowej, bo w takim przedziale wiekowym generalnie robimy nabory, byłoby najlepiej. Ale zapraszamy tak naprawdę wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej. Dla każdego znajdzie się na pewno miejsce. Natomiast większe prawdopodobieństwo jest jakby osiągnięcia wyniku, jeśli dziecko zaczyna wcześniej. To myślę, że w każdej dyscyplinie dyscyplinie sportowej jest podobnie, ale absolutnie, tak jak powiedziałem, nie można skreślać dzieci, które są nieco starsze, a chcą grać, tak na pewno znajdzie się dla nich miejsca, jak wykażą się odrobiną talentu i chęci, to myślę, że spokojnie mogą się rozwijać i osiągać lepsze wyniki.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem był Adam Załęski, badmintonista z Płocka, zawodnik, a zarazem trener klubu sportowego Masowia Płock.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu.
2: SK Płock.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

się nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: SK Płock.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo!